świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Nowe stylizacje w Kick. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kick. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gdy byłem mały, chciałem zostać głosem znad lodówki. Daję słowo. Dopiero gdy podrosłem i byłem w stanie zajrzeć na szczyt lodówki, zobaczyłem, że to, co przez lata mnie fascynowało, a co było dla mnie wielką zagadką, to radio. No i tak się to wszystko poukładało, że dziś jestem głosem znad lodówki, ze słuchawek, z głośnika samochodowego, a nawet z odbiornika wbudowanego w słuchawkę prysznicową. Nawet takie rzeczy podobno istnieją. Gustaw Nowak, kłaniam się, a ten wstęp to pewna zapowiedź tego, co przed nami. Niebawem zajrzymy do miejsca, które od ponad pół wieku pomaga realizować najróżniejsze młodzieńcze marzenia. Dzieci i młodzież z Bydgoszczy i okolic mogą tam podszkolić swoje umiejętności zarówno z tańca, sztuk plastycznych, sportu, obsługi komputera, ale jak się okazuje, z dziennikarstwa, także radiowego. Oczywiście chodzi o znany i lubiany Pałac Młodzieży. To tam wyruszymy niebawem.
3: Uczymy, bawimy, wypełniamy czas, edukujemy w każdym tego słowa znaczeniu.
2: O tym, co w Pałacu Młodzieży piszczy, przekonamy się wspólnie za krótką chwilę. Jednak wcześniej...
1: Mieszkańcy Bydgoszczy mają głos.
2: Wcześniej porozmawiamy o naszym mieście. Bydgoszcz, jaka jest, każdy widzi, ale warto o niej także rozmawiać i słuchać. Jakie są nasze ulubione zakamarki? Na co zdarza nam się ponarzekać i czy są miasta, do których chętnie byśmy się z Bydgoszczy przeprowadzili? O to zapytałem, spacerując ulicami naszej małej ojczyzny.
4: Czy pani są bydgoszczankami?
5: Tak, tak.
4: Tak. I jak się panią podoba Bydgoszcz? Czy mają panie swoje ulubione miejsce?
5: Tak, jak najbardziej. Na pewno Wyspa Młyńska, na pewno Myślęcinek i przede wszystkim nam się to podoba, że bardzo dużo zieleni tutaj jest. Niedaleko się wyjedzie z miasta i są lasy, jest rzeka, woda, więc jest przepięknie.
4: Pani jakieś swoje ulubione?
6: Też tak samo.
4: Czy podoba się panią też kierunek, w jakim idzie Bydgoszcz, w jakim się zmienia?
5: Tak, jak najbardziej, że rozwija się kultura, tak? Tutaj opera, następny krąg, więc przede wszystkim inwestycje poczynione w ścieżki rowerowe, więc no mi się wszystko podoba, tak? Jeżeli chodzi o rozwój Bydgoszczy.
4: I naprawdę na nic pani nie narzeka?
5: No wiadomo, komunikacja miejska czasami, no jest mało kursów, ale wiemy, że jest problem z kierowcami. Ale tak to nie mam co narzekać, naprawdę. Podoba mi.
4: Okay, czyli wybacza
6: pani. Wszystko fajnie jest.
5: Tak, nam się bardzo podoba. Tak, nie zamierzamy. Byłam już w dużej ilości miejsc w Polsce i jest wszędzie tu blisko i że ludzie tacy sympatyczni, to też jest naprawdę, dobrze się tutaj mieszka.
6: Kawiarnie są i sklepy są różne, nie? Co można oglądać, kupować.
4: Jest co robić. Nie zamieniłaby pani?
6: Nie.
4: Przepraszam, chciałem zapytać o Bydgoszcz. Czy pani się tutaj podoba?
6: Podoba mi się tutaj.
4: To jakie miejsca ulubione?
6: Na pewno Wyspa Młyńska od jakiegoś czasu. Myślęcinek, ogród zoologiczny.
4: A coś nieoczywistego?
6: Lubimy chodzić tutaj wzdłuż brdy, aż do Astorii dochodzimy pieszo.
4: Że gdyby miała pani na coś ponarzekać w Bydgoszczy, co to by było?
6: Momenty, kiedy są drogi pozamykane, no ale to z jakiegoś powodu jest utrudniony przejazd. Ale tak poza tym, to na ten moment nie będę narzekała, bo nie mam na co. Uważam, że jest wszystko w porządku. Dobrze się żyje.
4: A w dobrym kierunku miasto się rozwija?
6: Tak. Linia tramwajowa do Fordonu bardzo ułatwia sprawę dojazdu do Fordonu. Można zrezygnować z samochodu i te przystanki, które są połączeniem takich miejsc najbardziej newralgicznych, bardzo fajnie spełniają swoją rolę. Że można się przesiąść z samochodu na tramwaj, na autobus.
4: I na wycieczkę jest gdzie pojechać, podejrzewam.
6: No można. Można rowerem pojeździć. Mamy coraz więcej ścieżek rowerowych w Bydgoszczy. Można sporo pojeździć. Także jest wszystko w porządku. Rozwija się w dobrą stronę.
4: I nie zamieniłaby pani tego miasta?
6: Był taki moment, kiedy chciałam się przenieść, natomiast po powrocie jest to Trójmiasto, ale tam jest pęd życia. Wracam z przyjemnością do Bydgoszczy i nie, już w tej chwili bym się nie zamieniła. Jest wszystko w porządku.
7: Jestem bydgoszczanką.
4: To jak się podoba w Bydgoszczy?
7: Bardzo, naprawdę. Się dziwię, że niektórzy mówią, że nie za bardzo Bydgoszcz.
4: Jakie ulubione miejsca są pani? Może coś nieoczywistego?
7: Aha, no to ta uliczka Jatki.
4: Co by się przydało zmienić?
7: No wiadomo, że remonty są uciążliwe, ale tak mi się podoba.
4: Okay, a pani jako mieszkanka dostrzega coraz więcej więcej turystów z roku na rok?
7: Tak, naprawdę, dużo więcej jest.
4: Przepraszam, czy państwo z Bydgoszczy, czy turyści?
8: Turyści,
4: a chciałem się zapytać, jak się podoba Bydgoszczy?
8: Bardzo, tak.
4: A skąd przyjechaliście?
8: Z Norwegii.
4: A to troszkę inne klimaty.
9: A my mieszkamy od 40 lat w Bydgoszczy, w Fordonie w tej chwili. Właśnie nasi goście.
4: No i pokazujemy miejsca, Bydgoszcz. Właśnie, jakie miejsca się pokazują?
9: Przez Wyspę Młyńską przechodzimy. Wczoraj byliśmy w Fordonie nad Wisłą, też pokazać porządkowane nadwiślańskie brzegi. Właśnie powiedziałam kuzynce, że nawet tydzień chyba byłoby mało, żeby tak obejrzeć Bydgoszcz tak trochę głębiej niż tylko przejść przez główne ulice. Byłoby co zobaczyć, byłoby się czym pochwalić.
4: Panią jeszcze zapytam, jak się podoba w Bydgoszczy?
10: Mi się bardzo podoba. Właśnie jestem zachwycona i cały czas mówię, że to piękne, to piękne.
9: Teraz chodzimy i wspominamy to, co nam rodzice i dziadkowie opowiadali.
2: Tyle usłyszałem od mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, a państwa też zachęcam do spacerowania nie tylko po Wyspie Młyńskiej.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz coś, co zapowiadałem chwilę temu. Odwiedźmy miejsce kultowe, w którym każdy pojawił się przynajmniej na chwilę. Czasami ta chwila trwa kilka godzin, czasami kilkanaście lub, jak usłyszymy, nawet kilkadziesiąt lat. Pałac Młodzieży to jedna z marek Bydgoszczy, a ja zapraszam do jego wnętrza.
1: Ciekawa Bydgoszcz.
4: Rozmawiałem przed chwilą tutaj z moją gościnią, tak przed nagraniem jeszcze, i pani powiedziała, czego u nas nie ma. No to właśnie, za chwilę się zapytamy, co tu jest, czego nie ma, ale podejrzewam, że więcej rzeczy będzie po tej pierwszej stronie. Odwiedziłem dzisiaj Pałac Młodzieży i jestem z panią Renatą Danielewicz, zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
4: No to jak to z tym Pałacem Młodzieży jest? Ja może przybiorę taką postać osoby, która nigdy tu nie była, nie wie, co to jest za miejsce, chociaż podejrzewam, że w Bydgoszczy takiej osoby nie ma. Ale czym jest Pałac Młodzieży? Tak najkrócej zapytam.
11: Pałac Młodzieży jest szczególnym miejscem na mapie Bydgoszczy. Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego. Istniejemy w Bydgoszczy ku uciesze naszych uczestników i ich rodziców od ponad 50 lat. Uczymy, bawimy, wypełniamy czas, edukujemy w każdym tego słowa znaczeniu. W ramach 5 działów, działu edukacji, działu sportu, działu artystycznego, działu sztuki i działu animacji kulturalnej, gościmy u siebie co roku blisko 8 tysięcy uczestników zajęć, różnorodnych zajęć.
4: 8 tysięcy co roku, a działacie od 50 lat, no to można sobie przemnożyć, no wychodzi nam cała Bydgoszcz i jeszcze więcej. Wiele pokoleń osób z tego miasta, osób związanych z Bydgoszczą przewinęło się, ale nie tylko, no bo przecież dojeżdżają tutaj również z okolic osoby. No i tak jak pani mówi, szkolicie, edukujecie,
11: bawimy,
4: bawicie, ale tylko młodzież, czy nie tylko?
11: Generalnie uczestnikiem naszych zajęć może być dziecko, które skończyło 2,5 roczku, są to zajęcia przy współudziale rodziców dla tych maluszków, aż do końca edukacji, generalnie edukacji szkoły średniej, choć jeśli ktoś na przykład jest jeszcze na miejscu, czyli jest u nas uczestnikiem od wielu lat, a na przykład udało mu się dostać na studia w Bydgoszczy, to nie ma przeciwwskazań, żeby dalej kontynuował swoją edukację w Pałacu Młodzieży. Takie starsze osoby na przykład mamy też w Big Bandzie, naszą chlubą, tak, właśnie jest to zespół muzyczny Jazz Big Band 75, ale w wielu innych grupach tanecznych również mamy starsze osoby, tylko że wtedy one po prostu kontynuują. Tak, nie można się do nas zapisać jakby poza edukacją średnią, nie można rozpocząć tej współpracy z nami.
4: No to gra tutaj wszystko i buczy, no bo skoro jest zespół, no to kapela gra. Czy są takie osoby, które kiedyś się tutaj edukowały, a dzisiaj edukują?
11: Oczywiście, mamy całe grono takich osób. Ostatnio przyjęłyśmy panią, która już za dziecka powtarza, że ona kiedyś będzie uczyć Pałacu Młodzieży i dopięła swego.
4: No to proszę, są wspaniałe historie związane z tym miejscem. O te historie jeszcze zapytam, no bo przecież Pałac Młodzieży, 50-ponadletnia historia Pałacu Młodzieży, no to też pewne sukcesy, też pewne jakieś wydarzenia, które na stałe się zapisały, wpisały w historię tego obiektu, no i historię ludzi związanych z nim. Czy da się wymienić chociaż kilka? Wiadomo, pewnie cała lista by była i pewnie mówilibyśmy o tym kilka dni, ale gdybym tak postawił pytanie, no to...
11: Odpowiadając, reasumując i bardzo wybiórczo, wymienię tutaj kilka takich najważniejszych naszych imprez. Bardzo ważną dla nas imprezą są międzynarodowe bydgoskie imprezy muzyczne. Jest to impreza, która na czas COVID-u jakby nie odbywała się w czasie COVID-u. Udało nam się wznowić. Jest to święto wszystkich muzykujących ludzi na świecie. Zespoły z Kolumbii, z Turcji, z Niemiec, z Ukrainy, więc to na pewno jedna z ważniejszych naszych imprez. Festiwal interpretacji piosenki aktorskiej to na pewno również impreza, która zalicza się u nas do tych naszych takich ważnych. Ogólnopolski konkurs tańca Taneczne Miraże, ogólnopolski konkurs fotograficzny Dziecko i jego świat. To takie byłyby główne imprezy, natomiast nie ma dnia, nie ma tygodnia, żeby w Pałacu Młodzieży nie działo się wiele, bardzo wiele. Wszyscy walczymy o salę widowiskową, o miejsce na tej sali, o dostępność, o salę sportową, gdzie dzieją się rozgrywki różnego rodzaju. Dzieje się i będzie się działo.
4: A z tego dziania się wychodzą też jakieś sukcesy? Nie wiem, wasi podopieczni, podopieczne wracają z medalami?
11: Oczywiście, praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie docierały do nas wiadomości, że nasi podopieczni czy nasze podopieczne zdobyły czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach regionalnych, ogólnopolskich, ale również tych międzynarodowych.
4: No to tylko pozazdrościć i tylko się tutaj zapisywać, albo zapisywać nasze pociechy. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, kto tworzy Pałac Młodzieży, to jakie to są osoby, jak liczna to jest grupa, no i z kogo się składa?
11: Pałac Młodzieży to grupa łącznie pracowników grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi. Łącznie jest nas około 150 osób. Samych nauczycieli jest blisko 80 osób i są to specjaliści w bardzo wielu różnych dziedzinach, zaczynając od artystów, muzyków, choreografów, instruktorów tańca, instruktorów śpiewu, instruktorów później pływania, gier sportowych, nauczycieli działu edukacji, czyli językowców, historyków, matematyków, chemików, nauczycieli działu sztuki, czyli tych, którzy uczą dzieci malować, rysować, uczą fotografii. Mamy własne radio, mamy własny teatr, sale komputerowe, bardzo nowoczesne, dlatego że mamy zajęcia, oprócz fotograficznych, również zajęcia właśnie z montażu filmów, tak?
4: No ja od siebie zawodowo pozdrawiam radio wasze. Muszę kiedyś przyjść i zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. No i co, jestem też ciekaw, jaki jest rekordzista, rekordzistka, jeśli chodzi o ilość zajęć? Czy są takie osoby, które stawiają na ten rozwój ogólny, jak najszerszy? No i na ile to wynika z ich zamiłowania do rozwijania się, a na ile są trochę pchani przez rodziców?
11: Mamy takich rekordzistów. Nie będę tutaj ze względu na RODO oczywiście podawać danych osobowych, aczkolwiek od kilku lat czołową pozycję zajmuje dziewczynka, która jest generalnie rok w rok uczestnikiem 20 kilku zajęć różnego rodzaju.
4: Oprócz zajęć Państwo nie widzą, jakie oczy teraz zrobiłem.
11: I co jest ciekawe, ma już swoich naśladowców. Są osoby, które osiągają blisko podobny wynik. Może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście zajęć. To nie są jednostki, to już są dziesiątki osób. Głównie są to dzieci, które chodzą na zajęcia językowe, bo jeśli ktoś ma dar do języków, jeśli rodzic to widzi, nauczyciel to zauważa, to cudownie jest, jeśli wykorzysta ten dar i staje się małym poliglotą, prawda? Te dzieci, o których mówię, na początku oczywiście przyprowadzane były przez rodziców, ale teraz, czy były z babcią, z dziadkiem, gdzieś na korytarzu jadły kanapkę, bo to jednak przy takiej ilości zajęć nie da się wracać do domu. Widzimy, że one teraz pojawiają się, to są już nastolatkowie i oni w tej chwili pojawiają się sami, czyli jaki z tego morał dla nas, że zaszczepiliśmy gdzieś tego bakcyla, może na początku rzeczywiście rodzice stymulują, no bo takie jest nasze zadanie jako rodziców, pokazać dziecku możliwości, a później te dzieci same, czy ta młodzież już sama wybiera to, co rzeczywiście ich interesuje.
4: No to tego życzę na kolejne lata. Właśnie jak najwięcej takich osób, które dzięki działalności Pałacu Młodzieży, dzięki temu, co tutaj zobaczyły, co tutaj odkryły, czego się tutaj nauczyły, no złapały jakiegoś bakcyla, postanowiły w coś brnąć dalej, no i odnosić sukcesy. Tego wam życzę na kolejne lata. Ja będę przyglądać się waszej działalności, no i będziemy się spotykać na naszej antenie. Dziękuję serdecznie.
11: Dziękuję serdecznie i serdecznie zapraszamy.
4: A rozmawiałem z panią Renatą Danielewicz, zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych Pałacu Młodzieży właśnie. Jeszcze raz dziękuję.
11: Dziękuję serdecznie.
2: Nadmienię jeszcze, że o szczegółach oferty oraz zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez Pałac Młodzieży przeczytacie na stronie internetowej placówki lub na jej profilach społecznościowych.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Ulica Gdańska to jedna z wizytówek Bydgoszczy, a wzdłuż niej z roku na rok dzieje się coraz więcej. Znajdziemy tam muzea, galerie, sklepy, wszystko czego trzeba. W lokalu pod numerem 5 natrafimy natomiast na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Właśnie tam zapraszam Państwa już teraz, Gustaw Nowak. Czym zajmuje się ta instytucja, jak wspiera trzeci sektor i kto może skorzystać z jej usług? Oto zapytałem na miejscu.
4: Gdyby porównać ulicę Gdańską do rzeki, która płynie przez Bydgoszcz, to powiedzielibyśmy, że jesteśmy u źródła tej rzeki. Jesteśmy przy Gdańskiej 5 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Jest ze mną dyrektorka tej placówki, pani Dorota Glaza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Porozmawiamy o tym, co tutaj się dzieje, a dzieje się sporo. No i jesteście już właśnie, od kiedy tak właściwie funkcjonujecie, bo jesteście takim punktem, który wpisał się na stałe w ten tutejszy krajobraz.
8: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu działa od 2018 roku. Rzeczywiście tak jest, jak powiedział pan redaktor, że to się wpisuje z roku na rok coraz bardziej w to miasto, w działania społeczne, w trzeci sektor, ale jednocześnie w to, jak miasto wspiera organizacje pozarządowe, bo mam takie poczucie, że no rzeczywiście wielu osobom pomogliśmy i jesteśmy na tyle otwarci, że ta pomoc ewoluuje i się zmienia i dostosowuje do potrzeb.
4: O tym pomaganiu i o tych sukcesach za chwilę, ale najpierw o tej otwartości samego budynku, w którym jesteście. To centrum jest naprawdę otwarte, no bo wchodzimy i wita nas od razu kawiarenka, od razu ktoś mówi nam dzień dobry i czujemy się jak u siebie.
8: Tak, wita nas kawiarenka, która w tej chwili przyciąga ogrom młodych ludzi, także widać młode pokolenie, które tutaj w BCOP-ie coraz częściej. Natomiast wita również organizacja Felix, która od lat współprowadzi z nami to miejsce, jakby opiekując się taką stroną administracyjną, czyli podpisuje umowy, podpisuje porozumienia, odpowiada na takie pierwsze pytania, nazywamy to welcome deskiem, czyli punktem powitalnym. Jeżeli ktoś przyjdzie, to właśnie tam skieruje swoje pierwsze kroki.
4: No to co dalej? Co dalej możemy tutaj zobaczyć? Z czego być może skorzystać?
8: Tak, no w Bydgoszczy od początku razem z organizacjami pozarządowymi zdecydowaliśmy, że to miejsce musi być tym wsparciem lokalowym i takim wsparciem szerokim, o którym za chwilę. Natomiast też muszą tu być urzędnicy, którzy od razu odpowiadają na pytania dotyczące organizacji pozarządowych. I rzeczywiście tak się wydarzyło, że od tego 2018 roku w murach, czyli tuż jak przejdziemy już welcome desk, idziemy dalej do góry i na górze są biura wydziału, czyli biura aktywności społecznej, które Urzędu Miasta Bydgoszczy, które pomaga organizacjom i jest właśnie powołane do tego, żeby wspierać trzeci sektor.
4: Czy to wszystko jest dla organizacji już istniejących, czy jeżeli są osoby dopiero myślące nad rozpoczęciem takiej przygody, to czy też mogą się tutaj zgłosić?
8: To bardzo dobre pytanie, bo tutaj jakby jesteśmy dla wszystkich, od wolontariuszy, którzy są młodymi ludźmi, dopiero w ogóle zaczynają myśleć o tym, o jakiejś swojej pierwszej akcji, poprzez ludzi, którzy już sobie myślą, że działają społecznie i chcieliby to sformalizować i wtedy też Biuro Aktywności Społecznej i BCOP jest dla nich, aż po organizacje, które działają już wiele lat na rynku i na przykład potrzebują dodatkowych szkoleń, dodatkowego wsparcia, czy to lokalowego, czy merytorycznego.
4: No właśnie, organizacje mogą mieć tu swoją taką formalną siedzibę?
8: No formalną siedzibę poprzez posiadanie adresu w tym miejscu, tak, natomiast formalną siedzibę poprzez posiadanie swoich metrów nie, ponieważ BCOP to jest około 300 metrów, ale dla wszystkich, czyli dzielimy się tą przestrzenią, ona jest bezpłatna.
4: Tak, ale o ten adres mi chodzi, no bo często te formalności właśnie coś tam trzeba wpisać, wstukać, no i wy dajecie taką możliwość.
8: Tak, dla nas to jest absolutnie taka podstawa, że organizacja może użyć adresu Gdańska 5 w czasie rejestracji w KRS-ie albo w gminie, również w Bydgoszczy można użyć adresu Gdańska 5. Także to było bardzo ważne dla organizacji. Tu też można mieć po prostu adres korespondencyjny, czyli nie trzeba przyjmować wszystkich swoich tych listów i podawać kontrahentom adresu domowego, bo to zazwyczaj przecież tak jest, że organizacje mają właśnie swój adres w domu. To my dajemy taką możliwość, że na Gdańskiej 5 można mieć ten adres. Można też mieć swoją taką skrzyneczkę właśnie, no bo wtedy odbiera się tą pocztę w skrzyneczce, które się znajdują na dole. Można mieć też swoją szafkę. Szafka nie jest za duża, co prawda, ale jest to bardzo wygodne dla wielu organizacji, które po prostu zostawiają tutaj dokumenty czy jakieś inne swoje rzeczy dotyczące organizacji.
4: No jasne, czyli jeżeli możemy tutaj zorganizować spotkanie, szkolenie, to jakieś materiały przy okazji możemy zostawić, no i już zapraszać na kolejne takie spotkanie, tak?
8: Tak, dokładnie tak. Tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz. Można zorganizować profesjonalną wystawę swoich podopiecznych. Jest profesjonalne miejsce z profesjonalnym oświetleniem, taki system wystawienniczy. Odbywa się wiele wernisaży. Wszystko oczywiście, o czym ja mówię, jest bezpłatne dla organizacji.
4: Jak wspomnieliśmy, działacie już od kilku ładnych lat. Jak wpłynęliście na ten krajobraz NGO-sowy bydgoski?
8: No to trzeba było zadać pytanie NGO-som, tak myślę, które tutaj korzystają. Ale myślę, że po prostu wiele organizacji przychodziło do nas po prostu z pomysłem, a działają już w tej chwili kilka lat z bardzo ciekawymi, ważnymi inicjatywami dla mieszkańców, mieszkanek. No realnie można powiedzieć, że miasto pomogło wielu organizacjom się wzbić. Dmuchnęliśmy im w skrzydła po to, żeby działali, realizowali zadania publiczne potem.
4: Trzeci sektor w Bydgoszczy jest spory?
8: Trzeci sektor w Bydgoszczy, zgodnie z naszymi sprawozdaniami, to około 1100-1200 organizacji. Ta liczba się waha. Ile działa? Z nami w Bydgoszczy współpracuje około 200-300 organizacji na co dzień, plus organizacje, które też wykonują zadania publiczne dla miasta, ale niekoniecznie potrzebują współpracy z BCOP-em, bo są organizacjami, które działają gdzie indziej.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu rozmawiamy z dyrektorką Dorotą Glazą.
4: Współpracujecie z organizacjami pozarządowymi, ale podejrzewam też z wieloma innymi, nie wiem, instytucjami, fachowcami, specjalistami. No właśnie, jak ta sieć waszych połączeń może tak wygląda?
8: Współsieciowanie w ogóle jest jakby no, taką podstawą też działania w trzecim sektorze i wśród trzeciego sektora, no bo te osoby, które zakładają organizacje, często działają też w innych branżach i w innych obszarach, więc tutaj w BCOP-ie na pewno to się przewija. Natomiast no, to trzeba zaznaczyć, że Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest tylko dla organizacji. Tutaj nie ma biznesu. To jest dla organizacji pozarządowych. Mamy takie założenie, że tutaj można zorganizować wydarzenia niepolityczne, niereligijne i niekomercyjne. To są trzy takie nasze przykazania, których nie naruszamy od 7 lat i wychodzi nam to na dobre. Także to sieciowanie jest jakby przy okazji, ale oczywiście głównym odbiorcą naszym są stowarzyszenia i fundacje. Poniekąd współpracujemy oczywiście z takimi firmami czy z takimi podmiotami, które pomagają organizacjom pozarządowym, tak? Czyli na przykład organizują szkolenia, organizują różnego rodzaju pomoc merytoryczną. No to rzeczywiście też jesteśmy otwarci na takie wydarzenia, ale no właśnie, muszą być bezpłatne dla organizacji. To, co nasze organizacje też doceniają bardzo, to jest inkubator NGO, który polega na tym, że w przeciągu kilku dni szkoleniowych dajemy organizacjom, które dopiero myślą o założeniu się, albo dopiero zaczęły, są tuż po rejestracji, taki pakiet informacji na temat tego, co organizacja na początku musi wiedzieć.
4: To dla organizacji, a dla osób, które nie są zainteresowane zakładaniem albo dołączaniem takim formalnym do istniejących organizacji, jest ten drugi członek chyba waszej placówki, czyli i wolontariatu. Właśnie o tym wolontariacie też pomówmy. Jeżeli mam pomysł, że chciałbym zostać wolontariuszem, chciałbym w czymś albo komuś pomóc, ale nie wiem w czym, albo nie wiem komu, no to mogę tutaj podejść, się zapytać?
8: Tak, pierwszy krok właśnie dla takich osób stworzyliśmy wyszukiwarkę wolontariatu, więc pierwsze co, to zapraszamy na naszą stronę bydgoszcz.pl, gdzie w zakładce wolontariat można sobie spokojnie znaleźć to, co nam najbardziej pasuje. Ale oczywiście można też chociażby przyjść do nas, czy wysłać maila, że chciałbym zająć się tym i tym, albo nie wiem czym, ale chciałbym gdzieś pomóc. I my wtedy skontaktujemy z organizacją, wysyłamy takie dane, oczywiście za zgodą tej osoby, do organizacji pozarządowych, które proponują, tak, że my chętnie przyjmiemy na to, a my zapraszamy do tego czy tamtego.
4: I w ten sposób możemy współtworzyć ten wyjątkowy klimat Bydgoszczy?
8: Tak, właśnie w ten sposób możemy tworzyć, możemy pomagać wielu osobom, bo przecież organizacje działają w tak różnych przestrzeniach, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że korzystamy z działań organizacji. My rokrocznie organizujemy też piknik bydgoskich organizacji pozarządowych i tam widać tą różnorodność. Kilkadziesiąt organizacji tam wystawia się, pokazuje mieszkańcom, mieszkankom, co robi. Tam jest też miejsce na to, żeby przyjść i wybrać organizację, poznać ludzi i zostać wolontariuszem właśnie którejś z tych organizacji.
4: No to dopytam jeszcze krótko, kto może zostać wolontariuszem, kto może się tym zainteresować, no bo mam wrażenie, że część słuchaczy kojarzy to sobie mimo wszystko z osobami młodymi, które zbierają punkty na świadectwo, ale chyba nie tylko.
8: No, ósmoklasiści są najczęściej wolontariuszami, to trzeba powiedzieć, ale wielu z nich zostaje i wielu z nich potem rzeczywiście z tego bakcyla łapie wolontariatu. Naprawdę jest szereg możliwości do tego, aby ten swój czas poświęcić na coś fajnego, dobrego, a przy okazji zyskać świetne doświadczenie, bo wolontariat to jest przede wszystkim nabieranie doświadczenia w takich łagodnych warunkach, w takich warunkach, gdzie możemy tak trochę sobie spróbować, ale to nie jest staż, to nie jest praktyka, tylko to jest takie wejście na chwilę i zobaczenie, czy mi się to podoba, czy nie. Jeżeli mi się podoba, to zostaje na dłużej, a jak nie, to nikt do mnie nie będzie miał nic, jeżeli ja po prostu zrezygnuję. Więc wolontariat to są bezpieczne warunki dla ludzi młodych, ale nie tylko. Tak jak pan redaktor powiedział, często seniorzy są wolontariuszami. Też w ramach Biura Aktywności Społecznej mamy Bydgoskie Centrum Seniorów i tutaj po prostu ten wolontariat senioralny widać na co dzień.
4: Ja od siebie dodam, że wolontariat to też jest okazja do poznania w ogóle masy osób i do takiego nauczenia się współpracy. Jako przykład podam swój udział w wolontariacie podczas Mistrzostw Świata Piłkarskich, tylko nie pamiętam do którego wieku, do 20?
8: No, w 2017 było do 21, a w 2019 było do 17. Także...
4: No dobra, no to w któryś z tych mistrzostw brałem udział jako wolontariusz, tak, i właśnie wy maczaliście w tym palce. Brzydko powiem, ale uważam to za jeden z waszych sukcesów. Czy pani się zgodzi?
8: Oj, to było duże wyzwanie. To było wyzwanie naprawdę, organizacja, koordynacja centrów wolontariatu po 100-120 osób. Także to rzeczywiście było, ale to był super przykład, bo świetnie, że pan redaktor o tym wspomina. Warto szukać takich wolontariatów, bo dla młodych ludzi no to jest idealne miejsce do zdobycia doświadczenia. Można aplikować do konkretnych dziedzin, tak? Tam były media, jakieś logistyka, jakieś no, najróżniejsze działy wolontariatu, gdzie można poznawać ludzi. Ja powiem szczerze, że no, kilka osób z mojego wydziału na przykład wywodzi się z wolontariatu, tak? I tak jest, jeżeli się gdzieś idzie, da się pokazać, da się poznać, to potem można też uzyskać na przykład pracę.
4: Dajmy na to, ktoś właśnie brał udział w przygotowaniu mundialu w Bydgoszczy. Być może młodzieżowego, ale jednak mundialu. No to jak na to pracodawca patrzy?
8: No ja myślę, że absolutnie w samych pozytywach, dlatego, bo to jest to, że nam się chciało gdzieś zaangażować, że mieliśmy jakieś poważny angaż wolontariacki, no bo przecież współpraca z FIFA czy z UEFA w wieku, nie wiem, 19 czy 20 lat, to jest naprawdę już niezłe doświadczenie. A dodatkowo mamy świetne papiery, bo przecież każdy z takich organizatorów wolontariatu, my też tego uczymy w centrum, każdy z organizatorów wolontariatu musi wydać certyfikat, znaczy powinien wydać certyfikat, powinien wydać jakieś podziękowanie, które sobie załączamy do naszej teczki i takiemu pracodawcy pokazujemy, jak świetnie się spisaliśmy.
4: Czy to jedyny sukces na waszym koncie, czy chciałaby pani wymienić jeszcze jakiś?
8: Mamy pasmo samych sukcesów, nieustające pasmo sukcesów. No ostatnim takim wielkim sukcesem, ale też myślę, że ważnym dla młodych w Bydgoszczy, jest pozyskanie dofinansowania, ogromnego dofinansowania, bo aż 4 miliony z Unii Europejskiej na stworzenie laboratorium miejskiego w Bydgoszczy, Urban Lab. Także serdecznie zapraszamy i to też w naszym wydziale.
4: A póki co to wszystko, no i co? Zapraszamy na ulicę Gdańską 5 dokładnie, do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zwłaszcza te osoby zapraszamy, które, nie wiem, poszukują.
8: Bardzo serdecznie zapraszamy też na wszystkie nasze wydarzenia, tak jak NGO Fest czy Gale Wolontariatu. Bardzo serdecznie zapraszamy każdego i każdemu powiemy, o co chodzi w tym trzecim sektorze i każdego poprowadzimy i dmuchniemy w skrzydła.
2: Dmuchajcie w skrzydła, dmuchajcie, a trzeci sektor w Bydgoszczy niech rozwija skrzydła. Gustaw Nowak, moją i Państwa gościnią była Dorota Glaza, dyrektorka Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak. To, że Bydgoszcz potrafi zachwycić, wiadomo nie od dziś. I mam na to dowód. Otóż w naszym mieście, podobnie jak w wielu innych, funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Miasta. No tu akurat Bydgoszczy. I teraz ważne, jest to jedno z najstarszych tego typu towarzystw na ziemiach polskich, a powstało już w 1832 roku. Co dziś mówią miłośnicy Bydgoszczy? Czym można się tu zachwycić? O tym porozmawiałem z obecnym prezesem stowarzyszenia, dobrze przez wielu znanym, Ireneuszem Nitkiewiczem. Zapraszam.
4: Jestem z panem Ireneuszem Nitkiewiczem, popularnym Irkiem z Bydgoszczy, znanym z tego, że swoją energię, której ma sporo, wkłada w Bydgoszcz, w pomaganie tutaj, no i ogólnie w to miasto, w dobrostan Bydgoszczy. Na początku, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
4: Dlaczego Bydgoszcz? Jak to się stało? Pan jest rodowitym bydgoszczaninem?
12: Nie jestem rodowitym bydgoszczaninem, ale w drugiej klasie szkoły podstawowej przeprowadziłem się z rodzicami. Jest to świadomy wybór, bo jest to fajne miasto, dobre do życia, miasto zielone, miasto z rzekami, miasto fajnych ludzi, którym bardzo dużo się dzieje i do którego zachęcam, żeby przyjechać, bo wiele osób słyszało o Bydgoszczy. Część ma jeszcze taką wizję Bydgoszczy dawniej, kiedy ona była miastem takim bardziej fabryczno-robotniczym, a dzisiaj jest pięknym, zielonym miastem, z rozwiniętą też oczywiście parkiem przemysłowym, natomiast miastem o ogromnym potencjale, z którego tego potencjału warto turystycznie skorzystać.
4: No właśnie, o tej dawnej i nowej Bydgoszczy

0: kompleks Teren Zielony, czyli Myślęcinek, ale w samym centrum miasta Wyspa Młyńska, Młyny Rotera, w których cały czas dużo dzieje się przez cały rok.
1: No jest tego cała masa, ale kiedyś Bydgoszcz wyglądała nieco inaczej. Znam nawet takie osoby, które dawno tutaj nie były i cały czas mają te wizje trochę szare i trochę nie tak ładne jak dziś Bydgoszczy i myślą, naprawdę warto tu przyjechać? Też miał pan podobne kiedyś odczucia?
0: Znaczy, ja tutaj jest w Bydgoszczy, mieszkam od 1988 roku, a wcześniej mieszkałem blisko Bydgoszczy, no więc cały czas to miasto pamiętam, które faktycznie było takim dosyć szarym miastem, ale dzisiaj jest to miasto zielone, miasto, które fajnie właśnie rozwija się nad rzeką. Wykorzystujemy ten potencjał rzeki, gdzie można odpoczywać, gdzie jest bardzo czysta woda. Można wypożyczyć rowery wodne, kajaki. Robimy renowację bezpośrednio terenów przylegających wzdłuż rzeki, więc tereny spacerowe, tereny do rekreacji rowerowej, więc nadbrzeża już są coraz ładniejsze, są ławeczki, więc ten potencjał taki turystyczny, wypoczynkowy w okresie wakacyjnym, letnim, rejsy słonecznikami, czyli nasze tramwaje wodne, barki, które stoją, czyli barka Lemara, która cały rok można zwiedzić, zobaczyć, jak kiedyś żyły rodziny, które właśnie pracowały na barkach, jak to wszystko wyglądało, ale tam, gdzie wiele wydarzeń kulturalnych się dzieje, są koncerty, są potańcówki dla wszystkich, spotkania muzyczne, spotkania przy okazji różnych wydarzeń historycznych, więc cała masa wydarzeń właśnie Bydgoszcz zwróciła się z powrotem nad rzekę, bo myślę, że to jest jakby naturalny potencjał. A jeżeli są ornitolodzy, amatorzy, czy właściwie wielu dzisiaj jest fotografów, to naprawdę obserwując m.in. profil Dawida Kilona, mówią, że potrafi rysować, można też zobaczyć, jakie ptaki można spotkać właśnie nad naszymi rzekami, nad Brudą, nad Wisłą. Bydgoszcz, jest to możliwe.
1: Jest to możliwe zdecydowanie. No i wydaje mi się, że to sfokusowanie na rzekę w Bydgoszczy jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla turystów wewnętrznych z Polski, no bo często traktujemy tak trochę marginalnie te rzeki. Gdzieś tam miasto leży nad rzeką, ale nie wykorzystujemy jej potencjału w całości. W Bydgoszczy no robi to piorunujące wrażenie, zachwyca turystów, nawet tych zagranicznych. Wydaje mi się, że miasto rzeczywiście to dostrzega i idzie w tym kierunku.
0: Dokładnie tak. Nawet jakby ktoś się zastanawiał, co robić w weekend, to można wejść na stronę Wizyt Bydgoszczy. Jest nawet taki dosyć ogólny, ale takie pomysły, jak właśnie można przyjechać w piątek, co robić. Restauracje, które są w okolicach Wysp Młyńskich, też zwrócone są nad rzekę, więc można spożywać posiłek jednocześnie obserwując rzekę. Czy w Młynach Rotera, jak można przywrócić dawną infrastrukturę do przeróżnych planów, bo tam są i restauracje, i wystawy mówiące o historii miasta. Też przestrzenie do zabaw dla dzieci, dla całych rodzin, do integracji. Jednocześnie piękny taras widokowy, gdzie można zobaczyć właśnie nasze serce Bydgoszczy, czyli Wyspę Młyńską w stronę Starego Rynku.
1: Ten projekt Młynów Rotera wydaje się bardzo odważny, no bo przecież można by łatwo spieniężyć po prostu ten teren. Były tam plany przecież dotyczące sprzedaży, nie wiem, założenia hotelu. Postawiono ostatecznie na kulturę, na otwarte przestrzenie, na przestrzenie, które zapraszają, z których mieszkańcy mogą korzystać. No i część słuchaczy pewnie się zastanowi, czy takie rozwiązanie może się opłacić.
0: W polityce miejskiej myślę, że nie wszystkie rzeczy muszą czy powinny się opłacać, ale jeżeli są potrzebne społecznie, potrzebne turystycznie, spowodują, że miasto właśnie będzie kolejny taki, znajdziemy punkt, dla którego warto przyjechać zobaczyć to miasto, bo ta dawna infrastruktura zawsze wzbudza zainteresowanie. Można sobie zobaczyć, jak te młyny wyglądały jeszcze kilkanaście lat temu, jak to była ruina, to wszystko było zaniedbane. Oczywiście to ogromne środki i unijne, i miasta Bydgoszczy. Natomiast muszą powstawać takie miejsca, które działają jak taki magnes, które przyciągają, a nie kolejne miejsca, które właśnie mogą powodować, że będziemy gdzieś tam spychani na margines. I postawiliśmy na magnes i myślę, że ten magnes właśnie w postaci Młynów Rotera, w postaci Wyspy Młyńskiej działa, przyjął się, bo widać, jak wielu i bydgoszczan, i turystów chętnie wypoczywa na Wyspie Młyńskiej. Całe rodziny bawią się, jest wiele wydarzeń, jakby chociaż NGO Fest, gdzie promujemy lokalne organizacje pozarządowe, więc myślę, że każdy w zależności od wieku coś zawsze dla siebie znajdzie.
1: No ja jestem zawsze pod wrażeniem, jeśli chodzi o Wyspę Młyńską, ile tam osób spaceruje, jaka tam koniunktura panuje, jak sympatycznie tam jest. No i to chyba pokazuje, że rzeczywiście takie otwarcie tej przestrzeni przestrzeni, jaką są młyny Rotera, no coś ze sobą niesie i tworzy to miejsce.
0: Oczywiście, że tak, ale pomału też obok mamy na ulicy Długiej Muzeum Mydła i Historii Brudu, które cieszy się uznaniem już nie tylko ogólnopolskim, ale i wyróżnienia na szczeblu światowym. Miejskie Muzeum, domek Wyczółkowskiego, gdzie są przepiękne prace, które można zobaczyć. Nasza wystawa Skarbu z Katedry, czyli unikatowe monety, więc na

0: Naprawdę można i zaznać kultury wysokiej w pobliżu Opera Nowa, Filharmonia, która jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, Teatr Polski, więc Bydgoszcz jest też miastem kultury.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, tym razem moim i Państwa gościem jest Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, ale też inicjator wielu akcji pomocowych i charytatywnych. Skoro pomówiliśmy już o walorach samego miasta, to teraz skupmy się na pomaganiu.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, rozmawiam dzisiaj z panem Ireneuszem Nitkiewiczem, znanym między innymi ze swojej działalności dobroczynnej. Właśnie jest klimat w Bydgoszczy i są ludzie, organizacje, instytucje, którzy chcą pomagać, chcą wspierać?
0: Tak, ja zawsze mówię, że bydgoszczanki i bydgoszczanie mają ogromne serca do pomocy, ale patrząc, myślę, że generalnie Polacy są takim fajnym narodem. Oby tych kryzysów nie było, ale niestety historie różne pisze świat, piszą warunki klimatyczne, mówię tutaj o nawałnicach, o powodziach i zawsze, kiedy jest potrzeba wsparcia osób w różnych kryzysach, to po krótkich komunikatach zawsze ten odzew jest bardzo duży. Czy mówimy o nawałnicach, które wydarzyły się w naszej części województwa w 2017, nie chcę już teraz pomylić daty, ale mniej więcej w tym czasie, to jednak też tutaj wiele osób reagowało z pomocą. Czy mówimy o kryzysie uchodźczym w wyniku wojny w Ukrainie, czy mówimy ostatnio o powodzi, gdzie wiele osób z naszego miasta, z naszego regionu ruszyło na pomoc, część tutaj zbierając pomoc, część już bezpośrednio na południu Polski. W samym momencie, kiedy trwała powódź, ale później jeździli pomagać, sprzątać. No ale też wiemy, że zawsze w każdym mieście też jest wiele osób, które potrzebują pomocy. Są to seniorzy, są to osoby ubogie, osoby w kryzysie bezdomności i osoby, które akurat z różnych przyczyn chwilowo gdzieś tam ich życie jest na zakręcie. I zawsze, kiedy prosimy o pomoc, kiedy ludzie widzą, że ta pomoc jest realnie kierowana, że pomagamy, to też jest takie właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I jednocześnie zachęcam, jeżeli ktoś ma trochę czasu wolnego. Ja wiem, że dzisiaj trochę wszyscy pędzimy i tego czasu jest mało, ale pomaganie innym to też pomaganie sobie. To jest takie po takim zabieganym dniu, kiedy poświęcimy, nie wiem, pół godziny, godzinę, a może ktoś więcej w różnym wolontariacie, a może w weekend pojedziemy do schroniska bydgoskiego na Osową Górę i wyjdziemy na spacer z psem, bo schronisko też prowadzi taką akcję, że nie każdy ma możliwość, przestrzeń do adaptacji zwierząt, ale może przyjechać pomóc w schronisku, może wyjść na spacer, to myślę, że wieczorem, kiedy usiądziemy w domu na kanapie przed telewizorem, to pomyślimy, o, zrobiłem coś fajnego dla drugiego człowieka, dla jakichś zwierzaków, ale też jednocześnie będziemy czuli się z tym lepiej, myślę.
3: Schronisko to jeden z przykładów, ale jest ich znacznie więcej. W Bydgoszczy można pomagać. Co jeszcze by pan wymienił? Jakie miejsca, jakie placówki, instytucje?
0: No zawsze jak szukamy tej przestrzeni, to warto skierować się do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Tam jest aktualna baza właśnie potrzeb organizacji, które szukają wolontariuszy. Ja zapraszam do współpracy z Jadłodzielnią Wspólną Spiżarnią na Gdańskiej 79. Fundacja Chcę Pomagam też odwiedzamy osoby w kryzysie bezdomności już bezpośrednio na koczowiskach. Jak spojrzeć, czy Onko Mikołaje, czy Fundacja Gramy dla Onko, która prowadzi akcje i świąteczne, i całoroczne właśnie takich paczek dla dzieci, wsparcia dla mam, jest taka fundacja Piękny Dzień Mamy. Fundacja Dum Spirospero, która opiekuje się osobami z niepełnosprawnościami i też pomaga opiekunom tych osób. No, tych przykładów to są setki, tysiące, więc jeżeli ktoś, nie wiem, ma wolny czas i umie coś robić, a jeżeli ktoś ma, nie wiem, samochód i chce pomóc właśnie przy transporcie do jadłodzielni, czy do na przykład Bazylika Pomagam, która też wspiera osoby w kryzysie ubóstwa, bezdomności, to jest wiele obszarów, trochę czasu i trochę chęci i na pewno znajdziemy sobie przestrzeń do działania, do wolontariatu.
3: No to pomagajmy, jeżeli tylko możemy, jeżeli tylko chcemy. Chciałem jeszcze zapytać o transport, o komunikację. Jak pan osobiście się porusza po Bydgoszczy?
0: Ja poruszam się rowerem, jeżeli to jest możliwe, ale dosyć często przyznam, że jednak samochodem z tego względu, że przewożę często jedzenie do jadłodzielni. Natomiast mieszkam blisko centrum, więc w weekendy raczej albo na pieszo, albo korzystam z komunikacji miejskiej. Wiem, że jeszcze wiele pracy przed nami w udoskonalaniu komunikacji miejskiej, jednak myślę, że ten tramwaj, który stanowi też taki po części kręgosłup, czyli można dojechać i do Fordonu, można dojechać do Myślęcinka, można dojechać w stronę w ulicy Nakielskiej, ale też tramwaj wodny w Bydgoszczy, no to myślę, że bardziej ciekawostka i dla turystów, ale no też można korzystać z takiej formy przemieszczania się, więc warto korzystać. No Bydgoszcz ma coraz więcej dróg rowerowych, też no jednak z Bydgoszczy wywodzą się zakłady rowerowe Romet, więc rower niewątpliwie jest też takim symbolem Bydgoszczy. To wydarzenie rowerowa stolica Polski, prawda? Więc Bydgoszcz stara się nadawać takiego tempa i pokazywać, że tu można przyjechać i dla osób, które chcą jeździć na rowerach, też można fajnie odpocząć.
3: Chociaż czasami przyda się kondycja, no bo Bydgoszcz płaska nie jest, jest pagórzasta, ale to wydaje mi się tylko dodaje uroku naszemu miastu.
0: No dokładnie tak. Ja najczęściej w pracy jestem na tym tak zwanym, powiedzmy, dolnym tarasie, a mieszkam na górnym, więc wiem, jak to się pokonuje, ale to też ma właśnie swój urok, ale też jest dużo ścieżek dookoła Bydgoszczy. Myślę, że taka spójność budowania tej metropolii bydgoskiej to też kierunek właśnie rozwoju ścieżek rowerowych, bo to już nie tylko jest forma rekreacji, ale dla wielu osób rower jest takim podstawowym pojazdem do przemieszczania się.
3: A czego życzy Pan miastu, metropolii bydgoskiej albo sobie jako mieszkańcowi na kolejne lata?
0: Dalszego rozwoju, tu niewątpliwie, korzystania z funduszy, tak żeby dalej rozwijać to miasto, ale też właśnie wzmacniania komunikacji, żeby, wiemy, że często mieszkańcy proszą, żeby ta jednak sieć połączeń była jeszcze większa, no żeby miasto się rozwijało, a my żebyśmy starali się konstruktywnie podpowiadać włodarzom, prezydentowi, radnym, doceniać i żeby każdy z nas był takim ambasadorem Bydgoszczy, bo jak będziemy zachęcać, bo jednak widać, że wiele osób przyjeżdża, żebyśmy zachęcali, żeby odwiedzić Bydgoszcz, żebyśmy pokazywali, jak to miasto jest ciekawe, bo te określenia, że Bydgoszcz jest tutaj Wenecją tej części Polski, no niewątpliwie mamy naszą Wenecję, która pięknie się rozwinęła, więc bądźmy ambasadorami Bydgoszczy i wspólnie twórzmy tę dobrą atmosferę, dobry klimat, bo widzę, że patrząc na rozwój miasta czy pod stroną gospodarczej, kulturalnej, infrastruktury, to wszystko się dzieje. Czasami oczywiście, tak jak są remonty, jak budowane były zbiorniki retencyjne, wymaga to trochę cierpliwości od mieszkańców, ale to jest tak, jak remontujemy swoje mieszkanie. No, żeby był za chwilę ten efekt fajny, no to chwilę w tym czasie remontu jest trochę trudniej, więc wzajemnego zrozumienia i takiej dobrej, pozytywnej energii.
2: Moim i Państwa gościem był Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Stukot. Pod taką nazwą w sercu Bydgoszczy działa stowarzyszenie zajmujące się, tak, zgadliście, kotami. Odławia te wolno żyjące, sterylizuje je, a następnie... Nie będę wszystkiego zdradzał. O całej procedurze usłyszycie już zaraz. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Igą Giedo oraz jeszcze kimś. Kim takim? Posłuchajcie.
3: Jesteśmy dzisiaj w centrum Bydgoszczy. Jestem ja, pani Iga Giedo, a także nasz koci przyjaciel Mango. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Ty też coś powiesz? No chyba słychać. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Stukot, w bardzo przyjaznym, fajnym miejscu, które służy kociakom. No właśnie, jaka jest wasza misja, jaki jest wasz główny, naczelny cel?
4: Dziękujemy w ogóle za wizytę właśnie. Ja i Mango możemy teraz pokazać się trochę mieszkańcom Bydgoszczy, ale w ogóle Kujawsko-Pomorskiego, że takie miejsce jest. Faktycznie, miejsce powstało, ponieważ stowarzyszenie funkcjonuje już od paru lat i główny cel, który nam przyświeca, to tak naprawdę ratowanie kotów wolnożyjących, czyli zajmowanie się tymi kotami, które są trochę poza systemem. Nasze koleżanki, dwuosobowy zespół, który składa się z naszych wolontariuszek, wyjeżdżają codziennie w miasto, robią to od wczesnej wiosny do późnej jesieni i łapią tak zwane koty wolnożyjące do kastracji. Koty są łapane, zawiezione do kastracji i po kastracji wypuszcza się je w miejsce bytowania. Natomiast w momencie, kiedy koleżanki jadą w takie miejsce i widzą kota, który na przykład ma coś z łapą, albo ma zaropiałe oczy, ponieważ ma podejrzenie kociego kataru, albo jest kotem, który po prostu wymaga pomocy medycznej, to te koty zostają u nas na jakiś czas. No i teraz, jeżeli te koty wykazują chęć współpracy z człowiekiem, łatwo się socjalizują, to zostają u nas i szukamy im domów. Natomiast jeżeli te koty są nie są socjalizowane z człowiekiem i widać, że nie dojdą nigdy do takiego momentu, żeby mogły być wyadoptowane do swoich domów, to te koty po jakimś czasie znowu wracają w miejsce bytowania. I z tych akcji właśnie łapankowych tak zwanych, trafiają tam się koty, które u nas później zostają. Na przykładzie roku 2000 2024. Mogę powiedzieć, że w Stukocie w pewnym momencie, chyba zdaje się, że w październiku albo w listopadzie, mieliśmy 80 kotów, które przebywały pod naszą opieką. Przez Stukot w ogóle przewinęło się łącznie ponad 100 kotów już, które przyjęliśmy i wyadoptowaliśmy.
3: No to adekwatna nazwa, pamiętasz, który to był ten setny kot, ten Stukot?
4: Niestety nie pamiętam, bo są takie gorące okresy, kiedy tych kotów do adopcji idzie kilka w tygodniu na przykład. A są też takie gorące okresy, kiedy przyjmowanych jest kilka kotów w tygodniu. Więc tak naprawdę u nas cały czas ta liczba jest żywa. Dzięki domom tymczasowym, z którym współpracujemy, możemy pozwolić sobie na to, żeby mieć taką liczbę kotów pod opieką dzięki domom tymczasowym właśnie. To dom tymczasowy to jest taka idea wolontariuszy, osób, które z nami współpracują i one decydują się na to, żeby kot, który jest pod naszą opieką cały czas, przebywał po prostu u nich w domu.
3: Ja jestem ciekaw, ile takich domów tymczasowych zamienia się w dom stały.
4: Wiele i bardzo nas to cieszy. Z jednej strony to jest super, ponieważ kot, który przyzwyczaja się już do człowieka, do pewnego środowiska, zostaje w tym środowisku i to jest dla kota świetne, chociaż my wtedy czasami tracimy dom tymczasowy. Jakby idea domu tymczasowego jest taka, że przyjmujemy koty i potem pozwalamy tym kotom znaleźć swój dom na zawsze. Często się zdarza, że ktoś, kto nie ma nigdy kota, na początku samym właśnie staje się domem tymczasowym, zostawia takiego kota sobie, podpisuje papiery adopcyjne, a później drugiego i trzeciego kota bierze, na przykład jako tego kotka tymczasowego. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie domu tymczasowego, to my zapewniamy jedzenie, opiekę weterynaryjną, żywirek, wszystko, co potrzeba, my utrzymujemy takiego kotka. Od osoby, która się tym kotem opiekuje, prosimy tylko o głaskanie, bawienie się z tym kotem, obserwowanie, czy wszystko z nim jest w porządku i przekazanie go już w te takie kolana na stałe, że tak powiem.
3: Mango, zgadzasz się? Chyba tak. Mam nadzieję, że Państwo to słyszą. Da się z takimi odłowionymi kotami dobrze bawić, dobrze dogadać, czy zajmuje to trochę czasu?
4: Powiem tak, to różnie. To zależy od wielu czynników. W takim okresie letnim, to właściwie to tak naprawdę od wiosny do jesieni, trafia do nas bardzo dużo matek z maluchami. Matek, które po prostu nie zostały zawczasu wysterylizowane i niestety no, po kilka razy w sezonie potrafią mieć młode kociaki. Jeżeli się zdarzy tak, że ta kotka okoci się w takim miejscu, w którym ktoś zwróci na to uwagę, no to mamy szansę tym kociakom i tej kotce pomóc. Jeżeli nie, to czasami zdarza się, że cały miot na przykład choruje na koci katar albo jakąś inną chorobę i po prostu te koty umierają. I jeszcze w miarę humanitarnie, jeżeli udaje nam się w miarę wyłapać te koty we wczesnym stadium choroby i je wyleczyć, lub w ogóle kiedy pozwala nam się jakoś zareagować na to, albo chociażby skrócić ich cierpienie, jeżeli sytuacja jest naprawdę ciężka.
3: A jak odławia się te koty? Czy tutaj ważną rolę pełnią te osoby, które gdzieś tam są z wami w kontakcie, które gdzieś tam doglądają tych kotów osiedlowych i po prostu dają wam znać?
4: Tak, i bardzo cieszymy się, że mamy wokół siebie taką zgraną grupę osób, która dokarmia koty na różnych osiedlach w mieście. Daję sobie rękę uciąć, że w każdym miejscu w mieście, w różnych miastach w całej Polsce są takie instytucje, jak taka pani na osiedlu, która dokarmia koty, bądź pan. I te panie są po prostu skarbnicą wiedzy na temat tego.
3: Ale bardzo często takie panie są nielubiane.
4: Zdarza się, że te panie są nielubiane ze względu na to, że po prostu no, mają wielką empatię do tych kotów i są w stanie na przykład być ponad ten taki nieciekawy zapach w piwnicy, a dzięki temu, żeby te koty miały schronienie. No i teraz to jest
3: niektórzy też twierdzą, że takie opiekowanie się dzikimi kotami, wolno żyjącymi kotami, to oznacza, że one się właśnie będą rozmnażać w nieskończoność.
4: Oczywiście, jeżeli ich nie wykastrujemy, to będą się rozmnażać, jak najbardziej. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy takie koty kastrowali. Dlatego też w momencie, kiedy my mamy styczność z takimi osobami, które dokarmiają koty wolno żyjące, jesteśmy w stanie, na przykład jeżeli w jednym miejscu, na jednym osiedlu, gdzieś między dwoma blokami, wykastrujemy stado. Powiedzmy, że stado liczyło 7 kotów, my je wykastrujemy i na przykład w kolejnych miesiącach pojawi się jakiś nowy kot, to te panie dają nam znać, że pojawił się nowy kotek, nowa kotka, nie ma naciętego ucha, trzeba by wyłapać do kastracji, bo znowu pojawią się małe kociaki. Czasami zdarza się tak, że my jedziemy ze swoim sprzętem, a czasami jest tak, że przekazujemy sprzęt osobie, która już na miejscu jakby łapie kota i przekazuje do kastracji. Samo łapanie kota nie jest niczym skomplikowanym, wymaga po prostu czasu i poświęcenia, takiej cierpliwości, którą gdzieś tam trzeba mieć. Ja zawsze podziwiam dziewczyny, które u nas na te łapanki jeżdżą, bo nieraz to jest po prostu wystawanie w jednym miejscu po parę godzin, kilka dni z rzędu, żeby złapać tego jednego kota, który jest nieuchwytny po prostu. A wiemy, że na przykład co sezon ma kilka razy kociaki, które po prostu potem gdzieś albo chorują, albo coś się z nimi dzieje niepokojącego i chcemy zareagować. Dziewczyny jadą w takie miejsce, rozkładają tak zwaną klatkę łapkę. U góry nastawiam mechanizm, w którym jest zapadka, a działa to na zasadzie takiego pilota do samochodu, można tak to porównać. Dziewczyny wtedy wracają do samochodu, bądź chowają się gdzieś obok. Nie chodzą wcale, nie siedzą w krzakach w takiej siatce maskującej, jak to czasami się ludziom wydaje, że gdzieś tam się czołgają, czy siedzą pod krzakiem. Nie, to tak nie wygląda. prawda?
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak. Przypomnę, że rozmawiamy dziś z Igą Giedo ze Stowarzyszenia Stukot, zajmującego się odławianiem wolno żyjących kotów na bydgoskich osiedlach. To procedura wieloetapowa, wymagająca cierpliwości, wiedzy i sprzętu. Lecimy dalej.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Wstawiamy do tej klatki łapki jedzenia i kot po prostu, nie widząc nic naokoło innego, podchodzi często, wącha klatkę, często wchodzi obok klatki, na klatkę, próbuje łapą z boku wyciągnąć to jedzenie, a dopiero na końcu, jak już naprawdę jest zmuszony, to dopiero wtedy wchodzi do klatki i wtedy osoba, która z taką klatką pojechała, może nacisnąć pilot, kot w środku jest zamknięty. Przykrywamy wtedy takiego wolnożyjącego kociaka kocem, żeby nie miał bodźców zewnętrznych, żeby się trochę uspokoił. Wtedy następuje jeszcze przełożenie do klatki transportowej, która też jest owinięta jakimś kocem albo jakimś kawałkiem.
3: Ależ procedura. I później pewnie tego kociaka, nie wiem, ze starego Fordonu albo z kapuścisk przywozicie tutaj do centrum.
4: To zależy od tego, jakby gdzie kastrujemy koty, jaka klinika ma podpisaną umowę z miastem, ponieważ często jest tak, że korzystamy z tego budżetu miejskiego, jeżeli chodzi o kastrowanie kotów, a jeżeli później wykorzystujemy nasze środki, to tak naprawdę tam, gdzie jest bliżej, dokonujemy tej kastracji. I potem faktycznie później, jak już kot zostaje wykastrowany, to w tej samej klatce odwozimy go na miejsce, tylko konieczne, i to robimy zawsze, staramy się tak robić, żeby odwozić kota w miejsce, w którego został zabrany, żeby on trafił w swoje środowisko.
3: Aha, czyli on trafia do wolności, ale już bez możliwości dalszej reprodukcji, czy to znaczy tych wolno żyjących kotów nie będzie przybywać?
4: To jest cel tak naprawdę, to jest nasze marzenie, to jest mrzonka, można powiedzieć, na ten moment. Mówi się, że powinno być, mniej więcej populacja kotów powinna być wysterylizowana w 70%, żeby jakkolwiek można było gdzieś tam tą populacją później zarządzać i jakoś wiedzieć, kiedy pojawiają się nowe koty. No jest to na razie nieuchwytne tak naprawdę.
3: A te kocięta, które zostają u Was, które potrzebują Waszego wsparcia, potrzebują nieco dłuższej opieki, no i nie można ich później wypuścić, to jak się nimi opiekujecie? No i czy tym naczelnym celem jest znalezienie im nowego domu?
4: Tak, jak najbardziej naczelnym celem jest znalezienie im nowego domu, natomiast należy też pamiętać, że mamy kilka kociaków tak zwanych nieadopcyjnych i to też jest często coś, co nas po prostu smuci zwyczajnie, kiedy trafia do nas kot, który na przykład był w domu, w którym źle się nim opiekowano. Coś sprawiło, że ten kot ma ogromne problemy behawioralne i wiadomo, że potrzebuje specjalistycznej opieki i nigdy już tak naprawdę nie będzie mógł znaleźć sobie takiego domu, który jest tak naprawdę zwykłym domem. Potrzeba wtedy opieki specjalistycznej, na przykład innego behawiorysty, a behawioryści często mają już swoje zwierzęta i taki kot z problemami to jest tak zwany kot nieadopcyjny. Mamy też kilka takich kotów, które są po prostu już przewlekle chore i na tyle chore, że po prostu szukamy im domów tymczasowych albo po prostu takich domów, których wiemy już, że niestety będą mogły żyć tylko przez kilka lat ze względu na ich stan zdrowia. To też jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli mam do czynienia z takim klasycznym przypadkiem kota wolno żyjącego, który trafił do nas i okazało się, że jest rokujący i możemy mu dać dom, to zazwyczaj jest tak, że ten kot potrzebuje kilku tygodni, żeby się oswoić z człowiekiem. Widzi, że człowiek to jest nic złego, że głaszcze, że daje jeść, że chce się ze mną bawić, że daje mi atencję, więc takie koty po prostu u nas znajdują nowe domy. Jeżeli chodzi o maluchy z matkami, to do momentu karmienia te maluchy są przy matce, później oddzielamy je, rozdzielamy i maluchom szukamy nowych domów.
3: Zaszczepione, odrobaczone?
4: Jak najbardziej, oczywiście. Jakby my nie wydajemy do adopcji kotów chorych, no chyba, że chcą to koty przewlekle chore, które już do końca swojego życia będą mierzyły się z jakąś przypadłością, ale o tym też oczywiście informujemy. Ale nie wydajemy kotów do adopcji, które są do wyleczenia. Jeżeli chodzi o kastrację i sterylizację, to tutaj się umawiamy po prostu z nowymi opiekunami, czy poczekają do 6 miesiąca życia, w momencie, kiedy ten kot już będzie wykastrowany, czy chcą kota adoptować wcześniej, ale wtedy w umowie adopcyjnej jest zapis i jest taka deklaracja, że kot zostanie wykastrowany.
3: Nowe domy dla kotów albo pierwsze domy dla kotów są znajdywane tutaj w Bydgoszczy, czy nie ma zasady, czy one trafiają często gdzieś w odległe rejony?
4: Powiem tak, zdarzało nam się wieść kota na adopcję do Wrocławia, ale powiem szczerze, ze względów logistycznych dla nas najlepiej jest, jeżeli to jest Bydgoszcz i okolica Bydgoszczy, ponieważ warto podkreślić, że wszystkie osoby, które zajmują się właśnie chociażby adopcjami, to są wolontariusze. Czyli to są osoby, które mają normalnie swoją pracę, realizują się zawodowo, a robią to w ramach wolontariatu, więc trzeba też zawsze doliczyć czas, który muszą poświęcić, paliwo, które trzeba wlać do samochodu, więc dla nas jakby ze względów takich logistycznych łatwiej nam jest, jeżeli ta adopcja jest gdzieś tutaj właśnie wokół komina, że tak powiem. I zazwyczaj to jest 90% naszych adopcji, a właściwie na 95% to jest właśnie tutaj Bydgoszcz i okolice.
3: No to tak to wszystko wygląda. Z kim współpracujecie na co dzień?
4: W największych snach nie myśleliśmy, że to się rozrośnie do takich rozmiarów, jak teraz. Stukot to jest już tak naprawdę nieźle działająca maszyna. Nie tylko jeżeli chodzi o przyjmowanie i ratowanie kotów, ale też akcje edukacyjne. Nasze przedstawicielki jeżdżą co roku tak naprawdę do Sejmu na posiedzenie klubu Przyjaciół Zwierząt. Na pierwsze takie posiedzenie zaprosiła nas Katarzyna Piekarska, posłanka, więc bierzemy udział w takich akcjach. Jeżeli w mieście dzieje się coś ciekawego, to staramy się tam po prostu być. Nie tylko ze względu na to, żeby być widoczni, bo też nam oczywiście na tym zależy, ale przede wszystkim, żeby edukować. Chcemy, żeby ta świadomość ludzi dotycząca kotów rozrastała się. Marzymy o tym, żeby ludzie na przykład już nie powielali takich szkodliwych stereotypów dotyczących kotów, jak to, żeby kotu dawać mleku. Kotu absolutnie nie dajemy mleka, nawet tego bez laktozy. Mleko dla kotów jest szkodliwe, koniec, kropka. Zróbmy naszym kotom przyjemność i jeżeli już naprawdę chcemy im coś dać, to kupmy im kawałek surowego mięsa albo wysokomięsną, pyszną karmę. To naprawdę dla nich dużo, dużo lepsze niż mleko. To jest...
3: No to taka ciekawostka. Laserem też się nie bawimy.
4: Co do lasera, to tutaj są dwie szkoły tak naprawdę. No, także, ale jakby jeżeli chodzi o zabawę kotów, warto kotom zaspokajać tak zwany cykl łowiecki. Czyli w naturze koty generalnie łowią. Albo uda im się coś złowić, albo się nie uda. Natomiast w momencie, kiedy one wkładają swoją pracę, czas i energię w łowienie, to na koniec chciałyby mieć tę gratyfikację w postaci złowionej myszy, ptaszka, muchy. I my podczas zabawy z kotem, żeby go zaspokoić właśnie behawioralnie, powinniśmy odtwarzać tak zwany cykl łowiecki. Po każdej takiej zabawie kot powinien dostać nagrodę. Czyli na przykład, jeżeli robimy to wieczorem przed porą kolacji kota, to bawimy się z nim i wtedy dostaje on jedzenie. Natomiast jeżeli bawimy się z nim w ciągu dnia, to dajemy mu zawsze smaczka. Możemy położyć smaczka i nakierować ten laser właśnie na ten smaczek, który kot sobie finalnie zje.
3: No i wtedy ten cykl się zamyka, no i kotek jest szczęśliwy. My tutaj rozmawiamy koło Mango, który sobie no przeciąga się, jest mu przemiło, przesympatycznie, no i widać, że jest zadowolony, także samych takich kotów wam życzę, samych takich radosnych historii, no i samych zadowolonych osób, które tutaj przychodzą, decydują się na adopcję, dają kotu nowy dom. Przypominamy, Stukot, gdzie was szukać?
4: Na miejscu zapraszamy w Bydgoszczy na ulicę Długą 10, tutaj jest biuro naszego stowarzyszenia, sklep i też właśnie wolierka, w której mieszkają koty do adopcji. Szukajcie też nas w internecie. Mamy swoje konto na Facebooku, Instagramie, TikToku i na naszej stronie internetowej. Szukajcie nas, piszcie do nas, jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane właśnie z adopcją, to zachęcamy.
3: Zachęcamy, a zachęcała Iga Giedo w towarzystwie Mango. Dziękuję serdecznie.
4: Dzięki bardzo.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Nowe stylizacje w Kick. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kick. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Kto mieszka w Bydgoszczy? Ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? I co myślimy o swoim mieście? To tylko kilka z tematów, których nie zabraknie w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie dużo miłości do naszego miasta.
3: Jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Ilu mieszkańców ma Bydgoszcz? Okazuje się, że zależy kto i jak liczy. Bo według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku Bydgoszczan było 324 043 osoby. Szacowana rzeczywista liczba mieszkańców według badań Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednak aż o 50 tysięcy wyższa. Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego, który na jednej z sesji Rady Miasta omawiał raport o stanie miasta, w którym to znalazły się dwie liczby mieszkańców, liczenie przez GUS liczby mieszkańców jest prowadzone archaicznymi metodami, dlatego Bydgoszcz poprosiła o pomoc naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu też wyszło, że mają o 180 tysięcy więcej mieszkańców niż podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS podaje też, że na 100 bydgoszczan przypada 114 bydgoszczanek. W wieku przedprodukcyjnym jest ponad 50 tysięcy osób, w wieku produkcyjnym ponad 184 tysiące, a w wieku poprodukcyjnym ponad 89 tysięcy. Z tego raportu dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób działa w naszym mieście polityka społeczna, jak wygląda opieka nad dzieckiem i wsparcie rodzin, a Bydgoszcz jakiś czas temu została doceniona przez duże rodziny, na przykład jako miasto, które wspiera rodziny z większą ilością dzieci. Miasto dba też o seniorów. Powstają miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać, mogą się uczyć i nie mówię tu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale o takich osiedlowych klubach, w których seniorzy mogą się spotykać. Bydgoszcz jest też miastem, które doskonale rozwinęło już swój program obywatelski. Rokrocznie w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają mnóstwo projektów, coraz więcej osób na te projekty głosuje, a potem dzięki temu i dzięki temu, że miasto przekazuje od kilku lat już blisko 16 milionów złotych na takie inwestycje, powstają w mieście nowe place zabaw. Tężnie dzięki budżetowi obywatelskiemu rewitalizowane są też okolice kanału i brdy. Mamy też na przykład potańcówki nad kanałem, czyli wracamy do tego, co było przed laty. Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, to też pokazują różne badania przeprowadzane wśród mieszkańców Bydgoszczy. To też dobre miejsce do pisania tu książek. Bydgoszcz jest też znakomitym bohaterem książek i o tym w programie Tydzień w Bydgoszczy za moment będziemy rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
3: To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
2: To miasto to rzecz jasna Bydgoszcz. W programie Tydzień w Bydgoszczy będziemy gdzieś rozmawiać o tym, jak pisze się książki, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ba, w których Bydgoszcz jest jedną z głównych bohaterek powieści. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, bydgoszczanka, która pisze kryminały, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy. Tej Bydgoszczy, którą niektórzy z nas doskonale pamiętają, inni trochę mniej, a inni poznają ze wspomnień swoich bliskich albo właśnie z takich książek.
1: O tym się mówi.
2: Czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem jako tło do kryminałów?
3: Bydgoszcz jest fantastycznym miejscem, ale nie tylko jako tło, ale nawet jako główny bohater w moim odczuciu do powieści kryminalnych. I ja ten potencjał Bydgoszczy widziałam tak naprawdę od kiedy przyszedł mi pomysł, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Wiedziałam, że to tutaj na pewno osadzę ten pierwszy cykl kryminalny, który chciałam napisać. I Bydgoszcz mi się bardzo odwdzięczyła. To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, albo mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
2: Tyle, że w twoich książkach to jest Bydgoszcz sprzed lat, nie ta Bydgoszcz dzisiejsza. Dlaczego?
3: Myślę, że Bydgoszcz końca lat 90. była jeszcze wdzięczniejszym miejscem. Dzisiaj to miasto przeszło ogromną zmianę, przemianę. Starówka jest przepiękna, jest to miasto nowoczesne, coraz bardziej bardziej otwarte. Po wejściu do Unii Europejskiej myślę, że zmieniło nie tylko swój wizerunek, ale też trochę mentalność. Natomiast koniec lat 90. to jest taki moment nie tylko dla Bydgoszczy, dla większości miast w Polsce, który nie był kolorowy. Był takim momentem tuż po przemianie. Różne rzeczy się działy. Były porachunki gangsterskie, było takie zachłyśnięcie zachodem, dużo ogromnych zakładów upadało, prywatyzacja i tak dalej. I myślę, że to jest też taki ciekawy moment, żeby opisywać nie te ogromne zmiany, które zachodziły, nie tę politykę, gospodarkę, ale życie zwykłych ludzi. Jak oni się w tym odnajdywali, to był ogromny przełom i zmiana i trzeba było za tym nadążyć, dostosować się do nowych warunków i to mnie ciekawi.
2: Ale bazujesz jednak na wspomnieniach i swoich, no i pewnie bliskich czy znajomych osób, no bo to parę lat minęło.
3: Parę lat minęło, no niedługo już 30-lecie będzie od pierwszego Bondysa, więc od umieszczenia akcji, więc jest to szmat czasu. Nam się też tak wydaje, że te lata 90. były całkiem niedawno.
2: No, to przed chwilą, nie?
3: A niestety czas mija i są to już prawie 3 dekady i naszym dzieciom czy dzisiejszej młodzieży bardzo trudno już zrozumieć, w jaki sposób się wtedy żyło i funkcjonowało. Ja też mam taką podróż sentymentalną, bo to jest moje dzieciństwo, moja szkoła podstawowa i chętnie do tego wracam, w jaki sposób wtedy funkcjonowałam, jaką miałam perspektywę, oczywiście zupełnie inną niż spojrzenie osoby dorosłej, jakie miałam problemy i to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie.
2: No jest też ten sentyment. Wiele osób gdzieś z sentymentem mówi o byłym Zachemie. Tak,
3: no
2: na przykład.
3: Byłem Zachemie czy jakimkolwiek innym zakładzie, w którym każdy kogoś znał, kto pracuje, albo miał kogoś z rodziny, albo może bywał. I dlaczego tak chętnie wracamy do czasów, które minęły? Bo kojarzą nam się z młodością, kojarzą nam się z beztroską dzieciństwa, kojarzą nam się z pierwszymi zauroczeniami, przyjaźniami, jakimiś przygodami, wycieczkami szkolnymi i tak dalej. Czasami te wspomnienia oczywiście nie są takie wesołe, ale tak czy owak miałam wiele rozmów z osobami starszymi, które przeżyły naprawdę traumatyczne przeżycia, czy moja babcia, która przeżyła obie wojny. Mimo wszystko ona lubiła wracać do czasów dzieciństwa. To jest niesamowite. Jej dzieciństwo dalekie było od beztroskiego i szczęśliwego, a mimo to ona najbardziej lubiła ten okres w swoim życiu. Jest coś takiego, że jako dziecko jesteśmy pozbawieni tych problemów życia dorosłego i ja sobie też tak wracam dzięki Bondysowi.
2: To jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony kryminalne zagadki, no jednak trochę tam tych zbrodni jest, a z drugiej strony no właśnie ten sentyment do naszego ukochanego miasta, bo jednego jestem pewna po przeczytaniu kolejnej książki twojego autorstwa, tak jak ja kochasz Bydgoszcz.
3: Tak, jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie, ale jeśli chodzi o ten patriotyzm lokalny, to jest faktycznie we mnie na pewno i nie wiem, czy on też nie rośnie z wiekiem.
2: Ale też jest tak, że tą swoją miłość do Bydgoszczy przelałaś właśnie w komisarza Marka Bondysa, bo on też bardzo lubi to nasze miasto.
3: Tak, no on ma też taki duży obiektywizm, jeżeli można być obiektywnym w swoich uczuciach, bo on zna wady Bydgoszczy. On wie, że to nie jest miasto kolorowe, zwłaszcza na końcu lat 90. Idealne. Zna przywary, wady tego miasta, mroczne zakamarki, gdzie lepiej się nie zapuszczać po zmroku, ale mimo wszystko widzi taki urok i takie zalety tego miasta, że nie chce się stamtąd wyprowadzać.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Tydzień w Bydgoszczy rozmawiamy dziś o Bydgoszczy jako bohaterce książek. No, powstaje coraz więcej albumów o Bydgoszczy, książek historycznych, wspominkowych, ale powstaje też coraz więcej książek obyczajowych. Powstają też kryminały, których akcja dzieje się w Bydgoszczy. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, autorka serii z komisarzem Markiem Bondysem. To on w latach 90. ścigał w Bydgoszczy groźnych przestępców. Dzięki tym książkom przypominamy sobie Bydgoszcz sprzed lat, ale dzięki tym książkom i dzięki temu, że autorka przykłada ogromną wagę do tego, by tam się naprawdę wszystko zgadzało i wykorzystuje wspomnienia osób, które doskonale pamiętają Bydgoszcz sprzed lat. Osoby spoza naszego miasta mogą poznać Bydgoszcz z zupełnie innej strony. Rozmawiamy tu jako bydgoszczanki o tej Bydgoszczy, która jest jedną z bohaterów twoich książek. A jak jest z odbiorem tych książek przez czytelników z zupełnie innych, odległych zakątków naszego kraju?
3: Te relacje, które do mnie przychodzą, czy osoby, które piszą po lekturze, czy to z takich pobliskich województw dookoła kujawsko-pomorskiego, czy zupełnie z dalszych miejsc. Ten wydźwięk jest jeden, że oni poznają Bydgoszcz dzięki tym książkom, odkrywają i nawet jeżeli ktoś zna Bydgoszcz z jakiegoś powodu, przyjeżdżał tu w jakimś konkretnym celu, to mimo wszystko jest w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i to jest też taki mój cel osobisty. Nie chcę tego jakoś górnolotnie nazywać, ale jest to jakaś taka moja mała misja, którą sobie nałożyłam przy pierwszej części, żeby pokazać to miasto, opowiedzieć o nim i też może zachęcić kogoś, żeby odwiedził Bydgoszcz.
2: Czyli rozumiem, że w kolejnych książkach ta Bydgoszcz też będzie odgrywała bardzo ważną rolę, ale nie tylko Bydgoszcz, bo też miasteczka wokół Bydgoszczy.
3: Bydgoszcz jest siłą rzeczy powiązana z wszystkimi miejscowościami dookoła. Albo część osób dojeżdża do pracy, albo tam mieszka, albo ma rodzinę, albo ma działkę, albo jakikolwiek inny powód jest, dla którego ta migracja ludności następuje, czy przemieszczanie się codzienne. No i jesteśmy jednym organizmem. Ja nie mogę pisać o samej Bydgoszczy, nie uwzględniając tych okolicznych miasteczek, bo jesteśmy jedną metropolią i jest to połączone, są naczynia połączone, jeden krwioobieg, który funkcjonuje. A też są to przepiękne miejsca, które mimo, że są małe, mimo, że są może niekoniecznie po drodze, są naprawdę warte zobaczenia.
2: Marek Bondes w jednej z książek pojechał do Chełna i sam się przyznał, że tyle lat tu mieszkam, a nigdy tu nie byłem, a to takie ładne miejsce.
3: Tak, to jest takie miasteczko, które faktycznie jest bardzo mało odwiedzane. Jeden z czytelników do mnie napisał, czy Marek Bondes może pojechać do Chełna. A ja akurat szukałam miejsca, gdzie może pojechać w jakimś konkretnym celu i stwierdziłam, że dlaczego nie, to jest świetny pomysł. I tak jak Marek Bondes, o Chełmie nie wiedziałam za dużo, ale sprawdziłam, zobaczyłam, co tam może być ciekawego. Pojechałam do Chełna i uznałam, że tak, to jest dobry pomysł i bardzo dziękuję temu panu.
2: Pomyślałam właśnie, że są autorzy, którzy skupiają swoje książki w konkretnych miejscach, a potem sami czytelnicy tworzą tam szlak, prawda, tropem komisarza takiego albo komisarza takiego. To może w Bydgoszczy też będziemy mieli taki szlak tropem komisarza Marka Bondesa.
3: To są takie pomysły, które zawsze bardzo cieszą autorów, no bo to już jest taki hołd wobec autora od czytelników. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność poprowadzić spacer z bydgoszczanami, śladami dwóch pierwszych części i już to było dla mnie takie wzruszające i ekscytujące, że oglądaliśmy te miejsca, gdzie tutaj jakieś właśnie zwłoki leżały, tudzież gdzie Marek Bondes przychodził i te kilkadziesiąt osób chciało ze mną przejść, poświęcić niedzielne czy sobotnie popołudnie, aby tak spędzić czas. Czytaliśmy sobie fragmenty, które właśnie dzieją się w tym miejscu. Mnie najbardziej cieszyło to, że duża część osób opowiadała, z czym im się kojarzy ten miejsce, co oni tu przeżyli, jak oni to wspominają. Mam wrażenie, że stało się coś takiego dla mnie, co wymknęło się już poza ramy książki. Taka grupa się stworzyła osób, których te książki połączyły, ale to ewoluowało jeszcze w taką dalszą stronę i to jest dla mnie piękne.
2: Czy kilka lat temu, nie wiem, tak na poważnie usiadłaś do komputera czy maszyny do pisania?
3: Do komputera.
2: I powstała ta pierwsza książka z komisarzem Bondesem. Myślałaś, że to się tak pięknie rozwinie? Że będziemy rozmawiać o każdej kolejnej książce, że czytelnicy będą chcieli tych spotkań z tobą i że będą na spotkaniu z nową książką pytać, a kiedy następna?
3: Ja oczywiście nie wiedziałam, co się wydarzy i ten strach i ekscytacja były. Nie miałam pojęcia, dokąd ta przygoda mnie zaprowadzi, ale myślę, że mam w sobie taką nutę marzycielki. I ja miałam takie marzenia, że wizualizacje, że właśnie będę podpisywać książki, albo że może one się pojawią w głównych księgarniach, może będę miała spotkania autorskie. Jakie to by było wspaniałe.
2: I jest.
3: I to się spełniło. I to są też cele, które myślę prowadzą mnie. Ja mam swój cel, ja je widzę, ja cały czas nowe sobie tworzę. I mam takie poczucie, że jak opowiadałam na początku mojemu mężowi, jeszcze wtedy nie mężowi, czy moim bliskim, że ja chcę być autorką kryminałów i ja będę, mi się to uda. Mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby tak było. I bardzo bym tego pragnęła. To oni mi oczywiście kibicowali, ale wiem, że na samym początku patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka, że może będzie tak, że po połowie książki stwierdzę, że już nie mam czasu, że już nie mam siły. Pierwsza książka jest o tyle trudna, że nie ma żadnej gwarancji, co się dalej wydarzy. To jest niewiadoma. Ją się napisze i nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał ją wydać, czy ktokolwiek będzie chciał ją czytać. A to są setki godzin pracy. I myślę, że bardzo łatwo o taki przypływ frustracji, który zablokuje.
2: Frustracji nie było, za to jest spełnione marzenie. Super, no marzenia są po to właśnie, żeby je spełniać. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za to, że tak bardzo promujesz to nasze piękne miasto. Pięknie opisujesz Bydgoszcz sprzed lat, ale kiedy rozmawiamy, to opowiadasz ładnie też o tej Bydgoszczy, którą mamy dziś.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze bardzo chętnie przyjdę do bydgoskiej stacji i porozmawiamy.
2: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była bydgoszczanka Hanna Szczukowska-Białys, autorka powieści kryminalnych, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Żyjemy w pędzie, nie mamy czasu usiąść przy stole, by spokojnie zjeść posiłek. Jemy też za dużo i za dużo przetworzonej żywności. Rośnie w Polsce problem otyłości i nadwagi. Do szpitala imienia Biziela przeprowadzanych jest ponad 400 operacji bariatrycznych rocznie. Jak wygląda taka operacja zmniejszenia żołądka? Kto może z pomocy chirurgów skorzystać? O tym już teraz w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam.
1: To warto wiedzieć o Bydgoszczy.
2: W Polsce rośnie problem nadwagi i otyłości. Szacuje się, że około 26% kobiet i 30% mężczyzn w wieku 20 lat lub więcej jest otyłych. Prognozy wskazują na dalszy wzrost tych wskaźników i w roku 2035 liczba osób otyłych może sięgać w Polsce nawet 33%. Otyłość prowadzi do wielu chorób, takich jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze czy zwyrodnienia stawów. To też wiąże się z wykluczeniem społecznym, ale też z tym, że taka osoba nie może robić wielu rzeczy, na które miałaby ochotę. Szybciej się męczy, ma problem z wejściem po schodach do mieszkania na drugim czy trzecim piętrze. Ponad 400 osób rocznie korzysta z pomocy chirurgów w bydgoskim szpitalu imienia Biziela. To tu przeprowadza się operacje bariatryczne, które często są jedynym sposobem na to, by pomóc takiej osobie. W programie Tydzień w Bydgoszczy o operacjach bariatrycznych, o tym, kto zgłasza się po pomoc do lekarzy, jak wygląda taka operacja i przygotowanie do niej, będziemy rozmawiać z chirurgiem, który takie zabiegi przeprowadza. Moim gościem jest dr Tomasz Zwoliński, chirurg bariatryczny ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Biziela w Bydgoszczy.
4: Są to operacje polegające na chirurgicznym leczeniu otyłości u pacjentów, którzy są zakwalifikowani do tego leczenia i wymagają takiego leczenia. Podstawowym kryterium jest kryterium BMI, czyli w tej chwili u chorych powyżej 40 BMI oficjalnie tacy chorzy mają kwalifikacje do zabiegów. W przypadku niższych wartości BMI, w przypadku chorób współistniejących, także są tacy chorzy kwalifikowani do leczenia operacyjnego. Średnia nasza tutaj, jeśli chodzi o ilość kilogramów w oddziale, w sensie pacjentów, to jest około 120. My oferujemy pomoc kompleksową, to znaczy w przypadku kwalifikacji do leczenia operacyjnego taki chory otrzymuje pomoc i psychologa, i dietetyka, a także potrzebne wszystkie konsultacje specjalistów, którzy są potrzebni do tego, aby ten chory był bezpiecznie zoperowany. Przygotowanie średnio trwa około pół roku, bo tyle potrzeba czasu na to, aby ten chory był przygotowany w sposób kompleksowy. Po zabiegu jeden rok dany chory powinien być w naszej obserwacji, jeśli oczywiście wyraża taką chęć i ochotę, bo nie wszyscy chorzy później do nas trafiają po zabiegu, ale większość jednak jest pod naszą stałą obserwacją. Dla zobrazowania całej historii można powiedzieć, że nasz rekordzista schudł 110 kg po zabiegu operacyjnym, więc patrząc z tej perspektywy są to ogromne sukcesy naszych chorych.
5: Dlaczego ta otyłość jest tak niebezpieczna?
4: Bo się wiąże z chorobami współistniejącymi, a także po pierwsze ze skróceniem jakości życia i skróceniem samej długości tego życia. Jakość życia to jest brak możliwości dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, to jest brak możliwości podjęcia jakiejś aktywności fizycznej, problemy dosyć prymitywne w postaci na przykład wchodzenia po schodach, szybka męczliwość, także wycofanie się ze społeczeństwa, to znaczy pewien stygmatyzm i różne także kłopoty związane z epizodami depresyjnymi, czasem wykluczenie też ze społeczeństwa, no bo dany chory, który ma duży problem z poruszaniem się, z nadążaniem za rówieśnikami, bo pamiętajmy, że chorzy otyli to także chorzy młodzi, którzy mają po 20 kilka lat, więc tych problemów jest całkiem dużo i one powodują najczęściej i w ogóle wykluczenie ze społeczeństwa. Najczęściej jest tak, że chorzy są kierowani albo przez lekarzy rodzinnych, ale także szukają swojej ścieżki. bo w tej chwili leczenie bariatryczne nie jest jakąś magią, więc chorzy sami szukają do nas kontaktu i przychodzą na wizyty także tutaj do poradni, zapisują się i szukają pomocy u nas. Więcej pani. Myślę, że u nas to jest średnio od 35 do 45 lat, ale bardzo dużo pacjentów jest w wieku od 20 do 30 lat. Jest dużo czynników, które się wiążą z tym, że później chory w wieku 20 paru lat jest otyły i ma otyłość na przykład 4 stopnia. Można powiedzieć, że obciążenie rodzinne też ma wpływ, ale nie jedyny, natomiast same nasze nawyki, czy to żywieniowe, czy ogólnie tryb życia, bardzo często prowadzą w jednoznaczny sposób do tego, że tych kilogramów nam przybywa, a jednocześnie z kilogramami bardzo często pojawiają się choroby też współistniejące, typu nadciśnienie czy cukrzyca. My prowadzimy leczenie bariatryczne dokładnie od 4 lat. W ciągu tego czasu wszystkich procedur bariatrycznych wykonaliśmy 1800, więc to jest średnie 450 na rok. Generalnie jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce, który zajmuje się i ma taki przekrój i ilość pacjentów, którymi się opiekuje. Do 30 BMI to jest nadwaga, powyżej już mówimy o otyłości. To jest takie proste rozróżnienie, a później powyżej tych 30 jest skalowanie po prostu ilości i wysokości tego BMI i dalej już określenie, jak to wygląda, jeśli chodzi o otyłość i który to jest stopień otyłości. W tej chwili mówi się, że około 60% mężczyzn będzie miało nadwagę i ten odsetek będzie cały czas rósł, więc chorych, którzy będą wymagali czy to interwencji operacyjnej, czy farmakologicznej, bo nie zapominajmy, że mamy też farmakologię bardzo dobrą swoją drogą, to odsetek pacjentów będzie rósł. To jest bardzo trudne z uwagi na naszą przede wszystkim westernizację życia. To znaczy siedzimy, samochód, w domu komputer albo Netflix, mało ogólnie wyrażamy jakiejkolwiek aktywności, jeśli chodzi o nasze życie. Wyłączając czynniki rodzinne, które też mają wpływ i genetyczne, to jednak bardzo często też nasz poziom stresu i tego, co się dzieje w naszym życiu, też generuje problemy z odżywianiem, to znaczy chociażby tak zwane zajadanie stresu, czy jedzenie kompulsywne, czy spożywanie posiłków obfitych w godzinach wieczornych albo późnonocnych, gdzie wracamy z pracy po całym dniu. I tak naprawdę to nie jest moment na to, żebyśmy pomyśleli o posiłku zdrowym, wartościowym, bo uczciwie mówiąc nie mamy na to siły ani ochoty i to jest jakby związane z tym, co się dzieje ogólnie w naszym życiu. Więc zalecam co? Zdrowy rozsądek, ale to trudne jest w naszym życiu.
2: W Polsce rośnie odsetek kobiet i mężczyzn z otyłością i nadwagą, a w Bydgoszczy od kilku lat szpital imienia Biziela realizuje pilotażowy program. W tym szpitalu przeprowadza się ponad 400 operacji rocznie. Operacji zmniejszenia żołądka i tym samym dania szansy na powrót do zdrowia i powrót do sprawności.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: KGM by SsangYong. Teraz na wyprzedaży. Samochody dostępne od ręki w super niskich ratach bez opłaty wstępnej. Aktyon, nowoczesny SUV coupé od 999 zł netto miesięcznie. A Torres, praktyczny SUV od 799 zł netto miesięcznie, również bez opłaty wstępnej. Przekonaj się, jak niewiele dzieli cię od nowego samochodu.
3: Zapraszamy do KGM Torital Bydgoszcz, ulica Jana Pawła II, 155.
4: To prawdziwe zielone święto, wiosenny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. Drzewka, krzewy, kwiaty, rośliny do ogrodu, na balkon i taras. Inspiracje, nowości i porady od producentów z całej Polski. 2 i 3 maja, Toruńska 59 przy Torbydzie. Przyjdź i wybierz coś dla siebie. Reklama.
5: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
6: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Was na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym to pojawiają się najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam Was na spotkanie, mogę tego słowa użyć z czystą przyjemnością, kultowego polskiego zespołu, który w latach 80. wylansował choćby takie piosenki jak Gołębi Puch, Diamentowa Kula, czy Przeżyj to sam, czy Szklana Pogoda. No i chyba wszystko już jasne. Lombard już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
5: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
7: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
8: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
7: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
9: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
8: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen. I piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
9: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
7: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
9: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
7: O matko, a to tego nie wiedziałem.
9: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
7: I tyle. I
9: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych wzruszeń.

0: Tak nazwałem siebie z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
1: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
2: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
1: Aha.
2: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
1: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
0: Tak, dokładnie tak.
2: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
0: Musiała się ewakuować,
2: ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
1: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta Artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przebąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
0: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny.

0: jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami. A on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. A on mówi, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
1: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
2: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje, wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
0: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
2: No właśnie.
0: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
1: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
0: Z nadzieją.
1: Za dużo.
0: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
2: No to trzymam za te kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
2: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
0: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów i tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
1: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić, żebyście
0: kupili nam zmywarkę, chętnie wyprali, żeby wszystko był naprawdę spokój z tym.
1: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
0: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
1: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i Naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lambert niż tą starą.
2: Od ćwierć wieku.
1: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
2: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
0: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
2: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
1: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
2: będzie,
1: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Tyfusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
2: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam, pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
0: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
1: telefonów
0: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafili wejść, potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
2: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie, z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem, artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
0: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy, po prostu z prostej przyczyny. Te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami, jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
1: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
2: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
1: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
0: Ja miałem malucha, ale przywoziłem pustaki i cement.
1: No, Krzysiu budował dom całe lata 80., więc...
0: Gwiazda rock'n'rolla
1: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
0: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
1: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
0: Nie skupialiśmy się na tym. Chcieliśmy,
1: żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę i być może dzięki temu ona jest tak ciekawa.
0: Wiemy i czujemy to, że było to istotne dla tych muzyków, bo z niektórymi z nich jesteśmy w kontakcie i piszą do nas...
1: I proszą, żebyśmy wysłali im tego artbooka na przykład.
0: Za ocean są prośby,
1: do Kanady,
0: żeby przysłać i tak dalej.
1: Do Kanady, do Stanów.
0: I czujemy, tak, że im bardzo zależy na tym. Dwa, piszą też o tym, że świetnie, że to zrobiliśmy, super, że takie utwory, fajnie, że mówimy o tym, że są oni wszyscy zaznaczeni, że pamiętaliśmy o tym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo no nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy tutaj nie zamieścili tej całej listy, plejady osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu ponad 40-letnim Lombardu, to byłoby to niesprawiedliwe.
1: Uświadamiamy sobie to każdego dnia. Bez dziennikarzy muzycznych tego zespołu by nie było.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
0: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.
1: 2 maja, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 8, czas na wiadomości.
2: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5000 żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
3: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
2: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci, najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
2: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
5: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
2: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Wszędzie dzisiaj bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 26, tyle w Szczecinie. Wszędzie dużo słońca. Kasper Sosnowski, witam. Tak się na to słońce za oknem zapatrzyłem, bo już rano bardzo ciepło, nawet 14, jak tutaj szedłem do pracy, więc można tak prawie w krótkim rękawku. A w dzień to się dopiero będzie działo. Zaczynamy tak spokojnie, Glenn Medeiros, ale dzisiaj naj na maj, czyli rzeczy, które są naj w muzyce. A po święcie pracy będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Zostańcie z nami koniecznie.

10 po 8. ONA w Radiu Złote Przeboje znalazłam. Dziś to najlepiej znaleźć leżak i spokój. Tego życzę. Zaraz gram też o słodkich snach. Wielki przebój z 83 roku, ale na razie lata 90. o tym, że życie to jest roller coaster. I to jest zdumiewająca informacja, że taką prostą kolejkę pędzącą po szynach w górę i w dół dla rozrywki to wymyślono w 1883 roku. Ale dopiero na początku lat 80. takie roller coastery podobne do dzisiejszych to się pojawiły, które tak do góry nogami przewoziły spragnionych rozrywki pasażerów. A propos Ronana Keatinga, to ten chyba nigdy nie powiedział w wywiadzie, czy lubi kolejki górskie. Na pewno lubił tę piosenkę, bo to jego największy przebój.

0: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Torital. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 155.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za 1 sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Wczoraj święto w pracy, niektórzy świętowanie pewnie wieczorem kończyli, a u nas teraz chwilę po święcie pracy. Wlaj na maj. O najdłuższych karierach gwiazd w muzyce dzisiaj i tu z podziwem możemy popatrzeć choćby na Erika Claptona. On ma 81 lat, urodziny obchodził w marcu. Właśnie zagrał też koncert w Krakowie, bo jest zresztą na trasie koncertowej. A na scenie jest od ponad, uwaga, 64 lat. Pierwszy występ miał w październiku 62 roku jako 17-latek. No to dobrze się trzyma do tej pory. Na konferencji z okazji dokumentalnego filmu o sobie, pytany, czy na bluesowej, jazzowej, popowej scenie alkohol i narkotyki to nieodłączny element muzyków, powiedział tak. Myślę, że to mit. Jak byłem młody, to tak myślałem, bo wokół mnie rzeczywiście sporo artystów tak żyło, ale też sporo szybko odchodziło z tego świata. Potem okazywało się, że praca pod wpływem alkoholu daje złudne poczucie genialności. Nagrania brzmiały świetnie tylko w danej chwili, gdy było się pod wpływem, a rano wstawałeś trzeźwy i okazywały się fatalne. To właśnie trzeźwość, którą otrzymuję od 30 lat, umożliwiła mi dalszą pracę. Czyli przepis na długowieczność w muzyce jednak bez alkoholu. Mick Jagger.

Olala, la majówka się rozkręca! Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
7: Jeden wieczór, dwa koncerty.
6: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
8: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
9: Reklama.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: jak w dym do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
2: Drugi dzień maja, sobota, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9, zapraszamy na wiadomości.
3: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polskim o 16 na Narodowym, Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
4: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
3: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: W najgorętszym momencie dnia dziś 20 stopni w Rzeszowie, 22 w Lublinie, Katowicach, 24 we Wrocławiu i Łodzi, 25 w Poznaniu, 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. No musiałem wymienić, bo pięknie to brzmi. Do tego wszędzie słońce. Środek majówki, no to pytanie, jakie grille najlepsze musiało paść, a w ramach naszego cyklu Naj na Maj będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Czyli będzie o tym, kto najdłużej pracuje. Jak ktoś w pracy, to pozdrawiam.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: Effer David dla Was.

Ryan Rimes w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 9. Tak a propos grillowania, bo widzę, że już grille są powoli wyjmowane. No właśnie, to lepsze te gazowe, elektryczne, takie normalne. Grillowanie na gazie jest lepsze niż na węgielkach, tak mówią eksperci, no bo pozwala uniknąć powstania tych szkodliwych substancji smolistych i węglowodorów aromatycznych, tak to się nazywa. A jak już węgiel, to najlepiej drzewny. I jak ten węgiel, to na żarze, a nie w płomieniach najlepiej grillować. Tak będzie trochę zdrowiej. Urszula, ile masz lat już teraz w Radiu Złote Przeboje?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Smoki w radiu Złote Przeboje, a teraz o najdłuższych muzycznych karierach. Laj na maj. Paul McCartney, 83 lata ma były członek The Beatles, a na scenie jest od lipca 1957 roku, kiedy poznał Johna Lennona, po tym jak kilkoma swoimi wykonaniami mu zaimponował, no to dołączył do The Quarrymen, zespołu Johna Lennona, który potem zmieniał nazwy ostatecznie na The Beatles właśnie. McCartney jest zatem jednym z rekordzistów, powiedzielibyśmy takich przodowników pracy, bo na muzycznej scenie jest niemal 68 lat. Ale tak to jest, jak się zaczyna jako nastolatek. W rozmowie z amerykańskim magazynem Wired McCartney powiedział kiedyś: jak byłem dzieckiem, to w domu mieliśmy pianino. Grał na nim mój tata. Zresztą kiedyś były takie czasy, że każdy w domu miał jakiś instrument, bo nie było zbyt wielu atrakcji. To było jak komputer. Poprosiłem tatę, żeby mnie czegoś nauczył, ale nie chciał. Powiedział, że muszę brać porządne lekcje, więc brałem porządne lekcje i nie mogłem się z tym pogodzić, bo muzyka, którą słyszałem w głowie, nie brzmiała tak. To było ekstremalnie dziwne. Nie mogłem się tak uczyć. To mi się nie podobało. Uczyłem się zatem sam. Grałem po swojemu. Miałem wtedy ze 14 lat. Tak opisywał to McCartney. Oprócz pianina opanował potem jeszcze bardzo dobrze lub dobrze grę na gitarze klasycznej, basie, perkusji oraz, uwaga, mandolinie i ukulele. A u nas teraz Paul McCartney ze Stevie Wonderem. Ebony and I.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To prawdziwe zielone święto. Wiosenny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. Drzewka, krzewy, kwiaty, rośliny do ogrodu, na balkon i taras. Inspiracje, nowości i porady od producentów z całej Polski. 2 i 3 maja Toruńska 59 przy Torbycie. Przyjdź i wybierz coś dla siebie.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może Was tam zabraknąć.
10: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: dobry.
1: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wczoraj święto pracy, a dziś dzień flagi. W naszych wiadomościach powiemy o tym, jakie atrakcje w związku z tym czekają nas w całym kraju.

0: przeboju.
1: Autopromocja.
2: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
3: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
2: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
3: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
4: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
3: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
2: Bądź z nami.
3: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już w poniedziałek.
1: Autopromocja. Reklama. Morniny są.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czeka.

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje w majówkę o godzinie 10:00. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
2: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
2: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Tak ciepłej majówki to żeśmy się chyba nie spodziewali. Wszędzie powyżej 20 stopni, tyle na wschodzie, 22 na południu, 24 w centrum, nad morzem i na zachodzie do 26 stopni i do tego mocne słońce. A ja patrzę na dane, że połowa Polaków wzięła przy majówce dodatkowe dni wolne, żeby labę trochę wydłużyć, więc być może dla niektórych ten weekend zakończy się w poniedziałek.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Wieczorem. No tego wszystkim życzę.

w Radiu Złote Przeboje, Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, relax. No, w długi weekend takiemu hasłu się poddajemy. A jak ktoś wybierze się na spacer po lesie, to przekazuje rady od leśników z Karkonoskiego Parku Narodowego. Oni doradzają, jak skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami, które teraz bardzo aktywne. Otóż dobrym narzędziem w walce z kleszczami jest taka rolka do ubrań, samoprzylepna. I przy wyjściu z lasu się tym przeczesujemy i jak kleszcze są na ubraniach, bo one tam zwykle trochę po tych ubraniach wędrują, zanim się wgryzą, to się szybko do tej rolki przykleją. Także po przyjemnym spacerze można się przyjemnie pogłaskać taką rolką. A to już Kiss w Radiu Złote Przeboje.

0: majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
5: Jeden wieczór, 2 koncerty.
4: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
6: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.

0: zakupach za minimum 99 zł, a masło Extra Farmilk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Reklama.
5: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Queen w Radiu Złote Przeboje. Dla mnie najlepszy zespół wszechczasów. A teraz coś o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. A tutaj Kim Carnes za chwilę 81 lat będzie miała, a na scenie jest od 16 roku życia. Tak na stałe to od 21 urodzin, kiedy weszła do zespołu The New Christie Minstrels. Ale jak wspomniała w wywiadzie dla fundacji Freedom Forum, początki jej starań o śpiewanie i nagranie jakiegoś materiału były dramatyczne. Bo kiedyś z koleżanką, też muzykantką, została oszukana. Jeździłyśmy w Hollywood od wytwórni do wytwórni, wierząc, że znajdziemy tę jedyną, gdzie nagramy płytę. I w końcu znaleźliśmy taką, w której pan powiedział, żebyśmy wróciły jutro wieczorem i przyniosły mu $250. To płytę nam nagra. Wróciłyśmy do domu, pożyczyłyśmy pieniądze od rodziców, znajomych. Poszłyśmy do studia, zapłaciłyśmy, zaśpiewałyśmy chyba 4 piosenki. A potem ten pan dał nam zieloną płytę winylową. Byłyśmy nią zachwycone, dopóki nie zabrałyśmy jej do domu i nie puściłyśmy kilka razy, bo potem jej jakość szybko się pogorszyła. Nie nadawała się do odtwarzania. Pan wcześniej powiedział nam, że jedzie do Australii na 6 miesięcy, ale jak wróci, to zrobi z nas gwiazdy. Po kilku miesiącach wróciłyśmy do tego studia, ale było tam już biuro podróży. Czyli na pierwszej płycie Kim Carnes straciła dokładnie $250. No dobrze, że przy kolejnych było już lepiej.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media

0: KFC.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
4: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
5: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Lubisz lody?
11: Lubię.
10: Ja lubię owocowe.
11: A ja śmietankowe.
10: Na patyku.
11: Z pudełka.
10: A chcesz spróbować moich?
11: A ty moich?
12: Koral. Przełamuje lody.

Survivor w radiu Złote Przeboje na majówkę. Dziś to powoli ze wszystkim, prawda? Tak jak w tej historii, jak dyrektor rozmawia z pracownikiem, że pan to wszystko robi powoli. Powoli pan myśli, powoli pan pisze, powoli pan mówi, powoli się pan porusza. Czy coś jest takiego, co pan robi szybko? Tak, dyrektorze, ja się szybko męczę. No to dziś i jutro ze wszystkim powoli. O, tak jak teraz u Stinga. Fields of Gold, złote pola. A jak ktoś spędza majówkę na łonie natury, to zazdroszczę.

0: Gabriel Fleszar w Radiu Złote Przeboje, kroplą deszczu. Ale to nie jest scenariusz na dziś. 11 za 3 minuty w naszych wiadomościach. Coś dla miłośników parowozów.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
7: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
7: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
9: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
7: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Pogoda na weekend.
6: Po południu w Lublinie 22 stopnie, w Częstochowie 23, tyle samo w Kielcach, ale już 25 w Warszawie, we Wrocławiu, 26 w Bydgoszczy, Trójmieście oraz w Szczecinie. Tam na zachodzie tego słońca najwięcej, ale wszędzie przyjemnie.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: Witam pięknie. Nie wiem, czy słychać, co tam u nas się dzieje na balkonie radiowym. No słychać. No grilluje się coś, grilluje, tak, tak.
12: Radio Złote Przeboje.
6: A ja powiem zaraz, na co przy tym grillowaniu trzeba szczególnie uważać. Będzie także naj na maj. Dziś o poranku najdłuższe muzyczne kariery. Elton John chyba też by się do tej grupy załapał, bo on na scenie 6 dekad ponad.

Tyler Dane, Tell It To My Heart w radiu Złote Przeboje. Czy to już od rana wszędzie się może grillować? No, gdzie niegdzie na pewno tak. Proszę przy tym grillu dobrze tego bakłażana czy mięso drobiowe dosmażyć, bo niektóre lekko surowe rzeczy mogą zaszkodzić. Ziemniaki na przykład, które też lubimy piec, mają solaninę, toksyczna substancja. No i jak się nie dopiecze, no to nudności i wymioty gotowe. Podobnie z bakłażanem jest. I grillujemy na żarze, a nie w płomieniach. Tak jest trochę zdrowiej. A my uprzyjemniamy majówkę. Nieważne, czy przy grillu, czy w domu, czy w pracy, bo takie sytuacje przecież też są. Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje Radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

29 minut po godzinie 11. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A majówka upływa nam pod hasłem Naj na maj. U mnie najdłuższe kariery gwiazd. Brian Ferry teraz to jest 80-latek, więc można sobie wyobrazić, że na scenie też jest długo. Choć może nie aż tyle, ile wspomniany dziś Paul McCartney czy Kim Carnes, ale 55 lat koncertowania i nagrywania to też szmat czasu. Ferry przygodę z muzyką zaczął dość późno, jako dwudziestokilkulatek, bo wcześniej roznosił gazety, a za pensję kupował sobie magazyny jazzowe. Morning paper, morning star. Potem był nauczycielem ceramiki. Na scenie i w jego płytach słychać zresztą w tych utworach pewien artyzm i sztukę. Zresztą, gdy na początku lat 70. tworzył ze znajomymi zespół Roxy Music, panowie zakładali bardzo ekstrawaganckie, dziwne stroje. Zdaniem Ferry'ego to było konieczne. Wszyscy w zespole byliśmy dość nieśmiali, raczej powściągliwi, a przebieranie się przed występem ułatwiało nam wejście w rolę. To było teatralne, jak wcielanie się w kogoś. To ułatwiało nam występy. Zdradzał swego czasu Ferry. W latach 80. artysta rozwiązał swój zespół i nagrywał już samodzielnie. I to był znakomity moment jego kariery. Sprzedał 30 milionów albumów na całym świecie, a kilka lat temu został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Roxy Music. U nas teraz Don't Stop the Dance.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
16: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może Was tam zabraknąć.
17: To prawdziwe zielone święto, wiosenny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. Drzewka, krzewy, kwiaty, rośliny do ogrodu, na balkon i taras. Inspiracje, nowości i porady od producentów z całej Polski. 2 i 3 maja, Toruńska 59 przy Torbycie. Przyjdź i wybierz coś dla siebie.
18: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Reklama.
1: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. Martika w Radiu Złote Przeboje. Majówka u nas upływa pod hasłem Naj na maj. Od południa Marzena Rogalska. Weekend jak marzenie, a dzisiaj u niej najfajniejszy gość. A może coś powie sam?
1: Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
2: Poznajecie ten głos?
0: No pewnie, że poznajemy, co najmniej z naszej stacji. To jest aktor, konferansjer, lektor Łukasz Nowicki. Już tutaj za chwilę.

Ma nam w Radiu Złote Przeboje. Może takie piękne słowa też w majówkę będą padały. Południe za chwilę, wtedy nasze wiadomości, a w nich o tym, co Polacy podczas tej majówki robią.

Sierpniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
4: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
5: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
8: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
7: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
9: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
7: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
10: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
7: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Pogoda.
7: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: To jest Radio Złote Przeboje i taka ciekawostka przyrodnicza, bo dzisiaj gościmy Łukasza Nowickiego w Weekendzie jak marzenie. Który to Łukasz? Wolnych weekendów raczej nie ma.
12: Nie.
6: No jak się z tego wytłumaczysz?
12: Aktorzy pracują wtedy, kiedy inni mają wolne weekendy, żeby ich zabawiać, bo my jesteśmy komediantami.
6: A czy będziesz nas zabawiał do 15?
12: Będę robił co w mojej mocy, żeby państwa nie znudzić przede wszystkim, ale też bardzo mi zależy na twojej opinii o tej rozmowie. Ale będę walczył o twoją atencję, twoje zaciekawienie i twoją sympatię.
6: Bo znajecie ten głos? Łukasz Nowicki, poza tym, że jest Łukaszem Nowickim, jest głosem radia.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Łukaszku, to jedziemy.
1: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje. Od 12 do 15. Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
0: Słuchaj, jak rozmawiać z człowiekiem, który to człowiek właściwie tych weekendów nie ma? Czy jego weekend jak marzenie to jest weekend w pracy?
2: Dla mnie z definicji weekend to nie jest czas wolny. Weekend to sobota i niedziela. W sobotę i niedzielę pracuję, aktor pracuje, kiedy tak zwany cywil, tak mówimy w branży, oczywiście nie nazywam państwa cywilami, ale my tak mówimy, ma wolne, idzie do teatru. Wtedy my pracujemy. Teoretycznie kiedyś aktorzy mieli wolne poniedziałki. Teraz już tak oczywiście nie jest. W poniedziałki mamy inne prace dla. Stąd, ale wiesz co, już jestem do tego tak bardzo przyzwyczajony. Jedyne, czego czasem czuję deficyt, to rzeczywiście obecność w naszym domku nad rzeką. Bo kiedy wolne dzieci mają weekend, to mnie nie ma. I to jest rzeczywiście czas, kiedy krajęczyn na mnie czeka, wzywa mnie. Również odpowiedzialność za trawę, za przestrzeżenie roślin. A mnie tam nie ma i nie ma i nie ma i ten dom jest pusty.
0: Lubisz tutaj takie wiejskie, wiejskie życie, tak jak twój ojciec lubił swój.
2: Wolę plastikowy kubek od kryształu. Wolę kaszankę od foie gras. Wolę przyjaciół od prezydentów i kardynałów.
0: Ale wiesz, że to jest takie krakowskie bardzo, co powiedziałeś.
2: Bo ja jestem bardzo krakowski.
0: No, ale poznański też.
2: Mama z Poznania, stąd jeżeli już jestem na tych plantach, to mam w kieszeni kilkadziesiąt solniczek, 40 pieprzyków, 34 sreberka, bo a nóż się przydadzą.
0: Jest. Czyli zrobię uaktualnienie. Gościmy głos Radia Złote Przeboje Łukasza Zbieracza-Nowickiego.
2: Tak jest.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, przyjacielu mój drogi, dlaczego poszedłeś w ślady ojca, w aktorstwo, a nie zostałeś sportowcem, tak jak twoja mama?
2: Jeżeli na mnie spojrzycie, to przecież wiadomo, dlaczego ja nie chcę być sportowcem. Marzena. Zawsze byłem ponczusiem. Sport to mord, mawiała moja babcia. Generalnie sport to potworny wysiłek. Ja jestem leniem z Krakowa. Jestem człowiekiem wychowanym w piwnicy pod bananami. Piotr Skrzynecki w kapeluszu. Prajster. Konieczny. Ja treningi?
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
3: Beata.
2: Beata. A nazwisko?
3: Kozidrak.
2: Kozidrak. Zawód?
3: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
4: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
3: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukasz Nowicki i aktorstwo. Kontynuujmy wątek. Dlaczego aktorstwo?
2: Dzisiaj nie poszedłbym na aktora. Ale ja naprawdę w latach 70. i 80. liznąłem magii. Ja zobaczyłem Teatr Stary. Swinarskiego, Jarockiego. Ja spotykałem na ulicy Kantora, idąc z tatą. Kraków to był Paryż lat 80. To była absolutna magia. Ja siedziałem na kolanach Binczyckiego, potem Treli, potem Sztura.
1: No ty do połowy tych tuzów aktorskich.
2: Nie do połowy,
1: mówiłeś,
2: wszystkich.
1: No wujku, ciociu.
2: Do wszystkich. Oglądałem Noc listopadową jako dziecko. Kradłem banknoty w trakcie nocy na Stacji Filipownej, gdzie ojciec grał Rogożyna, a Myszkina Radziwiłłowicz w reżyserii Wajdy. Rogożyn rzuca banknoty. Jedna drukarka była wtedy w Krakowie. A ja zawsze w przerwie kradłem te rzucone przez Rogożyna banknoty i na następny dzień nie było banknotów do rzucenia. I wściekły Wajda, gdzie są banknoty, a ja w domku robiłem sobie bank. Wiesz, ja w takim świecie się wychowywałem. Ja taki świat znałem. No to kto by nie chciał być aktorem? No, poza tym.
1: I to cię uwiodło.
2: Doświadczyłem też sukcesu. Pamiętaj, że jak ja jechałem, to ja byłem synem Jana Nowickiego. Jak jechałem na plan magnata, to wiozła mnie taksówka. Kątem oka rzucałem, patrzyłem, jak Linda policzkuje Englerta. Wiesz, tu widzę, gdzie Grażyna Szapołowska. Idzie Grażyna Szapołowska w frunie. Widziałem Bajona, który lekko się bujał. Widziałem cały ten świat. I mi się wydawało, że ja też tego będę doświadczał.
1: Trudno się było nie zakochać w tym świecie, co?
2: To było niemożliwe. W związku z tym ja nie miałem wyboru. Ja zobaczyłem creme de la creme tego zawodu.
1: Ach, szczęściarzu, creme de la creme. No to Celebration w takim razie. Odpowiadam Celebration, czyli Fun Factory.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, mój drogi, dorastałeś w świecie, gdzie wielkie tuzy aktorskie to byli przyjaciele twojego ojca, dla ciebie wujkowie, ciocie. Czy to jest bardziej wzmacniające, czy raczej obciążająco działa?
2: Myślę, że nawet bardziej obciążająco niż fajnie, ale to rozumiesz mając 40 lat, a mając 18, 19, kiedy dokonujesz pewnego wyboru drogi życiowej. Poza tym zawsze miałem dobry głos. Dość szybko z racji, i tutaj mi pomogło nazwisko, też miałem to szczęście, żeby pracować na planie jednego, drugiego, trzeciego filmu. Mm-hmm. Miałem też już pewne obycie. Miałem ogromną świadomość. Grzechem byłoby nie skorzystać, ale absolutnie nie żałuję. To jest w tej chwili 20% mojej pracy, 30% aktorstwa, ale bardzo lubię ten segmencik.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
8: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: To prawdziwe zielone święto, wiosenny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. Drzewka, krzewy, kwiaty, rośliny do ogrodu, na balkon i taras. Inspiracje, nowości i porady od producentów z całej Polski. 2 i 3 maja, Toruńska 59 przy Torbycie. Przyjdź i wybierz coś dla siebie.
10: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: planie, bo zachorowało to węgierskie dziecko, które miało statystować i udawać dziecko ojca w filmie i głównej bohaterki. Przewożą mnie na planie, odmawiam, bo okazuje się, że teraz w łóżku, że z tą panią mam się położyć, ona mnie głaszcze po głowie i mówi, że to jest mój synek i tak dalej. Tak ja powiedziałem, że tylko mamusia może mnie głaskać i tylko z mamusią do łóżka. Ale jak zaproponowano mi matchboxa, to jest taki samochodzik, to zmieniłem zdanie, uznałem, że może mnie też przytulać inna kobieta w łóżku.
1: Nie byłem drogi,
0: dzisiaj żałuję. To był taki wóz strażacki, mam zdjęcie.
1: Sprzedał się za wóz strażacki.
0: Dwa lata się marzyło o takim wozie w tamtych czasach.
1: To było tam coś dwa lata.
0: Dzisiaj to się idzie do sklepu i się kupuje. Wtedy naprawdę to było coś. Gdybym dzisiaj wiedział, z kim idę do łóżka, to kupiłbym jej wóz bojowy Straży Pożarnej, żeby mnie wzięła do tego łóżka.
1: A była to?
0: Marina Wlady, żona Wołodii Wysockiego. Oczy czarne, oczy kraska, kliwiuja was. A młodzi też nie wiedzą, kto to jest Wysocki. Nie wiedzą, kim jest Marina Wlady.
1: Ale nie gadaj teraz, jak stary.
0: Wtedy to była jedna z największych gwiazd europejskiego kina.
1: Nie tylko
0: i z
1: młodzi
0: nią debiutowałem.
1: To ja ci teraz pięknie zagram. Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Łukaszem Nowickim i dowiemy się, jak Łukasz trafił do telewizji oraz jakie nowe aktorskie role czekają na mojego gościa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
8: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły 2 osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
10: Najważniejszy jest ten mecz.
11: Jak nie teraz, to kiedy?
9: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
12: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
9: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
13: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
9: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
11: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
9: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
10: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
9: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
1: Pogoda.
9: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
8: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
14: Cześć, nazywam się Łukasz Nowicki, jestem gościem programu Weekend jak marzenie, jestem gościem Marzeny Rogalskiej, a tak naprawdę nie jestem gościem, po prostu wpadłem do przyjaciółki, po prostu spędzić miło czas z wami i z nią, bo ją bardzo, bardzo kocham.
15: No więc kochani, jeszcze przez 2 godziny ten anegdociarz, ten flirciarz, ten podróżnik, ten aktor, ten pan redaktor...
14: Właśnie nie lubię tego słowa.
15: No ja wiem i my wyjaśnimy dlaczego. Dobrze. Słuchajcie nas.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, tak jak zdawałeś sobie sprawę, że jest magia wokół twojego ojca, to czy zdawałeś sobie sprawę, jaką gwiazdą jest twoja matka?
2: Nie, poziom takiego niezrozumienia był porażający zupełnie. Dziecko nie zadawało sobie trudu, żeby czytać encyklopedię. Tu i teraz, w tym dniu, mama była osobą schorowaną, która często wiązała ledwo koniec z końcem. Naprawdę nie było kolorowo. Tata był albo go nie było. Ale ja nie chcę narzekać na tatę. Chcę po prostu tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten trud przejęła mama w zdecydowanej skali. Więc mama była mało kolorowa. Mama wymagała, mama żądała, mama nudziła, mama marudziła, mama sprawdzała. A ptak kolorowy wracał z zagranicy z matchboxem i był bogiem. Dzisiaj to, Boże, w sekundę doceniłbym, gdzie jest prawdziwa wartość i gdzie jest prawdziwe wyrzeczenie i rezygnacja z siebie dla dziecka. Wtedy widziałem ten koloryt, więc tata był jak z Hollywood, jak z Disneylandu.
1: Ale mama, tak się zastanawiam.
2: Ale wiesz, bo... na przykład jak prowadziła kawiarenkę przy Teatrze Starym, mało na Sławkowskiej, przy małej scenie, tam bardzo często Piotr Skrzynecki siedział. Mama wprowadziła ponoć mojego ojca w świat krakowskiej bohemy. To mama była częścią piwnicy pod Baranami, przyjaciółką Skrzyneckiego, Ewy Demarczyk. Przede wszystkim też były bardzo tak. Ja się bałem Demarczyk bardzo. Miał taki dziwny dom, czarne ściany, wszystko było, no, przerażające. Dla dziecka to było w ogóle takie wiedźmowate. Chociaż była normalna, ale mi się wydawała taka demoniczna. Zresztą Kaliny też się bałem, Brusik. I to był świat mamy. I podobno to mama wzięła ojca, młodego, pięknego aktora, 30-paroletniego, do piwnicy. Poznała z Piotrem, poznała z całym tym światem.
1: To ja cię teraz poznam z Natalią Kukulską, a nie, przecież ty ją znasz. Natalia dla nas zaśpiewa w biegu w Radiu Złote Przeboje.

0: Łukasz Nowicki razem z nami.
1: Łukasz, przypomnę ci, jak kiedyś mi powiedziałeś przez telefon, wiesz co, ściągając mnie do telewizji najprawdopodobniej miałaś największy wpływ na moją karierę. Pamiętasz?
2: I tak powiedziałem ci też, że nie wiem, czy do końca pozytywny, czy negatywny, pamiętasz? Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Nie bójmy, mało tego, powiemy za chwilę znacznie więcej. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tu poprosimy Łukasz Nowicki. Ciąg dalszy zwierzeń. Jak trafił do telewizji i kto go w to wrobił?
2: 11 listopada 2009 roku, ja dobrze pamiętam, byłem na Wyspach Kanaryjskich i dzwoni do mnie Marzena Rogalska, mówi, czy nie przyjdę na casting, do Pytaj na śniadanie. A wtedy pamiętam, że mówię, coś ty zwariowała, Marzenko, kochana, przecież mnie się zadaje pytania, ja nie umiem zadawać pytań. No chodź, co ci szkodzi, przecież ciekawy jesteś ludzi. No i rzeczywiście zmieniłaś moje życie. Konsekwencją tej decyzji był teleturniej, potem kolejne programy, kolejne rzeczy. Wyjście z Teatru Ateneum, wejście w teatr komercyjny, pół żartem, pół serio mówię, że nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo tego się nigdy nie dowiem, czy dzisiaj byłbym wziętym aktorem w serwisach streamingowych, grając w ekranizacjach prozy Harolda Cobena, czy w Teściach 7. Mhm. Gram tam, gdzie gram, jestem tam, gdzie jestem, z powodu też tego telefonu na plaży. Mhm. Oczywiście jestem ci wdzięczny i uważam, że zmieniłaś moje życie na lepsze, bo tak chcę w to wierzyć. Ale też dostrzegam, co straciłem. No i ten telefon zmienił moje życie bezwzględnie. Ale trzymam to aktorstwo, bo to jest dla mnie trochę, wiesz, jak potas, magnes. Ja się suplementuję tym aktorstwem.
1: Jednak wychodzenie na scenę i granie...
2: To środowisko, wiesz?
1: Aha.
2: Nasze towarzystwo telewizyjne jest inne. Ja po prostu kocham bardzo moich przyjaciół. Ja studiowałem w szkole teatralnej. Ja wychowałem się wśród aktorów. Ja rozumiem tę mentalność. Ja potrzebuję tej mentalności. Jak spotykam się z kolegami, prezenterami, to są wspaniali ludzie. Ale z innej mąki, z innej gliny. To nie jest mój świat. Wsiadam do busa, jedziemy zagrać spektakl. Ja rozumiem ich rozterki, ja rozumiem ich emocje. Ja wiem, o co chodzi z tymi tekstami, z tymi problemami, z tymi castingami, self-tapeami. Ja to wszystko rozumiem. To jest moja rzeczywistość.

0: Nie powiem nic odkrywczego, jeśli powiem, że wy faceci macie duże ego. No ale o ego facetów, aktorów, to dopiero są historie.
1: A czy można mieć tak, jak ja mam, że ja się składam z monstrualnego ego i jednocześnie z kompletnego jego braku?
0: Może być taka konstrukcja.
1: Bo ja jestem z jednej strony niezwykle skromną, zakompleksioną osobą, a jednocześnie jestem fenomenalnie utalentowanym człowiekiem sukcesu, który ma przepiękne życie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
3: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 15 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
5: Jeden wieczór, 2 koncerty.
4: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
6: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
10: Koral. Przełamuje lody.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
13: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i 5 produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.
19: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, czy my możemy powiedzieć, że pojawiają się jakieś nowe propozycje i się tam jakoś trochę
2: pochwalić? No wracam przed kamerę, wracam. Poszedłem na casting, chyba mogę o tym powiedzieć. I wydawało mi się, że byłem okropny. Powiem więcej, moim zdaniem byłem okropny. Potem zobaczyłem kolegę, nie mogę powiedzieć kogo, bo może sobie tego nie życzę, bardzo znanego aktora, znacznie bardziej znanego ode mnie.
1: Był jeszcze bardziej okropny?
2: Nie widziałem go, bo już castingu nie oglądasz, wszedł po mnie. Myślę sobie, jak on jest, to tylko tracę czas. Jak się okazuje, przegrał. Pozdrawiam, słodziaku, wiesz o kim mówię. I wziąłem to, bo bardzo mi się spodobał scenariusz, a granie czarnych charakterów, a to troszkę czarny charakter. I władza, ja lubię, teraz gram premiera Francji też w sztuce, strasznie fajnie się gra polityków. O, jest tak cudownie. To jest taka grupa zawodowa, którą tak cudownie zobśmiewać, bo jest okropna.
1: Kiedy będziemy cię oglądać?
2: Wiesz co, zaczynamy we wrześniu zdjęcia. To jest zamknięty serial, 20-odcinkowy, czy tam 22-odcinkowy.
1: Czyli dopiero 27.
2: Czyli gdzieś tam, tak myślę, w 27 roku. Tak.
1: No to jest super.
2: No to może zobaczymy.
1: Te proporcje się znowu jakoś inaczej poukładają.
2: Nie, bo to trzeba się tekstów uczyć na pamięć. Wiesz, to ja
1: ty nie lubisz?
2: Nie, bardzo nie lubię. Nigdy nie byłem dobry w nauce tekstu na pamięć. Nigdy.
1: Nie, to co super zawód sobie wybrałeś, wiesz?
2: Doskonały.
1: To naprawdę.
2: Dlatego proszę, rzadko gram poezję, no bo jednak wiersza, na przykład Mickiewicza, musisz się trzymać.
1: O ludzie, trzymajcie mnie.
2: A w farsie
1: mnie.
2: Czy w komedii możesz troszkę szyć. Ważne, żeby końcówki dać kolegom.
1: Ja ci nie dam końcówki, ja ci dam całą piosenkę. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich ciąg dalszy rozmowy z moim gościem Łukaszem Nowickim, z którym pogawędzimy o podróżach.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
4: Majóweczka?
5: Majóweczka.
6: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
5: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
6: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
3: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
7: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
3: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do trzech zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
8: Łukaszu Nowicki, dobrze z tobą jest robić wszystko i podróżować i pracować. Mam na myśli nasz morning show i być w radiu i spędzać czas, ale jakoś tak ten czas nam za szybko ucieka, nie sądzisz?
9: Nie uważasz, że w ogóle za mało prowadzimy eventów?
8: To jest jakby event.
9: Tak, wszystkie firmy farmaceutyczne, samochodowe i wulkanizacyjne za dobre pieniądze z Marzeną chętnie się sprzedały.
8: Czekam. Wesela, pogrzeby.
9: Wszystko robimy.
8: Wszystko robimy.
9: Wszystko.
8: Nie, nie, a tak naprawdę...
9: A to nie może, to jest, było bardzo naprawdę. Ten duży hotel w Karpaczu, ja tam chcę prowadzić eventy z
8: Masz
9: tobą.
8: Mało pieniędzy? Tak. Uspokój się. Teraz będziemy w tej godzinie rozmawiać o podróżach. No nareszcie.
9: Do Karpacza na evencie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, czym są dla ciebie podróże? Co ci dają?
2: Mam takie dwie wyświechtane odpowiedzi. Bardzo chciałbym ich uniknąć, ale mijają lata, ja wciąż nie znajduję lepszych. Jeżeli mam kochać Polskę, kraj i moje życie zwykłe, normalne, codzienne, muszę zmieniać rytm. Jeżeli mam docenić sklepy zielone, które są na każdym rogu, które uwielbiam, bo wiem gdzie co jest, na jakiej półce. Ale żeby poczuć bezpieczeństwo, muszę najpierw się przez chwilę bać. Bo jak za długo czuję bezpieczeństwo, to się nudzę.
1: Ale chcę powiedzieć, znowu nie pamiętam kto to powiedział, ale chyba jakiś filozof, że może po to podróżujemy, bo on powiedział, że nie zrozumiesz nigdy swojej kultury, dopóki jest jedyna, jaką znasz.
2: Dziękuję. To odpowiadasz na swoje własne pytanie.
1: Może to tak.
2: To jest jeden z powodów. Drugi powód to... Ja żyję w ogromnym, państwo pewnie też, w ogromnym pędzie. To wszystko pędzi, galopuje, znowu zadania, no, kolejna strona, unit z moją córką angielski, ale jednak ta sama książka. Ja pamiętam dzisiaj każdą godzinę z podróży do Indii 15 lat temu. Może ja po prostu potrzebuję też czasami, żeby mój mózg...
1: Żeby wyskoczył z tego ekspresu i na przykład posłuchał Blondie, The Tide is High. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, a my oczywiście wracamy za chwilę.

0: A gdzie chciałabyś ze mną pojechać jeszcze kiedyś?
1: Na Alaskę.
0: Ale czy wiesz, że jak chcesz na Alaskę, to nie próbuj.
1: Ale to jest moje marzenie, odkąd w telewizji polskiej zobaczyłam przystanek Alaska serial. Wtedy się zakochałam w Alasce.
0: Fajnie jest mieć też własną osobowość, nie?
1: Mam swoją osobowość.
0: Masz, ale też lubisz się bardzo podpinać pod innych.
1: Chcę jechać na Alaskę.
0: A tam można Radia Złote Przeboje słuchać?
1: Wszędzie.
0: Za pośrednictwem aplikacji?
1: Wszędzie, kochanie.
0: Aplikacja Radia Złote Przeboje na Alasce. Oh yeah, Anchorage.
1: Mówił Łukasz Nowicki.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, a gdybyś miał taką jedną podróżniczą historię, jedną wybrać, którą możesz spokojnie opowiadać do końca życia i daje ci ona jakieś spełnienie, to co to byłaby za historia?
2: Troszkę przypadkiem mógłbym powiedzieć o podróży w 2007 roku do Albanii, pierwszej mojej wyprawie rowerowej, bo po pierwsze, była pierwsza. Po drugie, Albania była absolutnie kozackim kierunkiem w 2007 roku. To nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to już jest Unia Europejska, niestety. A wtedy naprawdę było tam nieprawdopodobnie. Nie było człowieka, który by się nie zatrzymał, żeby cię podwieźć. Mercedesem. Dzielenie się wszystkim na klepisku w domach, gdzie nie było podłóg. Taka była bieda. Dzielenie się ostatnim pomidorem, serem, oliwą czy rakiją. Doświadczyłem wtedy nieskończonej gościnności piękna i urody kraju, który przeżył najstraszniejszą komunę i dyktaturę w Europie. I ta podróż zaowocowała de facto potem nabyciem tam nieruchomości po kilkunastu latach. I dzisiaj to ten kraj jest miejscem, które lubię, miejscem, które mnie podnieca, kręci, które jest wciąż przeze mnie nieodkryte, miejscem, które w tym roku przejdę na nogach z północy na południe. Przysypiasz?
1: Nie, bo zastanawiam się, kiedy się
2: zasypiam.
1: Nie, zastanawiam się, kiedy się wbić w z takim
2: pytaniem.
1: Wiem
2: i wpadasz w drzemę, ja ci pokażę. Zobacz, tak słuchałaś, wbijasz, ja będziesz takiego. Więc ja ci tylko dodam, że potem jest Grecja
1: nie
2: na południe.
1: Nie robiłam nic.
2: Ale a to nie jest nic złego.
1: Ale nie robiłam niczego
2: to
1: takiego,
2: znaczy,
1: tylko chciałam
2: się... czujesz komfortowo.
1: Czuję się komfortowo i zastanawiałam się, czy uda
2: czy
1: mi się
2: też
1: wbić. Nie, no, majora właśnie. Tu nie było, bo go nie było.
2: Zasnęłaś.

0: Łukaszu Nowicki, jakie są powody, przyczyny twojej pieszej wędrówki przez całą Albanię?
1: Jeżeli Albania pozwoliła mi się w niej zakochać, to jestem jej coś winien.
2: O, jakie to ładne.
1: Rozważam rower, choć jest prostszy, ale pozwoli mi znacznie bardziej uskoczyć w lewo, w prawo, pozwoli mi więcej zobaczyć, ale w Albanii już byłem 3 razy na rowerze. Co prawda krótsze dystanse, więc nie wiem, co zrobić. To jest czy mniej sexy więcej, czy bardziej sexy mniej.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już w poniedziałek. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że nisko.

0: produkt 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz 2-metrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
6: Jeden wieczór, dwa koncerty.
5: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
7: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może Was tam zabraknąć.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
14: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
15: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Mam ich za dużo, ale po prostu uwielbiam wszelkie nowinki techniczne i bardzo lubię na wyprawie rowerowej zawsze mieć coś nowego, żeby koledzy mi zazdrościli. Czasami mężczyźni nie rozumieją, po co ci 10 torebek? No to ja wiem, ja rozumiem 10 torebek,
1: ty rozumiesz,
0: mam 10 namiotów.
1: 10 Karima, to
0: i 10 namiotów, ja to rozumiem, tak? Lubię takie rzeczy i to mnie rzeczywiście jara.
2: Bardzo bym chciała, żeby cię jeszcze jarała Cher, Dove l'amore. Teraz właśnie popłynie w radiu Złote Przeboje.
3: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.

0: Bardzo ci dziękuję, Łukaszku. Łukasz Nowicki oczywiście, za to spotkanie. I pytanie moje brzmi, jakiej przyprawy życiowej teraz najbardziej potrzebujesz, żeby było ono spełnione?
1: Melisy.
0: No to takiej meliski życiowej trochę ci życzę, no ale nie żeby spowodowała tę nudę, bo jak jest nuda, to wariujesz.
1: Nie, nudy nie, ale żeby rzeczywiście troszkę odpuścić.
0: Troszkę uspokoić. Słuchaczom Radia Złote Przeboje przypominam, że już od godziny 15 możecie całą naszą rozmowę obejrzeć i posłuchać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Do usłyszenia za tydzień, Marzena Rogalska.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
5: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
3: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
6: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
3: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie mamy skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz na zachodzie, a także na północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej o 15 było w Zielonej Górze. Tu termometry pokazywały nawet do 25. 3 minuty po godzinie 15 to zaczynamy przyjemną część weekendowego, sobotniego popołudnia i majówki, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie z naszym weekendowo-majowym cyklu Naj na Maj. Będzie najdłuższy teledysk pewnego artysty, którego znacie i kochacie zapewne do dziś. Na razie nic więcej nie zdradzam, szczegóły niebawem. No a teraz na dobry początek gwiazda, która od czasu do czasu wpada do naszego kraju na koncerty. Przed Wami Bonnie Tyler.

Cudownie ten numer kołysze nas w ten majówkowy czas w Radiu Złote Przeboje. To była artystka, która kiedyś w wywiadzie powiedziała, że tworzy piosenki, które sprawiają ludziom po prostu przyjemność. To była Lutrusia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na Boys Band, który tak naprawdę przecierał szlaki grupie Backstreet Boys w latach 90. Doskonale znam ten zespół, bo moja siostra nie tylko miała ich plakat nad łóżkiem, ale tylko namiętnie słuchała jednego i tego samego numeru, a on brzmiał tak. To słynne Tonight, New Kids on the Block w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Takie kawałki z lat 80. idealnie komponują nam się z popołudniową kawą i lodami waniliowymi. To zespół Human League w Radiu Złote Przeboje, 25 po 15.
1: Laj na maj.
0: Naj na maj, czyli najlepsze teraz przed nami teledyski lat 90., a dokładnie jeden teledysk, który Michael Jackson nagrywa w 97 roku, a mowa o teledysku do piosenki Ghost. To prawie 40 minut niesamowitych dźwięków tańca i klimatu grozy. Scenariusz teledysku współtworzył sam Stephen King, czyli mistrz horroru, a efekty specjalne przygotował Stan Winston, ten sam, który pracował przy filmie Terminator. Jackson w tym teledysku wciela się w kilka postaci, w tym przerażającego burmistrza. No a ten słynny taniec szkieletów w tym teledysku do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej dopracowanych choreografii w jego karierze. No i warto dodać, że ten cały teledysk do piosenki Ghosts trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Laj na maj.
0: Na, że teledysk trwa 40 minut, a piosenka jeszcze dłużej, powiedziałbym. No to nic, tylko zagrać wam kolejny wielki przebój Michaela Jacksona. Przyznam wam się szczerze, że to będzie idealny numer na majówkowe popołudnie. Billie Jean, no i król muzyki przed wami.

0: Olala, la majówka się rozkręca! Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
4: Wundery!
5: Wundery!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Reklama.

Spokojnie, możecie odstawić kawę, bo w Radiu Złote Przeboje także przez całą majówkę gramy wam takie oto energetyzujące kawałki lat 80. i 90. To była piękna Belinda. Za 14 minut będzie 16, to teraz pora na artystę, który w wieku 17 lat wyjeżdża z Glasgow do Londynu, mając w kieszeni zaledwie tygodniową pensję, by szukać lepszego życia. No i udało mu się, od zawsze chciał tworzyć muzykę, która będzie wiecznie młoda, no i udało mu się także spotkać na swojej drodze artystów, którzy pomogli mu to zrealizować. Przed wami Brązki Beat, no i on, czyli Jimmy Somerville.

0: Jeśli tak samo jak ja nie możecie się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre informacje. Po godzinie 16 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych przebojów. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
5: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
4: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
6: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
7: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
6: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
8: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
4: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Pogoda.
3: Aż mam ochotę zacytować słynną piosenkę Tyle słońca w całym mieście, o popatrz, no bo jest go na pewno pod dostatkiem i to w całym kraju. Najchłodniej teraz w okolicach Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz 25.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
3: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego majówkowego szaleństwa. Oczywiście z największymi kawałkami lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam wasza ulubiona stacja radiowa, czyli Radio Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka polska wielka gwiazda świętuje swoje urodziny. No a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz Jennifer Rush.

0: Prosto z regionu Emilia Romania z południa Włoch pojawiła się ona, czyli Ingrid w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16. Drugi dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny, umówmy się, 18 świętuje ta oto gwiazda.
1: Kiedy gna!

No i chyba wszystko już jasne. Małgorzata Ostrowska świętuje dzisiaj swoje urodziny. Małgosiu, jeśli gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz i słuchasz Radia Złote Przeboje, to bardzo mocno cię pozdrawiamy także w imieniu naszych słuchaczy. A w Radiu Złote Przeboje już od poniedziałku w programie Cała Muzyka po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać bilety na jubileuszową trasę koncertową właśnie Małgorzaty Ostrowskiej. A w Radiu Złote Przeboje zespół, w którym Małgosia śpiewała, Lombard i Diamentowa Kula już teraz.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
3: Reklama.

0: przyjemnie relaksuje was takimi dźwiękami w to sobotnie majowe popołudnie w radiu Złote Przeboje. To gwiazda, w której, przyznam wam się szczerze, w latach 90. trochę się podkochiwałem. To Liza Stansfield. Za 27 minut, 17.
1: Naj na maj,
0: tym razem odsłona, najczęściej grana piosenka na koncertach zespołu Perfect. To nie tylko przebój, ale to prawdziwy głos pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. Tekst piosenki to tak naprawdę opowieść o marzeniach, buncie i codzienności tamtych czasów. Charakterystyczny refren tej piosenki, który do dziś zna przecież cała Polska, początkowo wcale nie miał być aż tak wyeksponowany. A jednak to właśnie on stał się znakiem rozpoznawczym utworu. To przebój bez wątpienia jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki. To już teraz w Radiu Złote Przeboje, autobiografia i Perfect.
1: Laj na maj.

0: okazję, leć jak w dym do Auchan!
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: tylko w KFC.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dziś dokładnie mija 35 lat od premiery tej piosenki, a brzmi tak jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. To Mylène Farmer w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17. Cała Polska żyje nie tylko majówką i piękną pogodą, ale także informacją o tym, że polska gwiazda muzyki dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: No i właśnie Beata Kozidrak będzie rządzić od poniedziałku do piątku o 12.30 w swoim specjalnym programie. Opowie wam o tym, jak tak naprawdę rodziły się te największe złote przeboje Bajmu i jej kultowe, osobiste. Beata Kozidrak zdradzi także kilka historii za kulis i to nie tylko tych koncertowych. No i oczywiście zagra wam piosenki, które do dziś łączą pokolenia. No choćby takie numery jak ten Płynie w nas, Gorąca krew i Bajm już teraz.

0: Sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje zapachniało nam mieszanką orientalnych przypraw. To Sting w Radiu Złote Przeboje. A do tych największych numerów lat 80. i 90. powrócimy jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, słuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już w poniedziałek, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Na plenie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodu w Bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Kupuj

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
2: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
2: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
5: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
6: Ile mamy aktualnie?
7: 2300
6: metrów.
7: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
8: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
2: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Goat.
0: Pogoda.
1: Wieczór i noc pogodne, jutro niewielkie chmury na zachodzie i na północy, ale proszę się nie obawiać, deszczu na pewno z nich nie będzie, gdzie indziej sporo słońca. Jutro najchłodniej na wybrzeżu, tam zaledwie do 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą do 27.
9: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Goat.
1: 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu U2, to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. A już teraz na dobry początek tego późnego sobotniego popołudnia kanadyjska formacja Nickelback.

Ach, to prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick, która w tym roku świętować będzie swoje 86. urodziny. Jest, słuchajcie, cały czas w doskonałej formie, co pokazuje na koncertach, a już za niespełna miesiąc wyrusza w takie krótkie tournée, najpierw po Europie, a później po Stanach Zjednoczonych. 12 minut po godzinie 17. Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a ja uwielbiam was w taki leniwy czas zaskakiwać numerami z lat 80. To teraz zespół, którego nazwa pochodzi z książki Autostopem przez Galaktykę. No mam nadzieję, że te pierwsze dźwięki już wam wszystko mówią. Jeśli nie, no to zdradzam, że to poziom 42, czyli level 42. No tak wam gramy w majówkę w radiu Złote Przeboje, czyli te największe kawałki lat 80. i 90.

prostu magia dźwięków zamknięta w jednej piosence. To Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 28 po 17. Naj na maj, tym razem najważniejsza płyta w historii zespołu U2, a mowa o krążku The Joshua Tree. Album, który wyniósł ten zespół na absolutny szczyt, ale mało kto wie, że jego tytuł pochodzi od charakterystycznego drzewa rosnącego na pustyniach Stanów Zjednoczonych, symbolu samotności i duchowych poszukiwań. Inspiracją do nagrania tej płyty była właśnie podróż zespołu po Ameryce, pełna fascynacji, ale także i krytycznego spojrzenia na amerykański sen, o którym wielokrotnie w wywiadach opowiadał Bono. Co ciekawe, zdjęcia do okładki zrobiono na pustyni w Kalifornii przy temperaturze, uwaga, bliskiej zera. O świcie na sesja była tak szybka, że wiele zdjęć powstało naprawdę w kilka minut i to chyba dodaje niesamowitej okładce całego krążka. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek z tej oto płyty, czyli z płyty The Joshua Tree zespołu U2. Piosenka Z Tobą lub Bez Ciebie. Dawaj.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może Was tam zabraknąć.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrapki i gry Lotto?
15: Są!
16: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
18: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Ta piosenka to będzie takie wprowadzenie do dzisiejszego sobotniego wieczoru. Bad Boys Blue, taneczne dźwięki, na pewno ich nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór, aż sobie nuciłem tak pod nosem, jak tutaj grałeś ładnie.
0: Piękny numer. I takich diskotokowych klimatów na pewno będzie dzisiaj sporo po godzinie 18.
1: Oj, będzie. Dowiecie się na przykład, o co też kłócili się panowie z Modern Talking, jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco oraz gdzie też możecie usłyszeć, w jakich miejscach piosenki Samanthy Fox, poza oczywiście Radiem Złote Przeboje.
0: Oj, to bardzo ciekawe. Ciekawe, czy w kawiarniach też ją grają. Mariusz Telmaszczyk z wami od godziny 18. Wojtek Babiaczek. Przyjemnej części kolejnego weekendu chciałem wam pożyczyć, czyli majówki T-Lab już teraz.

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, wieczór majówkowo, godzina 18, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście.

0: Egipcie. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze świętem flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także
3: idziemy na stadion.
2: Kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest. Okay.
4: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
3: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
5: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jest ciepło i jutro też będzie ciepło, ale jeśli nie jesteście fanami takiego mocnego słońca, no to akurat w niedzielę pogoda będzie prawie identyczna, ale z większą ilością chmur. I proszę, sobotni majówkowy wieczór dzisiaj w rytmach disco. Tak jest historia disco w Radiu Złote Przeboje. A nie wiem, czy wiecie też, że swego czasu nawet Freddie Mercury z Queen popełnił płytę, gdzie akurat disco nie brakuje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, melduję się i startujemy.

Muzyka disco to efekt spotkania kilku światów na przełomie lat 60. i 70. w amerykańskich klubach, zwłaszcza w Nowym Jorku czy też w Filadelfii. To tam DJ-e zaczęli łączyć soul, funk, rhythm blues w bardziej taneczną, pulsującą formę. No i prawdziwy boom nastąpił w połowie lat 70., szczególnie po sukcesie filmu Saturday Night Fever, a więc gorączki sobotniej nocy z Johnem Travoltą, gdzie nie zabrakło muzyki Bee Gees.

Ogólnie historia Bee Gees zaczyna się nietypowo, bo choć kojarzeni są z Wielką Brytanią, ich pierwsze poważne kroki muzyczne miały miejsce w Australii. Bracia Barry, Robin i Maurice Gibb urodzili się na wyspie Man, ale jako dzieci wyemigrowali z rodziną do Brisbane. Tam zaczęli śpiewać jeszcze jako nastolatkowie. Lata między 1977 a 1979 to ich absolutna dominacja. Utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był numer Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbowie. Tekstowo piosenka Tragedy opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu. Po prostu tragedia. No a piosenka przeżyła też drugą, a nawet i trzecią młodość, bo pojawiła się w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder, a także Moniką Bellucci. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje Bee Gees Tragedy.

0: Czas gwiazd.
1: Donna Summer urodziła się jako La Donna Adrian Gaines w Bostonie. Jako nastolatka śpiewała w kościele gospel. To właśnie tam wykształciła swoją potężną skalę głosu. Na przełomie lat 60. i 70. wyjechała do Europy, głównie do Niemiec, gdzie występowała w musicalach. Jednak przełomowym momentem okazało się poznanie producenta Giorgio Morodera oraz jego współpracownika Pita Bellotta. Wspólnie stworzyli brzmienie, które było zupełnie nowe, przypominające coraz modniejsze disco. Dobrym przykładem jest utwór I Feel Love z 1977 roku. To nagranie zmieniło historię muzyki tanecznej. Zamiast tej takiej tradycyjnej sekcji rytmicznej oparto je niemal w całości na syntezatorach. Wielu uważa, że jest to fundament nie tylko disco, ale też późniejszej muzyki elektronicznej, techno czy też samego house. Nawet David Bowie miał powiedzieć kumplowi, producentowi Brianowi Eno, że to dźwięki przyszłości.

Dlatego z lat 70. przeskakujemy do lat 80. do roku 1983, kiedy to powstaje kawałek She Works Hard for Money. Pomysł na piosenkę powstał podczas wizyty w toalecie w restauracji w Los Angeles, gdzie Donna Summer zauważyła zmęczoną kobietę, która na chwilę zasnęła w pracy. Ten obraz zrobił na niej tak duże wrażenie, że natychmiast napisała utwór o kobietach ciężko pracujących, często niedocenianych, co można było również zobaczyć w teledysku puszczanym na raczkującej jeszcze wówczas stacji MTV. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
10: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Gotowi na majówkę?
14: Tak!
13: Hamak?
14: Jest!
13: Grill?
14: Jest!
13: Zdrapki i gry Lotto?
14: Są!
15: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czas gwiazd.
1: Początki muzyki disco związane są z dyskryminowanymi grupami społecznymi. Nowojorskie kluby skupiały Amerykanów włoskiego czy też latynoskiego pochodzenia oraz też Afroamerykanów i mniejszości seksualne. Dosyć niespodziewanie, ale jedną z ikon disco, bo można tak zaryzykować, stał się też Freddie Mercury z Queen.
2: Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey.
1: Jak do tego doszło? Wiem i wam powiem. Jeśli chodzi o fascynację disco, warto pamiętać, że Freddie był bywalcem klubów gejowskich w Monachium czy też w Nowym Jorku, gdzie ta muzyka była czymś więcej niż tylko rozrywką. Była elementem stylu życia i wolności. Mr. Bad Guy to jest pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercurego. Brzmieniowo najbliżej mu do płyty Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką. Jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy.

Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was Born to Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz też bardziej rockową i stadionową z wydania nieco później na płycie Queen. My słuchamy tej pierwszej. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Majówka tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Reklama.
17: Zakładam, że świętujecie ten długi majówkowy weekend i dobrze się składa, bo w Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, więc dowiecie się, gdzie najczęściej słuchano i puszczano piosenki Samanthy Fox oraz o co kłócili się panowie z Modern Talking. Mariusz Stelmaszczyk, chylę kapelusza. Dzień dobry, wieczór ponownie.

Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, no i czas na Samantę Fox. Zanim weszła do świata muzyki, była jedną z najbardziej popularnych brytyjskich modelek. Pojawiła się m.in. w tabloidzie The Sun, no i szybko stała się ikoną masowej popkultury Wielkiej Brytanii, mając też bardzo odważny, medialny i mocno związany z estetyką lat 80. wizerunek. Jednak sama Samantha nie chciała ograniczać się do roli modelki i też w połowie dekady rozpoczęła karierę muzyczną, która natychmiast eksplodowała debiutem i piosenką Touch Me. Utwór powstał w Londynie, idealnie wpisał się w estetykę połowy lat 80. Mocne syntezatory, wyraźny beat i bardzo bezpośredni, niemal prowokacyjny tekst. W refrenie pojawia się słynne I want your body, które w tamtych czasach było odbierane jako wyjątkowo śmiałe, jak na to, co puszczano w radiach.

twórczość stała się też ważna dla środowisk LGBT. Kiedy sama w późniejszych latach wyznała, że jest biseksualna, stała się postacią silnie zakorzenioną w kulturze klubowej, ale też queerowej. Samantha Fox zaczęła regularnie występować na wydarzeniach związanych z LGBT, w tym na paradach, imprezach klubowych, gdzie jej status ikony lat 80. był niepowtarzalny. No to dajcie głośniej podczas tego weekendu. Samantha Fox, Touch Me w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Wielki sukces muzyki disco w Stanach Zjednoczonych trafił ostatecznie też do Europy, między innymi za sprawą niemieckiej grupy Bonnie M. Eurodisco z roku na rok też stawało się coraz bardziej popularne, a na początku lat 80. wybuchła moda na modern talking. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Byli swego rodzaju fenomenem. Po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego. To on pisał i produkował niemal wszystko, traktując też ten projekt jako maszynkę do tworzenia hitów. Po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, który czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. I ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole. Na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których to obaj praktycznie unikali się poza sceną. No, nie była to klasyczna przyjaźń artystów, jeśli już, to raczej szorstka przyjaźń. Ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należał do fali tak zwanego Eurodisco, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco z lat 70. kojarzonym z Donną Summer czy też Bee Gees. No i w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, to Eurodisco było bardziej elektroniczne, też bardziej chłodne brzmienie, nastawione na radiowe przeboje, i nie inaczej było z Brother Louie. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie. A tekst opowiada historię miłosnego trójkąta, w którym to narrator zwraca się do Louis, mężczyzny, który próbuje odebrać mu partnerkę, więc mamy tutaj dramę rodem z mody na sukces w dyskotekowej oprawie. No to słuchamy Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, Brother Louie.

Sandra, czyli Sandra Anlauer, urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał na przełomie lat 70. i 80. Największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz, uwaga, Japonii. Jednak rozpad zespołu pozwolił, by Sandra poszła dalej. Rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Sukces nie przyszedł od razu, ponieważ na początku wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować, uwaga, w Grecji. Turyści byli tak zachwyceni, że po powrocie do Niemiec chcieli, aby ta piosenka pojawiła się w stacjach radiowych, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. Ale innym ważnym utworem twórczości Sandry jest Around My Heart. Numer powstał pod koniec lat 80. i zamiast klubowej energii mamy tu, jakby nie patrzeć, bardziej refleksyjne spojrzenie na miłość, tęsknotę, więc z czystego eurodisco idziemy tutaj bardziej w stronę bardziej nastrojowego synthpopu. No to słuchamy Sandra, Around My Heart w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Godzina 20 minęła. Mariusz Estelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Dzisiaj wieczór z muzyką disco, tak jest. A więc dowiecie się m.in. jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco i czym różni się klasyczne disco właśnie od Italo Disco. A teraz Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Kiedy za oceanem kultura disco ma się świetnie, w latach 70. moda też trafia do Europy. Producent Frank Farian, który zajmował się także Milli Vanilli czy też La Bouche, postanawia stworzyć nowy projekt muzyczny oparty o modnym wówczas eurodisco, ale też taki, który zrobi mu show na żywo, na scenie. No i tak powstało Bonnie M z Bobby Farrellem oraz wokalistkami Liz Mitchell, Marcium Barrett czy też Maisie Williams. Choć jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie.

1976 roku pojawił się też pierwszy hit Daddy Cool, który otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. Z kolei Rasputin opowiada o postaci Grigoria Rasputina, kontrowersyjnego rosyjskiego mistyka i doradcy cara Mikołaja II, chociaż wszystko jest przedstawione w dosyć groteskowy sposób, dlatego też bardzo krytycznie odbierany był przez władze Związku Radzieckiego ze względu na wyśmiewanie caratu i kontrowersyjną treść, dlatego zespół miał zakaz wykonywania go podczas swoich koncertów w Moskwie. Lata mijają, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Posłuchajmy, Bonnie M, Rasputin, już teraz. W Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. ABBA po wygraniu Eurowizji w 1974 roku stała się absolutnie jedną z najbardziej popularnych grup grających typowo popową muzykę. Ich wczesne przeboje były lekkie, melodyjne i bardzo radiowe, jednak w drugiej połowie dekady muzyka taneczna wchodziła w erę disco, co pokazali tacy muzycy jak Donna Summer czy też Bee Gees. Szwedzka grupa dosyć szybko przestawiła się do trendów panujących na świecie i z czasem ich muzyka łączyła elementy popu, glam rocka i właśnie disco, ale wyróżniała się też niezwykłą dbałością o melodię, co sprawiło, że ich utwory brzmią nowocześnie nawet dzisiaj i nie trącą myszką. Dancing Queen, Voulez-vous czy też Gimme Gimme to numery dyskotekowe, ale każdy wie, że to jest po prostu ABBA. Gimme, gimme, gimme. Ten numer, czyli Gimme Gimme, opowiada o samotności, kiedy spędzamy czas wieczorem i też pragniemy bliskości. Bohaterka czuje się przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. Na tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tyle dosłowne pragnienia randki, co drugiego człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Motyw tej piosenki i w ogóle twórczości ABBY też sprytnie wykorzystała Madonna, a kiedy w 2005 roku ukazał się singiel Hang Up. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy ABBA, Gimme Gimme, Amen After Midnight.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Czas gwiazd.
1: Kiedy w Stanach pod koniec lat 70. to, powiedzmy, klasyczne disco zaczęło tracić na popularności, no to Europa nie tylko tego nie porzuciła, ale zaczęła rozwijać się tematy głównie w Niemczech, a także we Włoszech. I tamtejsi producenci szybko zauważyli, że przyszłość należy do syntezatorów, a także automatów perkusyjnych. I tak w głębokim skrócie dało to początek muzyce Italo Disco. I w sumie to trochę przypomina motoryzację w PRL-u, kiedy to na zachodzie budowano nowe auta, a my przerabialiśmy ciągle starego Fiata. Jednak w muzyce Italo Disco ciężko się było nie zakochać, kiedy słyszano utwory Gazebo, Savage czy też Sabriny. Savage, czyli Roberto Zanetti. Nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do wielu kolegów czy też koleżanek, nie udzielał specjalnie wywiadów, no i wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a także jako producent uwielbiał eksperymentować, no i jednym z jego najważniejszych numerów obok Only You okazało się Don't Cry Tonight. Jeśli chodzi o tekst, no to nie ma tutaj co specjalnie się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacjach. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie. Bardzo często był takim angielskim z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Cały urok Italo Disco. Savage, Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 16:00.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Mieszkańcy Śródmieścia spacerują po Wyspie Muńskiej. Mieszkańcy osiedla Leśnego idą albo jadą do Myślęcinka, by pospacerować tamtejszymi uliczkami, a mieszkańcy Osowej Góry po prostu idą do lasu. Mamy to szczęście, że wokół Bydgoszczy mamy sporo lasów. Ja też na takie spacery chodzę zawsze z psem i zawsze z psem na smyczy i do tego też namawiam wszystkich. Musimy jednak pamiętać o jednym, to my jesteśmy gośćmi w lesie. A w programie Tydzień w Bydgoszczy gość z lasu. Beata Korzeniowska. Zapraszam, bądźcie z nami.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy powstają kolejne plenerowe siłownie, powstają kolejne miejsca z wybiegami dla psów, na których mogą biegać nie tylko psy, bo to są takie tory przeszkód i tam właściciel musi ze swoim psem też trochę pobiegać. Powstają też kolejne siłownie, albo zmieniają się te siłownie, które czynne są przez całą dobę i często widać, że nawet w nocy tam ktoś się biega albo podnosi ciężar. Jednak polubiliśmy uprawiać sport, coraz chętniej korzystamy z różnych form tej aktywności. Nowe ścieżki rowerowe, przecież one powstają głównie na prośbę samych bydgoskich rowerzystów. A w programie Tydzień w Bydgoszczy o tym, jak wykorzystać coś, co w okolicy mamy i można z tego korzystać zupełnie za darmo. Idziemy na spacer do lasu.
2: Monika Maxel, Nadleśnictwo Różanna.
1: Pani w mundurze, prosto z lasu. Będziemy zachęcać do spacerów po lesie, do porządnego, grzecznego zachowywania się w lesie.
2: Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. One mają wielki, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Chcemy zachęcić w ogóle do przebywania na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o lasy nadleśnictwa, no, to mamy wiele tras rowerowych.

0: rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżki do Nordic Walking, trasy do jazdy konnej specjalne. Taka właśnie aktywność na świeżym powietrzu, na przykład ten spacer, ma taki zbawienny wpływ na nasz układ nerwowy. Obniża się hormon stresu. Według badań już po 20 minutach przebywania w lesie ten hormon stresu się nam obniża, a część układu nerwowego, która układ przywspółczulny, tak, który odpowiada za relaksację, się aktywuje, tak, czyli zmniejsza się hormon stresu, a sprzyja ten spacer relaksacji.
1: No, pomyślałam, że musisz być zatem bardzo spokojną osobą, skoro tyle godzin dziennie spędzasz w lesie. Nie ma co się złościć, można pójść na spacer do lasu, tyle że w tym lesie trzeba się też zachowywać porządnie. Jeśli przynosimy ze sobą coś do jedzenia i do picia, to potem te papierki i puste butelki zabieramy ze sobą, a nie wyrzucamy do lasu.
0: Oczywiście, wszystko właśnie zabieramy ze sobą. Staramy się pozostawić ten las takim, jakim był, zanim przyszliśmy.
1: Jedyne, co można zabrać, to ewentualnie grzyby, jagódkę.
0: Tak, można korzystać z tych darów lasu.
1: Czy problem śmieci w lesie jest nadal aktualny?
0: Niestety jest to cały czas problemem.
1: Co jakiś czas słyszymy, że ktoś wywiózł do lasu też albo śmieci z domu, albo jakieś gruz, albo opony, części od samochodów, albo inne niebezpieczne odpady, ale pewnie zdarzają się też te osoby, którym nagle ciąży ta pusta butelka po wodzie. Można też w lesie biwakować, ba, można zapalić ognisko, ale w konkretnym miejscu w lesie.
0: Tak, tak. Ogniska w lesie można tylko wyłącznie w wyznaczonych miejscach rozpalać. Jeśli chodzi o biwakowanie, są wyznaczone miejsca do biwakowania. Jest też specjalny program w każdym nadleśnictwie, który się nazywa Zanocuj w lesie. Polega on na tym, że jest obszar wyznaczony, na którym można biwakować. Jest to obszar taki, gdzie nie ma jakiejś specjalnej infrastruktury przygotowanej. To jest raczej w kierunku bushcrafterów, survivalowców. Można ze swoim namiotem po prostu rozbić namiotem bądź hamakiem i przez dwie noce, właściwie bez zgłaszania nadleśnictwu, można na danym obszarze nocować. W naszym nadleśnictwie mamy dwa takie miejsca właśnie, gdzie legalnie można rozpalić ognisko, nawet jest przygotowane drewno do tego celu.
1: Korzystają ludzie?
0: Korzystają, tak. Robi się cieplej, to widać coraz więcej zainteresowanych.
1: Zachęcamy zatem do tego, by korzystać z uroków lasów, zwłaszcza, że wokół Bydgoszczy mamy ich sporo. A nad Zalewem Koronowskim dodatkowo jeszcze Zalew Koronowski w okolicach. Można wybrać się na spacer, można też do lasu pojechać na biwak, ale najpierw poczytać sobie te wszystkie ważne informacje. Znaleźć można je w internecie, na stronach lasów albo na waszych konkretnych stronach Nadleśnictwa Różanna.
0: Tak, zapraszam.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Już za moment będziemy rozmawiać o tym, jak zachęcić najmłodszych bydgoszczan do czytania książek, ba, do tworzenia książek, bo niektórzy jeszcze pisać nie potrafią, ale potrafią już rysować i to też można wykorzystać.
2: Ciekawostki o Bydgoszczy.
1: O tym, że Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jedni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo ciągle rozkopana, bo autobusy nie przyjeżdżają na czas i tak dalej. Inni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo jest po prostu pięknym miastem. Mamy piękną Wyspę Muńską, mamy w mieście mnóstwo zieleni. Nie, to nieprawda, nie tylko beton, bo przecież mamy i parki, no i właśnie wyspę, i kanał, i rzekę w centrum miasta. To jest coś, co zachwyca. Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, bo też u nas powstają wyjątkowe miejsca. Możemy na przykład poszczycić się jedynym w Europie muzeum, w którym oglądać można pokaźną kolekcję wyjątkowych maszyn do pisania. Te maszyny pochodzą po części z prywatnej kolekcji mojego gościa, a to Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z Domu Liter.
3: To jest takie miejsce stworzone przede wszystkim przez osoby, które kochają książki, ale też dla osób, które kochają książki i wszystko, co z książkami, literkami się kojarzy.
4: Tak, dokładnie nasza pełna nazwa brzmi Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma. Jesteśmy jedną z filii Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. O tym nie można zapominać, jakby nie jesteśmy żadną samodzielną, prywatną instytucją. Natomiast tak, był taki pomysł, żeby jakby wszystkie działania, które koncentrują się na tematach literackich i okołoliterackich, skupić w jednym miejscu, zabrać je z MCK-u, bo w MCK-u jest wszystko tam. Są i koncerty, i filmy, i wystawy plastyczne, i kawiarnia. Także czasem jest tak, że ludzie może obawiają się tam wejść żeby się nie zagubić w tym miejscu i jakby, no ono po prostu nie było utożsamiane stricte z literaturą, ona tam tak trochę była przy okazji, że tak powiem, więc zależało nam na tym, żeby stworzyć takie miejsce, które będzie utożsamiane tylko i wyłącznie z literaturą. I faktycznie tak jest, ponieważ zdążyłam zauważyć, że zdołaliśmy zgromadzić stałego odbiorcę. Jest stała grupa, która przychodzi na spotkania autorskie z pisarzami, pisarkami i to są też takie twarze właśnie, których ja wcześniej nie widziałam w MCK-u, więc ci ludzie się odważyli wyjść z domu, skonfrontować z tą literaturą i faktycznie do nas przychodzą. Bardzo licznie zresztą, co tylko nas cieszy. Dom Centrum Literatury i Pisma istnieje od początku października roku 2024. Wtedy otworzyliśmy się.
5: Powiedzmy, gdzie od razu?
4: To jest ulica Podwale 15. To jest taka narożna kamienica z placem Kościeleckich, a więc całkiem niedaleko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Tam przez wiele lat była apteka, a wcześniej sklep ogrodniczy, czego już nikt nie pamięta, natomiast wiele osób pamięta, że była tam apteka, ponieważ po dziś dzień jeszcze ludzie wchodzą i się pytają, czy to jest apteka. Nie, tam już nie ma apteki, tam jest Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma.
1: Ale książka to jest bardzo dobre lekarstwo.
5: na tak, smutek, na jeśli, złość.
4: Tak, jeśli tak do tego podejść, to prawda. No, ale nikt nie chciał książki ode mnie.
1: Ale to jest też miejsce, w którym rozmawia się i pokazuje też pismo, bo macie te maszyny tak. do szycia, chciałam powiedzieć. Maszyny do pisania i to takie niezwykłe.
4: Wiesz co, ale to, że powiedziałeś maszyny do szycia, to wcale tak bardzo się nie pomyliłaś, ponieważ było wiele takich zakładów, które produkowały maszyny do pisania i one zajmowały się po prostu produkcją takiego sprzętu bardzo precyzyjnego, także było bardzo dużo takich producentów, którzy produkowali zarówno maszyny do pisania, jak i maszyny do szycia, a przy okazji też samochody, motory i tego typu rzeczy. Ale dobrze, bo w dygresję uciekam. Są u nas, owszem, dwie wystawy stałe. Specjalnie tutaj podkreślam stałe, ponieważ planujemy też wystawy czasowe. Natomiast wystawy stałe są faktycznie dość unikalne w skali całego kraju. No bo po pierwsze mamy stałą wystawę 20-wiecznych faktycznie tych maszyn do pisania. Myślę, że na tę chwilę mamy około 100 egzemplarzy, chociaż nie wszystkie są wyeksponowane, ponieważ brakuje nam miejsca, więc one niektóre stoją u mnie w biurze, pod biurkiem, na szafie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do obejrzenia jest około 70 może, z czego 30 parę pochodzi z mojej prywatnej kolekcji.
1: Można dotykać?
4: Można dotykać, jak najbardziej. Chociaż jak przychodzą grupy takich całkiem malutkich dzieci, to byłabym ostrożna w mówieniu, że mogą dotykać, ponieważ później fruwają te maszyny. Ale faktycznie dla dzieciaków to jest coś, czego one mogły nigdy wcześniej nigdzie nie widzieć, bo tych maszyn do pisania już nie ma w domach po prostu.
1: No właśnie, jeśli coś piszemy, to na plastikowej klawiaturze komputerowej.
4: Dokładnie, ale jej układ pochodzi z maszyny do pisania. To jest jedyne tego typu miejsce w kraju, gdzie można faktycznie obejrzeć wystawę maszyn do pisania. Są w Polsce różni kolekcjonerzy maszyn, którzy, jeśli jest taka potrzeba, to wypożyczają swoje zbiory na potrzeby wystaw czasowych, ale stałej wystawy maszyn nie ma nigdzie w kraju. Także pod tym względem jesteśmy unikalni jesteśmy. Druga wystawa stała to książka eksperymentalna i artystyczna, czyli no w skrócie mówiąc taka, która jakby wskazuje też na materialność tego pisma. Takie miejsca są, jest na przykład Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, chociaż nasze zbiory są zupełnie inne niż ich, także myślę, że też warto pod tym względem nas odwiedzać.
1: Czy Bydgoszcz to jest dobre miejsce do rozmawiania o książkach, do pisania książek? No mamy coraz więcej tych autorów, którzy rzeczywiście piszą nie dość, że w Bydgoszczy, to jeszcze piszą o Bydgoszczy.
4: To prawda, no w ostatnim czasie jest, i to mnie strasznie cieszy, że jest sporo takich nazwisk, którym udało się przebić do mainstreamu po prostu. No choćby tutaj autorki kryminałów Hanna Szczukowska-Białys czy Aleksandra Śmigielska. To bardzo cieszy i bardzo cieszy faktycznie też to, że one piszą o Bydgoszczy i można później się wybrać w taki spacer na przykład śladami tych lokalizacji, które w tych książkach się pojawiają. Dla mnie to jest szczególnie ciekawe. Dla mnie miejsca pojawiające się w książkach są fascynujące i jeżdżę też po Polsce śladami miejsc właśnie występujących w różnych książkach, które mnie szczególnie ciekawią, ale to na marginesie wspominam. Czy Bydgoszcz to dobre miejsce, żeby rozmawiać o literaturze? Myślę, że każde miejsce jest dobre, żeby rozmawiać o literaturze.
1: Zajmujesz się tym zawodowo od lat.
5: lat, tak, czyli jesteś też organizatorką, współorganizatorką różnych wydarzeń związanych z literaturą. Przychodzą bydgoszczanie?
4: Przychodzą.
5: Chcą rozmawiać?
4: Chcą rozmawiać. Nieraz nie chcą oddać mikrofonu. Jak jest ten czas właśnie po spotkaniu autorskim na pytania z sali, ze strony publiczności, to tak, chętnie zabierają głos.
5: I super jest chyba też to, że to są nie tylko czytelnicy powieści, ale to są też czytelnicy tych książek takich mocno bydgoskich, którzy lubią te nasze wspomnienia, którzy lubią te albumy, których tak dużo powstaje w Bydgoszczy.
4: To jest bardzo fajne, bo też okazuje się jakby za pośrednictwem tego, o czym powiedziałeś, że Bydgoszcz jest ciekawym miastem po prostu, które wciąż i wciąż można odkrywać na nowo i jakby oglądać je w zupełnie nowym świetle, które zaproponuje dany autor czy autorka.
5: No i mamy unikatowe miejsce w skali kraju. Dom Liter, tak, w którym można niezwykłe maszyny do pisania obejrzeć. Czy was można odwiedzać codziennie?
4: Nas można odwiedzać od wtorku do soboty. Od wtorku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 12-18, natomiast soboty od godziny 12 do 15.
5: I warto pewnie śledzić wasze media społecznościowe, bo o różnych wydarzeniach, które tam są organizowane, informujecie na bieżąco.
4: Tak, na bieżąco. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Można znaleźć, wpisując dom.liter, także bardzo proste do zapamiętania. Mogę powiedzieć, że oprócz tych spotkań autorskich, które staramy się z taką częstotliwością organizować raz, dwa razy w miesiącu, odbywają się też u nas warsztaty. I to są warsztaty zarówno skierowane do osób dorosłych, z pisania prozy, takie prowadzi u nas Marta Kłaćkocot. Były też warsztaty pisania, no można powiedzieć, reportażu. Prowadził je u nas Mikołaj Grinberg, który specjalnie przyjeżdżał do nas do Bydgoszczy co jakiś czas, także bardzo duże nazwisko też. Ale mamy też super ofertę warsztatów takich, no około literackich, bo to jest czytanie książek, później takie warsztaty. W drugiej części zawsze się odbywają takie warsztaty plastyczne, różne. I je organizuje Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, która zresztą jest doskonale znana, myślę, że w Bydgoszczy jako właśnie organizatorka tego typu wydarzeń.
5: Czyli i coś dla dorosłych, i coś dla tych trochę młodszych czytelników, albo przyszłych czytelników.
4: Tak, staramy się. Ja myślę, że jakby stwarzanie takich sytuacji, w których dziecko może zetknąć się z książką. Ja myślę, że też w domu też rodzice czytają książki dzieciakom, ale myślę, że jakby zwiększanie ilości tego typu wydarzeń, czy możliwości właśnie zetknięcia się najmłodszych z książką jest no na pewno wartościowe, ale przede wszystkim jakoś może zaprocentować na przyszłość.
5: A możecie też stać się współautorami czyjegoś sukcesu, bo na przykład u was na warsztatach ktoś uczył się pisać, a potem zostanie znakomitym, docenianym autorem powieści, albo
4: może tak być.
5: Grafikiem, rysownikiem i będzie w bajkach rysował.
4: Może tak być, może w kimś zaszczepimy coś takiego.
5: Super, dziękuję za rozmowę. Fajnie, że takie miejsce mamy w Bydgoszczy.
4: Bardzo dziękuję.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z domu Liter, jedynego takiego miejsca w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Kto mieszka w Bydgoszczy? Ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? I co myślimy o swoim mieście? To tylko kilka z tematów, których nie zabraknie w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie dużo miłości do naszego miasta.
6: Jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ilu mieszkańców ma Bydgoszcz? Okazuje się, że zależy kto i jak liczy. Bo według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku Bydgoszczan było 324,043 osoby. Szacowana rzeczywista liczba mieszkańców według badań Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednak aż o 50 tysięcy wyższa. Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego, który na jednej z sesji Rady Miasta omawiał raport o stanie miasta, w którym to znalazły się dwie liczby mieszkańców, liczenie przez GUS liczby mieszkańców jest prowadzone archaicznymi metodami, dlatego Bydgoszcz poprosiła o pomoc naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu też wyszło, że mają o 180 tysięcy więcej mieszkańców niż podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS podaje też, że na 100 bydgoszczan przypada 114 bydgoszczanek. W wieku przedprodukcyjnym jest ponad 50 tysięcy osób, w wieku produkcyjnym ponad 184 tysiące, a w wieku poprodukcyjnym ponad 89 tysięcy. Z tego raportu dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób działa w naszym mieście polityka społeczna, jak wygląda wygląda opieka nad dzieckiem i wsparcie rodzin, a Bydgoszcz jakiś czas temu została doceniona przez duże rodziny, na przykład jako miasto, które wspiera rodziny z większą ilością dzieci. Miasto dba też o seniorów. Powstają miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać, mogą się uczyć i nie mówię tu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale o takich osiedlowych klubach, w których seniorzy mogą się spotykać. Bydgoszcz jest też miastem, które doskonale rozwinęło już swój program obywatelski. Rokrocznie w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają mnóstwo projektów, coraz więcej osób na te projekty głosuje, a potem dzięki temu i dzięki temu, że miasto przekazuje od kilku lat już blisko 16 milionów złotych na takie inwestycje, powstają w mieście nowe place zabaw, tężnie dzięki budżetowi obywatelskiemu rewitalizowane są też okolice kanału i brdy. Mamy też na przykład potańcówki nad kanałem, czyli wracamy do tego, co było przed laty. Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, to też pokazują różne badania przeprowadzane wśród mieszkańców. Bydgoszcz to też dobre miejsce do pisania tu książek. Bydgoszcz jest też znakomitym bohaterem książek i o tym w programie Tydzień w Bydgoszczy za moment będziemy rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
6: To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: To miasto to rzecz jasna Bydgoszcz, a w programie Tydzień w Bydgoszczy będziemy gdzieś rozmawiać o tym, jak pisze się książki, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ba, w których Bydgoszcz jest jedną z głównych bohaterek powieści. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, bydgoszczanka, która pisze kryminały, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy. Tej Bydgoszczy, którą niektórzy z nas doskonale pamiętają, inni trochę mniej, a inni poznają ze wspomnień swoich bliskich albo właśnie z takich książek.
2: O tym się mówi.
1: Czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem jako tło do kryminałów?
6: Bydgoszcz jest fantastycznym miejscem, ale nie tylko jako tło, ale nawet jako główny bohater w moim odczuciu do powieści kryminalnych. I ja ten potencjał Bydgoszczy widziałam tak naprawdę od kiedy przyszedł mi pomysł, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Wiedziałam, że to tutaj na pewno osadzę ten pierwszy cykl kryminalny, który chciałam napisać. I Bydgoszcz mi się bardzo odwdzięczyła. To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, albo mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: Tyle, że w twoich książkach to jest Bydgoszcz sprzed lat, nie ta Bydgoszcz dzisiejsza. Dlaczego?
6: Myślę, że Bydgoszcz końca lat 90. była jeszcze wdzięczniejszym miejscem. Dzisiaj to miasto przeszło ogromną zmianę, przemianę. Starówka jest przepiękna, jest to miasto nowoczesne, coraz bardziej otwarte. Po wejściu do Unii Europejskiej myślę, że zmieniło nie tylko swój wizerunek, ale też trochę mentalność. Natomiast koniec lat 90. to jest taki moment, nie tylko dla Bydgoszczy, dla większości miast w Polsce, który nie był kolorowy. Był takim momentem tuż po przemianie. Różne rzeczy się działy. Były porachunki gangsterskie, było takie zachłyśnięcie zachodem, dużo ogromnych zakładów upadało, prywatyzacja i tak dalej. I myślę, że to jest też taki ciekawy moment, żeby opisywać nie te ogromne zmiany, które dochodziły, nie tę politykę, gospodarkę, ale życie zwykłych ludzi. Jak oni się w tym odnajdywali, to był ogromny przełom i zmiana i trzeba było za tym nadążyć, dostosować się do nowych warunków i to mnie ciekawi.
1: Ale bazujesz jednak na wspomnieniach i swoich, no i pewnie bliskich czy znajomych osób, no bo to parę lat minęło.
6: Parę lat minęło, no niedługo już 30-lecie będzie od pierwszego Bondysa, więc od umieszczenia akcji, więc jest to szmat czasu. Nam się też tak wydaje, że te lata 90. były całkiem niedawno.
1: No, już to przed chwilą, nie?
6: A niestety czas mija i są to już prawie 3 dekady i naszym dzieciom, czy dzisiejszej młodzieży bardzo trudno już zrozumieć, w jaki sposób się wtedy żyło i funkcjonowało. Ja też mam taką podróż sentymentalną, bo to jest moje dzieciństwo, moja szkoła podstawowa i chętnie do tego wracam, w jaki sposób wtedy funkcjonowałam, jaką miałam perspektywę, oczywiście zupełnie inną niż spojrzenie osoby dorosłej, jakie miałam problemy i to to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie.
5: No jest też ten sentyment. Wiele osób gdzieś z sentymentem mówi o byłym Zachemie.
6: Tak, no byłym Zachemie czy jakimkolwiek innym zakładzie, w którym każdy kogoś znał, kto pracuje, albo miał kogoś z rodziny, albo może bywał. I dlaczego tak chętnie wracamy do czasów, które minęły? Bo kojarzą nam się z młodością, kojarzą nam się z beztroską dzieciństwa, kojarzą nam się z pierwszymi zauroczeniami, przyjaźniami, jakimiś przygodami, wycieczkami szkolnymi i tak dalej. Czasami te wspomnienia oczywiście nie są takie wesołe, ale tak czy owak miałam wiele rozmów z osobami starszymi, które przeżyły naprawdę traumatyczne przeżycia, czy moja babcia, która przeżyła obie wojny. Mimo wszystko ona lubiła wracać do czasów dzieciństwa, to jest niesamowite. Jej dzieciństwo dalekie było od beztroskiego i szczęśliwego, a mimo to ona najbardziej lubiła ten okres w swoim życiu. Jest coś takiego, że jako dziecko jesteśmy pozbawieni tych problemów życia dorosłego i ja sobie też tak wracam. Dzięki Montesowi.
5: To jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony kryminalne zagadki, no jednak trochę tam tych zbrodni jest. A z drugiej strony no właśnie ten sentyment do naszego ukochanego miasta, bo jednego jestem pewna po przeczytaniu kolejnej książki twojego autorstwa, tak jak ja kochasz Bydgoszcz.
6: Tak, jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie, ale jeśli chodzi o ten patriotyzm lokalny, to jest faktycznie we mnie na pewno i nie wiem, czy on też nie rośnie z wiekiem.
5: Ale też jest tak, że tą swoją miłość do Bydgoszczy przelałaś właśnie w komisarza Marka Bondysa, bo on też bardzo lubi to nasze miasto.
6: Tak, no on ma też taki duży obiektywizm, jeżeli można być obiektywnym w swoich uczuciach, bo on zna wady Bydgoszczy. On wie, że to nie jest miasto kolorowe, zwłaszcza na końcu lat 90. Idealne. Zna przywary, wady tego miasta, mroczne zakamarki, gdzie lepiej się nie zapuszczać po zmroku, ale mimo wszystko widzi taki urok i takie zalety tego miasta, że nie chce się stamtąd wyprowadzać.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Tydzień w Bydgoszczy rozmawiamy dziś o Bydgoszczy jako bohaterce książek. No, powstaje coraz więcej albumów o Bydgoszczy, książek historycznych, wspominkowych, ale powstaje też coraz więcej książek obyczajowych. Powstają też kryminały, których akcja dzieje się w Bydgoszczy. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, autorka serii z komisarzem Markiem Bondysem. To on w latach 90. ścigał w Bydgoszczy groźnych przestępców. Dzięki tym książkom przypominamy sobie Bydgoszcz sprzed lat, ale dzięki tym książkom i dzięki temu, że autorka przykłada ogromną wagę do tego, by tam się naprawdę wszystko zgadzało i wykorzystuje wspomnienia osób, które doskonale pamiętają Bydgoszcz sprzed lat. Osoby spoza naszego miasta mogą poznać Bydgoszcz z zupełnie innej strony.
3: Rozmawiamy tu jako bydgoszczanki o tej Bydgoszczy, która jest jednym z bohaterów twoich książek. A jak jest z odbiorem tych książek przez czytelników z zupełnie innych, odległych zakątków naszego kraju?
6: Te relacje, które do mnie przychodzą, czyli osoby, które piszą po lekturze, czy to z takich pobliskich województw dookoła kujawsko-pomorskiego, czy zupełnie z dalszych miejsc, ten wydźwięk jest jeden, że oni poznają Bydgoszcz dzięki tym książkom, odkrywają i nawet jeżeli ktoś zna Bydgoszcz z jakiegoś powodu, przyjeżdżał tu w jakimś konkretnym celu, to mimo wszystko jest w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i to jest też taki mój cel osobisty. Nie chcę tego jakoś górnolotnie nazywać, ale jest to jakaś taka moja mała misja, którą sobie nałożyłam przy pierwszej części, żeby pokazać to miasto, opowiedzieć o nim i też może zachęcić kogoś, żeby odwiedził Bydgoszcz.
5: Czyli rozumiem, że w kolejnych książkach ta Bydgoszcz też będzie odgrywała bardzo ważną rolę, ale nie tylko Bydgoszcz, bo też miasteczka wokół Bydgoszczy.
6: Bydgoszcz jest siłą rzeczy powiązana z wszystkimi miejscowościami dookoła. Albo część osób dojeżdża do pracy, albo tam mieszka, albo ma rodzinę, albo ma działkę, albo jakikolwiek inny powód jest, dla którego ta migracja ludności następuje, czy przemieszczanie się codzienne. No i jesteśmy jednym organizmem. Ja nie mogę pisać o samej Bydgoszczy, nie uwzględniając tych okolicznych miasteczek, bo jesteśmy jedną metropolią i jest to połączone, są naczynia połączone, jeden krwioobieg, który funkcjonuje. A też są to przepiękne miejsca, które mimo, że są małe, mimo, że są może niekoniecznie po drodze, są naprawdę warte zobaczenia.
5: Marek Bondys w jednej z książek pojechał do Chełna i sam się przyznał, że tyle lat tu mieszkam, a nigdy tu nie byłem, a to takie ładne miejsce.
6: Tak, to jest takie miasteczko, które faktycznie jest bardzo mało odwiedzane. Jeden z czytelników do mnie napisał, czy Marek Bondys może pojechać do Chełna. A ja akurat szukałam miejsca, gdzie może pojechać w jakimś konkretnym celu i stwierdziłam, że dlaczego nie, to jest świetny pomysł. I tak jak Marek Bondys o Chełmie nie wiedziałam za dużo, ale sprawdziłam, zobaczyłam, co tam może być ciekawego. Pojechałam do Chełna i uznałam, że tak, to jest dobry pomysł i bardzo dziękuję temu panu.
5: Pomyślałam właśnie, że są autorzy, którzy skupiają swoje książki w konkretnym konkretnych miejscach, a potem sami czytelnicy tworzą tam szlak, prawda, tropem komisarza takiego albo komisarza takiego. To może w Bydgoszczy też będziemy mieli taki szlak tropem komisarza Marka Bondysa.
6: To są takie pomysły, które zawsze bardzo cieszą autorów, no bo to już jest taki hołd wobec autora od czytelników. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność poprowadzić spacer z bydgoszczanami, śladami dwóch pierwszych części i już to było dla mnie takie no, wzruszające i ekscytujące, że oglądaliśmy te miejsca, gdzie tutaj jakieś właśnie zwłoki leżały, tudzież gdzie Marek Bondys przychodził i te kilkadziesiąt osób chciało ze mną przejść, poświęcić niedzielne czy sobotnie popołudnie, aby tak spędzić czas. Czytaliśmy sobie fragmenty, które właśnie dzieją się w tym miejscu. Mnie najbardziej cieszyło to, że duża część osób opowiadała, z czym im się kojarzy ten miejsce, co oni tu przeżyli, jak oni to wspominają. Mam wrażenie, że stało się coś takiego dla mnie, co wymknęło się już poza ramy książki. Taka grupa się stworzyła osób, których te książki połączyły, ale to ewoluowało jeszcze w taką dalszą stronę i to jest dla mnie piękne.
5: Czy kilka lat temu, nie wiem, tak na poważnie usiadłaś do komputera czy maszyny do pisania?
6: Do komputera.
5: I powstała ta pierwsza książka z komisarzem Bondysem. Myślałaś, że to się tak pięknie rozwinie? Że będziemy rozmawiać o każdej kolejnej książce, że czytelnicy będą chcieli tych spotkań z tobą i że będą na spotkaniu z nową książką pytać, a kiedy następna?
6: Ja oczywiście nie wiedziałam, co się wydarzy i ten strach i ekscytacja były. Nie miałam pojęcia, dokąd ta przygoda mnie zaprowadzi, ale myślę, że mam w sobie taką nutę marzycielki. I ja miałam takie marzenia, że wizualizacje, że właśnie będę podpisywać książki, albo że może one się pojawią w głównych księgarniach, może będę miała spotkania autorskie. Jakie to by było wspaniałe.
5: I jest.
6: I to się spełniło. I to są też cele, które myślę prowadzą mnie. Ja mam swój cel, ja je widzę, ja cały czas nowe sobie tworzę. I mam takie poczucie, że jak opowiadałam na początku mojemu mężowi, jeszcze wtedy nie mężowi, czy moim bliskim, że ja chcę być autorką kryminałów i ja będę, mi się to uda. Mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby tak było. I bardzo bym tego pragnęła. To oni mi oczywiście kibicowali, ale wiem, że na samym początku patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka. Że może będzie tak, że po połowie książki stwierdzę, że już nie mam czasu, że już nie mam siły. Pierwsza książka jest o tyle trudna, że nie ma żadnej gwarancji, co się dalej wydarzy. To jest niewiadoma. Ją się napisze i nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał ją wydać, czy ktokolwiek będzie chciał ją czytać. A to są setki godzin pracy. I myślę, że bardzo łatwo o taki przypływ frustracji, który zablokuje.
5: Frustracji nie było, za to jest spełnione marzenie. Super, no marzenia są po to właśnie, żeby je spełniać. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za to, że tak bardzo promujesz to nasze piękne miasto. Pięknie opisujesz Bydgoszcz sprzed lat, ale kiedy rozmawiamy, to opowiadasz ładnie też o tej Bydgoszczy, którą mamy dziś.
6: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze bardzo chętnie przyjdę do bydgoskiej stacji i porozmawiamy.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była bydgoszczanka Hanna Szczukowska-Białys, autorka powieści kryminalnych, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Nie musi jak modelka przygotowywać się do każdego zdjęcia. Nie musi jak paw stroić piórek, by na tych zdjęciach wyglądać pięknie. Po prostu piękno zawsze jest. Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
5: Tak.
1: Program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska, zapraszam. O Bydgoszczy na fotografiach będziemy dziś rozmawiać. Bądźcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jakiś czas temu wpadł mi w ręce przepiękny opis Bydgoszczy, zachęcający do przyjazdu do naszego miasta, zamieszczony na internetowych stronach Wód Polskich. Po przeczytaniu tego zaproszenia do Bydgoszczy, naprawdę myślę, że niewiele osób będzie zwlekać z przyjazdem do naszego miasta. W końcu Bydgoszcz nazywana jest polską Wenecją i to właśnie tutaj rzeka Brda i kanał bydgoski tworzą niepowtarzalny klimat, który z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. My mieszkając tu doskonale wiemy, że spacer wzdłuż bulwarów, rejs tramwajem wodnym, a nawet kajakowanie po centrum miasta to tylko ułamek atrakcji, jakie serwuje nam nasze piękne miasto. Bydgoszcz przyciąga coraz bardziej turystów i przyciąga ich nad wodę, a przyciąga też za sprawą cudownych zdjęć naszego miasta, które pojawiają się w sieci. Pojawiają się też na przykład w grze Monopoly, tej bydgoskiej. I to właśnie tam znalazły się fotografie pani Justyny Szolongowskiej. To bydgoszczanka z niesamowitą pasją, która kocha nasze miasto i uwielbia pokazywać miejsce. miejsca, które być może my, nawet mieszkając tutaj, dopiero pierwszy raz zobaczymy na jej zdjęciach.
7: Jestem mieszkanką Bydgoszczy, można powiedzieć, od urodzenia.
1: Chodzę po mieście z aparatem fotograficznym, bo kocham nasze miasto, robię piękne zdjęcia.
7: Dużo właśnie spaceruję, dużo chodzę, nie tylko z aparatem, ale również z dronem. No i fotografuję to, co nas tutaj otacza w naszym mieście i staram się pokazać je od jak najpiękniejszej strony. Staram się pokazać jakieś takie nowe spojrzenie również, nie banalne. Także no...
1: Kocham nasze miasto, musi pani od tego też zacząć, że pani kocha Bydgoszcz. I pani oczami ta Bydgoszcz widoczna na zdjęciach jest jeszcze ładniejsza niż ta, którą chyba znamy na co dzień. Ale musimy wyjść od tego, że poznałyśmy się jakiś czas temu, kiedy wygrała pani konkurs i była pierwsza wystawa z pani zdjęciami. Chwilę później sensacja, pani zdjęcia zaczęły pojawiać się na internetowych stronach w Bydgoszczy. Potem okazało się, że kiedy powstała bydgoska wersja gry Monopoly, to właśnie pani zdjęcia znalazły się w tej grze. To też ogromny sukces. A dzisiaj przychodzi pani do mnie z przepięknie wydanym albumem Bydgoszcz Wodne Impresje. Piękny album, mnóstwo, ile tam jest zdjęć?
7: Około 160. W takim dosyć dużym formacie, również takie rozkładówki. Także na pewno jest to format, który pozwala wydobywać różne szczegóły i inaczej się zupełnie ogląda niż zdjęcia w internecie czy na komórce.
1: Pani Justyno, czy pani myślała, że ten sukces przyjdzie do pani tak szybko i że nagle wszyscy będą odmieniać pani imię i nazwisko przez wszystkie przypadki, mówiąc o Bydgoszczy i o zdjęciach Bydgoszczy?
7: No, zupełnie się nie spodziewałam.
1: A propozycja, aby pani fotografie znalazły się w tej grze, którą dzisiaj może sobie kupić każdy w Polsce albo za granicą, robić biznesy w Bydgoszczy i tam oglądać też pani zdjęcia? Jak to było? Kto zadzwonił?
7: Miasto się do mnie zwróciło z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie. Oczywiście zgodziłam się z miłą chęcią i no, z dużym zaskoczeniem, że akurat moje zdjęcia zostały wybrane i praktycznie wszystkie zdjęcia w tej grze to są mojego autorstwa, więc no, to był dla mnie ogromny sukces, ogromne wyróżnienie, no taki zupełnie niespodziewany.
1: Ale nie spoczęła pani na laurach, bo pani cały czas oczywiście chodzi po mieście, robi pani te zdjęcia, odkrywa pani Bydgoszcz, być może niektórym nieznaną, sobie też pewnie czasami jeszcze nieznaną, bo na pewno są takie zakamarki, w które pani zajrzała ostatnio po raz pierwszy w życiu.
7: To się zgadza, to myślę, że w ogóle fotografia to jest uzależnienie, można powiedzieć, i nawet jeżeli się na chwilę odłoży ten aparat, bo są takie chwile nieraz, mam dość, może sobie zrobię przerwę, to jednak tęskni się do tych wędrówek, do tych podziwiania właśnie tego piękna, które nas otacza, no i się wraca do tego.
1: Albo kiedy pani idzie bez aparatu fotograficznego i nagle widzi pani piękne światło, piękne ujęcie, to co telefonem?
7: No zdarza mi się również, ale to już tam raczej rzadko. No żałuję wtedy, że nie mam aparatu przy sobie na pewno.
1: Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
7: Tak. W każdym miejscu, w każdym mieście, czy w każdej miejscowości można znaleźć takie miejsca, takie ciekawe jakieś obiekty, które można fotografować.
1: A coś nas może wyróżnia na tle innych miast? Dlaczego nie chodzi pani z aparatem po Gdańsku, Toruniu albo Opolu?
7: Czasami jak jestem na wyjeździe, to chodzę.
1: Ale Bydgoszcz ładniejsza.
7: Ale Bydgoszcz jest, no ma swoją specyfikę na pewno i to nas wyróżnia. Wiele osób mówi, że jest nie za duże, nie za małe to miasto, więc no takie w sam raz jakby. Ta ilość turystów oczywiście się zwiększa z roku na rok, ale nie są to takie tłumy jak na przykład latem powiedzmy w Trójmieście. Mi się wydaje, że żyje się tutaj na pewno przyjemniej i też można odkrywać różne miejsca właśnie z aparatem.
1: Pani fotografie już rozprzestrzeniły się na cały świat. No internet to jest jednak cudowne miejsce, gdzie można pokazywać swoją twórczość, ale ten album z pani zdjęciami też od jakiegoś czasu jest dostępny. Jakie ma pani informacje zwrotne na temat tych zdjęć i na temat samej Bydgoszczy, jaką pani pokazuje?
7: No dużo mam pozytywnych informacji zwrotnych. No ludzie są zachwyceni w sumie. Również samą Bydgoszczą często zaskoczeni. Osoby, które jakby oglądają na bieżąco zdjęcia w grupach, to może to zaskoczenie nie jest tak duże, ale są takie też osoby, które generalnie nie wędrują po Bydgoszczy, nie robią zdjęć, to dla nich ta Bydgoszcz właśnie pokazana w ten sposób jest na pewno zaskakująca. Odkrywają właśnie miejsca, w których nigdy nie byli nawet.
1: A mieszkają tu całe życie.
7: A mieszkają tutaj, tak, zgadza się.
1: A takie osoby w ogóle z zewnątrz, które nawet może nie wiedziały, gdzie ta Bydgoszcz dokładnie na mapie jest i nagle oglądają zdjęcia pięknego miasta nad wodą. Może przyjeżdżają do Bydgoszczy, może proszą o to, by pani podesłała im jeszcze więcej miejsc albo propozycji, gdzie warto zajrzeć, kiedy już w końcu tu przyjadą.
7: Tak, przyjeżdżają. Też dostaję takie informacje, że przyjechali właśnie, bo widzieli moje zdjęcia i Bydgoszcz tak bardzo im się spodobała. Na przykład jakoś tak było na początku roku, dostałam informację od pani, która właśnie przyjechała na ten czas Sylwestra, Nowego Roku. Mówi, właśnie spędziła tam czas w Bydgoszczy, mówi, bardzo jej się podobało. A to właśnie też dzięki temu, że gdzieś tam obserwuje moją stronę i mogła pooglądać właśnie te zdjęcia Bydgoszczy. Także na pewno myślę, że zachęcają do przyjazdu tutaj.
1: W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest dziś Justyna Szalongowska, bydgoszczanka, fotograf z pasją, autorka zdjęć do bydgoskiej wersji gry Monopoly, ale też autorka albumu Bydgoszcz Wodne Impresje. No bo właśnie ta woda w naszym mieście to jest coś, czego być może my, mieszkając tu od lat, nie doceniamy, ale dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy do naszego miasta, Wyspa Mujska, Kanał Bydgoski, Brda, to jest coś, co zachwyca. No niewiele miast w Polsce może się pochwalić rzeką w centrum miasta i taką piękną, zieloną wyspą, jaką jest nasza Wyspa Mujska. A kiedy dodać do tego też zawody, które odbywają się na Brdzie, na przykład Woda Bydgoska, czyli jedyne w Polsce zawody pływackie odbywające się w rzece, albo Wielka Wioślarska, która od lat przyciąga wioślarzy, w tym wyścig osad Oxford i Cambridge. To nie ma się co zastanawiać. Warto zachęcać do przyjazdu do Bydgoszczy i warto zachęcać do podziwiania i odkrywania być może swojego miasta na nowo. A w programie Tydzień w Bydgoszczy już za moment o tym, jak spełnia się marzenia, jak dzięki kilku zdjęciom pokazanym publicznie otworzyła się przed bydgoszczanką niesamowita szansa na to, by pokazać swoje fotografie całemu światu.
2: Tydzień w Bydgoszczy. Bydgoszczanie z pasją.
1: Pani Justyno, czy fotografia to jest pani praca, czy to jest pani pasja?
7: To jest moja pasja. Od lat w sumie.
1: A czy trudno było pokazać publicznie swoje pierwsze zdjęcia?
7: Chyba nie. Nie miałam jakichś takich większych oporów. No może troszkę taka nieśmiałość. Te grupy jednak są przyjazne, nie ma tak jakichś takich, nie wiem, negatywnych odzewów dużo. Więc myślę, że to też zachęca do publikacji.
1: Zachęca do dalszego spacerowania po mieście z tym
7: to na pewno.
1: Aparatem. Są takie ulubione miejsca, które pani najbardziej lubi fotografować?
7: No to na pewno te wszystkie miejsca, które są nad wodą. Dla mnie sercem Bydgoszczy jest na pewno Wyspa Mujska i to otoczenie. Młynówka również, te urokliwe nasze mosteczki nad Młynówką. No oczywiście też zaglądam nad kanał często, nasze piękne parki. Także myślę, że sporo jest takich miejsc, ale takim chyba najbardziej ulubionym miejscem to jest właśnie to Wyspa Mujska i to otoczenie.
1: A jest coś trudnego do pokazania na fotografii w Bydgoszczy? Czy jest jakieś takie miejsce, w które pani poszła raz, drugi, dziesiąty i to ciągle nie jest to na tym zdjęciu.
7: Spaceruję też ostatnio po ulicach, na przykład Śródmieścia. Mamy piękne kamienice, ale też właśnie przymierzam się jakby do tego tematu od dłuższego czasu, ale trudno je czasami wyeksponować ze względu na przykład na stojące, parkujące tam samochody. To mi trochę przeszkadza, więc...
1: Trzeba by poprosić, żeby się przestawili. Albo też niektóre kamienice piękne, a obok no jeszcze stoi taki koszmarek, który wymaga remontu i wtedy pewnie też trudno zrobić takie zdjęcie.
7: No czasami też zdarzało mi się fotografować takie kamienice, bo można jakby pokazać ich piękno mimo tego, że są w jakiś sposób jeszcze tam powiedzmy zaniedbane, ale myślę, że się doczekają swojej rewitalizacji, więc liczę na to.
1: Czyli nawet z tymi koszmarkami Bydgoszcz to nie jest Brzydgoszcz?
7: Nie, absolutnie nie.
1: Pani Justyno, ma pani jakieś marzenia związane z fotografią? Bo one się na razie to spełniają jedno po drugim, prawda? Już wszyscy wiedzą, kim jest pani Justyna Szalongowska. Wszyscy wiedzą, że w grze Monopoly można zobaczyć pani zdjęcia. Jest teraz piękny album. Pani nadal chodzi po mieście z aparatem. To co, jakie teraz marzenia?
7: Największym moim marzeniem było właśnie wydanie tego albumu.
1: No, długo pani musiała chodzić za wydawnictwem, żeby zechciało wydać ten album?
7: Spotkałyśmy się kiedyś właśnie z Ewą Stadnicką, rozmawiałyśmy na temat zdjęcia, właśnie powiedziałam o tym, że moim marzeniem jest wydanie tego albumu. Chyba tak z rok później się spotkałyśmy i właśnie tutaj wydawnictwo zaproponowało mi wydanie tego albumu, także bardzo się ucieszyłam. W sumie to nie trwało tak długo.
1: Ja zapytałam trochę przekornie, czy pani musiała długo za nimi chodzić, bo to jest wydawnictwo, które uwielbia tych naszych bydgoskich twórców. Te osoby, które fotografują Bydgoszcz, te osoby, które pasjonują
5: się historią naszego miasta. I te albumy, one cieszą się przecież ogromną popularnością, nie tylko wśród bydgoszczan.
7: To się zgadza, tak. To są ludzie, którzy też pasjonaci również. I myślę, że jak tak pasjonat pasjonata spotka, to zawsze się dogada. I no to była dla mnie wspaniała współpraca, także będę na pewno ją przez lata wspominać bardzo mile.
5: To taka krótka rada dla osób, które przyjadą do Bydgoszczy ze swoim aparatem fotograficznym, będą chciały zrobić piękne zdjęcia z takiego weekendu u nas, albo z jakiegoś dłuższego pobytu u nas. Gdzie mają pójść, stryknąć kilka fotek, by potem zachwycać i siebie, i wszystkich, którym będą te zdjęcia pokazywać?
7: Jak ktoś mnie pyta właśnie, jakie miejsca odwiedzić, no to głównie oczywiście polecam moją ulubioną wyspę Młyńską, bulwary nad Brdą, w ogóle Stare Miasto, nasze piękne parki, Kanał Bydgoski. Warto zajrzeć też oczywiście do Fordonu, który też nam pięknie jest praktycznie z roku na rok. Myślęcinek również. Wiele jest takich ciekawych miejsc, no, ale to są takie, można powiedzieć, Bydgoszcz w pigułce.
5: Czasami pojawia się gdzieś taki zarzut, że Bydgoszcz takie bardzo zabetonowane miasto. Na pani fotografiach to miasto jest zielone.
7: Myślę, że najlepiej widać to, jak zielonym miastem jest Bydgoszcz z lotu ptaka.
5: No właśnie, bo pani powiedziała, że z dronem pani też spaceruje.
7: Tak, tak. Latam dronem i chyba tak jak z tego, co może z ziemi nie widzimy, bo dużo osób właśnie mówi o Starym Rynku, że to jest taka betonoza, no ale przecież dookoła jest tak mnóstwo zieleni, sama Wyspa Młyńska, czy właśnie parki, i doskonale to widać właśnie na tych zdjęciach z drona.
5: Gdzie można zobaczyć o pani zdjęcia, te, które nie trafiły do tego albumu?
7: Na grupach naszych bydgoskich tutaj fotograficznych, ale również na moim profilu na Instagramie i na stronie na Facebooku.
5: Powiedziała pani, że w tym albumie jest około 160 zdjęć, a pewnie pani w swoim archiwum ma ich tysiące? Dziesiątki tysięcy?
7: No robię bardzo dużo zdjęć, no na pewno to już idzie w tysiące. Z tym, że wybieram z takiego spaceru czasem jedno zdjęcie, czasem dwa, czasem żadnego, więc tych takich moich ulubionych, takich moich perełek, no nie ma aż tak dużo.
5: Ale pewnie to był nie lada problem wybrać 160 z tych wielu dobrych.
7: No może powiem, że album miał być nieco mniejszego formatu, ale rozrósł się do tego rozmiaru 248 stron, bo no ciężko było odrzucać niektóre zdjęcia.
5: Nie spoczywa pani na laurach. Będzie pani robić następne zdjęcia, a być może pojawi się kolejny album?
7: No tego nie wiem, jeżeli będzie taka okazja.
5: Trzymam kciuki, pani Justyno. Cudownie rozwinęła się ta pani kariera i najpiękniejsze jest to, że to nadal jest pasja.
7: Tak, tak.
5: Niech nie słabnie, niech ta miłość do naszego miasta też nie słabnie. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Mówi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko albo szczęśliwe dzieci, a szczęśliwe miasto to w takim razie szczęśliwi mieszkańcy. Czy rzeczywiście tak jest? Bydgoszcz znalazła się w gronie najbardziej szczęśliwych miast na świecie. Jesteśmy w rankingu Happy City Index 2025, o tym, na którym miejscu na świecie i na którym miejscu w Polsce, bo kilka polskich miast w tym rankingu też się pojawiło. Już za moment w programie Tydzień w Bydgoszczy.
8: Jedno są nowoczesna.
9: Powiedziałam może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos w pozytywnym sensie.
10: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
5: Będzie o szczęśliwej Bydgoszczy, ale będzie też o Bydgoszczy trochę pechowej, bo choć od lat organizujemy wielkie rowerowe święto, czyli wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski, no to jakoś nigdy tego tytułu zgarnąć nam się nie udało. W programie Tydzień w Bydgoszczy porozmawiamy z rowerzystami o tym, jak się jeździ po naszym mieście, czy ścieżek już mamy wystarczającą ilość, czy może jeszcze warto byłoby coś zbudować. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: To warto wiedzieć o Bydgoszczy.
5: Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miejsc na świecie. Znaleźliśmy się w rankingu Happy City Index, opracowanym przez londyński Instytut for Quality of Life. W zestawieniu ujęto 200 miast. Bydgoszcz jest jednym z kilku polskich miast, które też wzięto pod uwagę. Jesteśmy na 161 miejscu na świecie, ale na 6 w Polsce. Czy rzeczywiście sami mieszkańcy uważają, że Bydgoszcz jest szczęśliwym miastem? Czy dobrze nam się tu żyje? Co jeszcze należałoby poprawić? Bo w tym rankingu oceniano zarządzanie miastem, środowisko, mobilność, rozwój ekonomiczny, politykę społeczną, opiekę zdrowotną i warunki do życia. Najwyższe noty Bydgoszcz uzyskała za aktywność obywatelską i poziom kultury.
11: Czy jesteś szczęśliwy jako student Bydgoszczy?
8: Bardzo jestem szczęśliwy. Bardzo fajne miasto. miasto, super ludzie, tylko trochę z randkowaniem słabo, trzeba szukać po Wrocławiu. Ale tak ogólnie to no wszędzie blisko, fajne eventy Bydgoszczy organizuje i darmowe, co jest myślę super wiadomością dla studentów.
9: Tak, jestem tutaj bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, po prostu można powiedzieć, że się zakochałam w tym mieście.
11: Mogę uznać, że tak. I to nawet bardzo.
12: Tak, bardzo.
13: Czy żyje się pani szczęśliwie w Bydgoszczy?
12: Tak, bardzo.
13: A dlaczego?
12: Bo się urodziła w tym mieście, skończyłam szkołę i pracuję. Coraz piękniejsze jest.
14: Tak, bo znalazłam tutaj miłość swojego życia oraz poznałam fantastyczne zwierzęta, jakimi są jamniki.
12: No chyba jestem, bo co mam powiedzieć, jak ja tu mieszkam już 75 lat.
15: Oczywiście, że tak, chociaż mieszkam tu rodzenia. No po prostu to miasto mi się podoba i teraz w tej nowej dzielnicy Fordonie tak samo jest bardzo ładnie, chociaż brakuje miejsca do rozrywek.
8: Jestem, jest tu pięknie, nie? Piękny Fordon, lasy, rzeki dookoła.
16: Czy jesteśmy szczęśliwi? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Duże miasto, było gdzie pracować.
9: No jasne, no Bydgoszczy jest bardzo fajnie i sympatycznie. Czasami również oczywiście się zdarzają niesympatyczni ludzie, ale ogólnie to jest bardzo sympatycznie, miło.
15: Ja się urodziłem w Bydgoszczy, to jest najważniejsze. Dla mnie innego miasta nie ma, jest jeszcze Paryż.
17: Ja cenię sobie przede wszystkim spokój, więc jeżeli zatrzyma mnie przeciętnie jedna osoba tylko pod wpływem tygodniowo, to wydaje mi się, że mogło być gorzej. Są dostępy do dwóch dużych jezior w okolicach, jest duży park, wydaje mi się, że nic więcej mi też najświętsze, bo...
18: No tak, tam gdzie się mieszka, to powinno się być szczęśliwym.
13: Jak się żyje w Bydgoszczy?
19: Bardzo fajnie. Jest tu ciepło, jest tu miło. Mamy Myślęcinek.
17: Tak, jest super.
13: A co ci się najbardziej podoba?
9: Podoba mi się to, że nigdy jakby tutaj nie jest takie samo, że ciągle się tutaj coś dzieje. Za każdym razem jak się na spacer wychodzi, to albo inni ludzie, albo coś się innego dzieje, albo jakieś eventy i w ogóle po prostu tutaj nigdy się nie można znudzić.
13: A gdybyś miała coś zmienić, to co to by było?
9: Przede wszystkim komunikację miejską, żeby przyjeżdżała na czas.
13: A jest coś, czego brakuje w Bydgoszczy?
12: Myślęcinku miał być. No na pewno by było lepiej, gdyby było więcej może jakichś rozrywek, więcej jakichś kulturalnych tych, ale ogólnie dobrze mi się żyje. Ja nie narzekam.
11: Pieniędzy.
16: Brakuje? Jak zwykle każdemu pieniędzy.
12: Brakuje mi gór.
18: Większego spokoju, większego bezpieczeństwa i większej opieki w służbie zdrowia.
17: Wydaje mi się, że brakuje inwestycji na pewno w jakieś wydarzenia. Mogłoby się go więcej. Nie mówię, że tego nie ma w ogóle, ale mogło na pewno być się go więcej.
18: No właśnie tak patrzyłam teraz na tę łodź, że kiedyś w 1984-86 roku to tu były do kąpieliska. Panienki nie wiedzą, bo młodziutkie są, ale to były kąpieliska. Tak patrzę sobie, by mogło się wrócić to z powrotem, ale obiecują, a nic nie robią. Bo kiedyś mówię, w 80-tych latach właśnie było, jeszcze z dzieciaczkami sobie moimi i siostrzeńcami przychodziłam. Tu był brodzik, a tu gdzie ta trawa to brodzik. Wy mnie się tu kąpali i prysznic, a tam dla dorosłych było, nie? I dla tym, no fajnie.
14: Brakuje mi w Bydgoszczy tego, że autobusy nie mają swoich własnych linii na ulicach i muszą stać w korkach. Psychologowie mogliby lepiej funkcjonować, mogłoby być ich więcej i mogliby być bardziej otwarci do ludzi i na ich problemy.
15: Przede wszystkim właśnie w Fordonie, żeby powstało normalne kino, no co jeszcze? No i trochę mniej tych ograniczeń, bo już teraz piwa się na mieście nie wypije nigdzie, bo wszędzie są jakieś przeszkody.
14: Mogliby prowadzić jakiś zakryty stok narciarski, żeby można było jeździć na snowboardzie.
13: A ma pani jakieś ulubione miejsce w Bydgoszczy?
18: No to właśnie tu sobie wychodzimy, bo mieszkamy tam dalej, nie? To tu sobie wychodzimy, no ale na Wyspę Mińską też lubimy, nie? Wyjść. I do Myślęcinka też jedziemy, nie?
11: Myślęcinek, Stare Miasto. Myślę, że to tyle.
13: A gdybyś miał opisać Bydgoszcz jednym słowem?
8: O Boże, jednym słowem? Nie wiem. Nowoczesna.
9: Bym powiedziała może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos. W pozytywnym sensie.
17: Piekło.
10: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
12: Wieczne przede wszystkim, jak na razie.
14: Rodzina.
13: A dlaczego rodzina?
14: Ponieważ mam tutaj całą rodzinę. To jest to moje rodzinne miasto, w którym czuję się jak najbardziej komfortowo.
12: Bym odpisała zielona.
15: Jednym słowem, tylko że jest piękna.
12: Pięknie tu jest.
14: Nudna.
18: Miasto rozwojowe, wspaniałe, oby się dalej tak rozwijało.
17: Niedoceniona.
11: Stare, piękne.
13: Zatłoczona.
20: Po rozmowach z mieszkańcami jedno jest pewne. Bydgoszcz naprawdę potrafi zaskoczyć. Dobra, wciąż mamy swoje minusy. Najczęściej powtarzało się, że brakuje dużego basenu, większej liczby wydarzeń kulturalnych, ale mimo tych braków Bydgoszcz daje radę. Wyspa Młyńska, romantyczna i klimatyczna. Balaton, idealny na letnie południe. Fordońskie bulwary, coraz ładniejsze. No i oczywiście Myślęcinek. Nasze zielone płuca miasta, w które warto się czasem zanurzyć. A na koniec najlepszy komentarz z całej Sądy. Kiedy zapytałyśmy, jak jedno słowo opisać Bydgoszcz, jedna osoba odpowiedziała:
19: Miami.
3: W rankingu najszczęśliwszych miast na świecie wśród polskich miast przed Bydgoszczem znalazła się Gdynia, Białystok, Gdańsk, Kraków i Lublin. Ale za nami jest Warszawa, Sopot czy Częstochowa.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Mówiliśmy o tym, że Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miast na świecie. No, tak wynika z rankingu, który powstał, oceniając 200 miast z całego świata, no i kilka z Polski. Na 6. miejscu w Polsce jesteśmy, więc chyba nieźle. Bydgoszczanie zauważają wiele plusów naszego miasta, zauważają też pewne mankamenty, no ale przecież miasto to żywy organizm, który cały czas się rozwija. Miejmy nadzieję, że ten aquapark w końcu kiedyś nam w Bydgoszczy zbudują. W programie Tydzień w Bydgoszczy teraz będziemy z kolei rozmawiać o rowerach. Bydgoszcz od lat organizuje konkurs o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jakoś nigdy nam się tego tytułu zgarnąć nie udało. A przecież bydgoszczanie na rowerach jeżdżą. I o tym już za moment.
2: Z mikrofonem przez Bydgoszcz.
3: Blisko 19 milionów kilometrów przejechali rowerzyści w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ten konkurs już od 7 lat organizuje Bydgoszcz. Rowerzyści kręcili kilometry dla swoich miast albo, tak jak w przypadku Bydgoszczy, dla metropolii Bydgoszcz. I tu nasi rowerzyści też wypadli znakomicie, bo przejechali ponad 2 miliony kilometrów. I chociaż Bydgoszcz od lat ten konkurs organizuje, jakoś na podium ciężko nam się znaleźć. Nawet wśród zwycięzców w ramach metropolii Bydgoszcz, bo najlepsze były Białe Błota, potem Solec-Kujawski, a później Osielsko. Wśród najlepszych miast znalazły się Puławy, Gniezno, Siedlce, Gorzów Wielkopolski. Byli też oczywiście rekordziści, którzy nakręcili dla swoich miast niesamowitą ilość kilometrów. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się ultrakolarz Jacek Kwiatkowski, który reprezentował gminę Łysomice i w 30 dni pokonał na rowerze ponad 12 tysięcy kilometrów. No pewnie niewielu z nas byłoby w stanie przejechać tyle kilometrów, ale bydgoszczanie coraz więcej tych kilometrów na rowerach kręcą. To widać, coraz chętniej zamieniamy samochód czy autobus właśnie na rower.
21: W Myślęcinku, w parku przemysłowym czy fajne trasy. Za mną ogólnie tylko tam jeżdżę, ewentualnie gdzieś poza miastem, nad jezioro jeżdżę. Są miejsca, gdzie nie ma ścieżek rowerowych i wtedy jest ciężej, żeby gdzieś dojechać.
22: Głównie do Myślęcinka jeżdżę z Czyszkówka. Teraz miałem taką fajną trasę z Tucholi na Dom, Zalew Kolonowski do Bydgoszczy. Bardzo fajna trasa. Myślęcinek jest bardzo sprzyjający rowerzystom. No i okolice, okoliczne miejscowości Piecki, tutaj Smukała. Bardzo atrakcyjne tereny.
23: Jeżdżę od dzieciaka. Jeżdżę po ścieżkach rowerowych, ale bardzo lubię jeździć po lesie. A jeżdżę z Fordonu właśnie tutaj inwalidów, Kamienną, aż do PKP. Jest bardzo dobra droga. Poza Bydgoszczą rzadziej jeżdżę. Bydgoszcz ma bardzo dobre ścieżki rowerowe, bardzo długie, no nie ma na co narzekać.
24: Jeździłem kiedyś bardzo dużo. Do Myślęcinka jeździłem i tamte okolice, osiedle leśne, park.
25: Najczęściej jeżdżę po okolicy, chociaż teraz wybrałem się pierwszy raz w dłuższą trasę z sakwami rowerowymi i jest to mój pierwszy dzień. W sumie wyruszam z Polski do Portugalii.
26: Nie jeżdżę, bo się boję. Boję się wypadków, że ktoś mnie potrąci, ja kogoś potrącę. Wolę chodzić.
27: Tak, na rowerze jeżdżę. Jestem mieszkanką gminy Sicienko. Rowerem jeżdżę od młodych lat i bardzo lubię poruszać się ścieżką rowerową. W naszej wiosce wybudowano markę tuż przy ścieżce rowerowej i tak dużo ludzi jeździ na niej, a nawet chodzą piesi. Ale to nie przeszkadza. Mamy przy rowerze dzwonki i bardzo przepraszamy.
28: No jeżdżę na trasy nad kanałem. Zimno, bo od wody ciągnie. Myślęcinek, piękna trasa. Później do Łuczniczki, czyli tej naszej, no koło Torbydu tam, nie? Tą trasę. Nad Brdą. Przede wszystkim nad Brdą, bo jest zawsze chłodnie, nie? Do Piecek też jeżdżę. Jeżdżę z rowerową, tu z aktywną Bydgoszczy. Rowerowa Bydgoszczy. Bydgoszcz. W czerwcu była przecież te punkty zbieraliśmy, nie? No to no dużo nie zdobyłem, bo 615 kilometrów ze względu na to, że byłem w szpitalu, nie? Ale nawet po chorobie tam 4 dni już jeździłem. Nakło, Solec, później Lubostroń. Mi się wydaje, że teraz super jest. Ścieżki, dużo ścieżek rowerowych przede wszystkim, nie? Także no najbardziej niebezpiecznie było przez na Fosza tam, nie? Ale zrobili też już kawałek trasy rowerowej, także aż przyjemnie się jeździ, bo dużo mandatów było. Nie schodzili rowerzyści z roweru, nie? I no niestety strzyczaiła Straż Miejska i mandaty były, nie?
0: Brakuje gdzieś panu ścieżek rowerowych?
28: Mi tam nie brakuje, bo ja nawet jak tego to chodnikiem jadę powoli.
1: Do pracy 9 kilometrów w jedną stronę to jest...
0: A czy brakuje pani ścieżek rowerowych?
1: Tak, przydałoby się, nie wiem jak to rozwiązać, na Gdańskiej, tam jest problem.
0: A przeszkadzają zazwyczaj pani przechodnie na przykład na tej Gdańskiej, czy tak?
1: Znaczy nie te, co przeszkadzają, to myślę, że raczej ja im przeszkadzam, bo oni mają prawo tam chodzić. Ale no, to trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo to jest problem. Bo po ulicy to strach jeździć, tam są tramwaje i straszne takie samobójstwo moim zdaniem.
4: Jeżdżę raczej dookoła osiedla, ewentualnie jakieś weekendowe wycieczki, ale jest to teren Bydgoszczy. Przy głównych tak naprawdę drogach jest wystarczająca ilość ścieżek rowerowych, można śmiało wszędzie dojechać.
5: Tak, jeżdżę. Najczęściej jeżdżę po parkach, w jakichś takich terenach zielonych. Ostatnio nawet jest z tym coraz lepiej, jest więcej ścieżek rowerowych ogólnie w całym kraju. No moim zdaniem jest dobrze i coraz lepiej to wygląda.
6: Rowerem najczęściej jeżdżę wokół swojego miasta, bo jestem z Piły. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, która się nazywa Podlasie, bo jest przy lesie i z tej dzielnicy jest piękna ścieżka do naszego ośrodka nad Jeziorem Płotki. Ścieżek mamy dość sporo i sprzyja rowerzystom, jest gdzie jeździć i z przyjemnością jeżdżę. A ja jeszcze poza tym, że jak jadę rowerem, to nie zawsze jadę ścieżką rowerową, bo uwielbiam jeździć po lesie, tak zwanym gruntem nieutwardzonym i upajam się szumem wiatru i śpiewem ptaków. I wracam do żony taki rozanielony.
7: Nie jeżdżę pod Bydgoszczy, jeżdżę zazwyczaj poza Bydgoszczą.

0: Goszczy mamy już blisko 140 km dróg rowerowych, a miasto cały czas planuje kolejne.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92 i